0: Pierwszy zastrzec w aplikacji M Obywatel. Trwa wielkie sprzątanie w Głuchołazach. Po poniedziałkowej ulewie centrum miasta i pobliska wieś Bodzanów zostały podtopione. Woda wdarła się do remontowanego jeszcze po powodzi sprzed 2 lat szpitala czy do miejskiego żłobka. W Bodzanowie, gdzie z koryta wystąpił lokalny potok, była reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Strażacy wypompowują wodę z piwnic, usuwają szlam z ulicy, a mieszkańcy też po nieprzespanej nocy porządkują swoje podwórka. Woda wystąpiła z potoku w ciągu 20 minut ulewy, mówią mi mieszkanki.
2: Zanim ja się ocknęłam, to już prawie wyszłam, to już wodę miałam tam na tym ostatnim schodku.
3: To była tragedia. Jak już widziałam tutaj na tych schodach tą wodę, to przerażenie.
1: Bo pamięć ostatniej powodzi jest tutaj jeszcze bardzo mocna. Niektórzy mieszkańcy, jak widzę, na szybko też ustawili worki z piaskiem. Bodzanów, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Trwa szacowanie strat. W samych Głuchołazach najwięcej wody pojawiło się w okolicach słynnego mostu, gdzie trwa odbudowa kanalizacji deszczowej. Do jesieni jeszcze ponad miesiąc, a wiele drzew, głównie w miastach, już zgubiło liście. Dotyczy to lip, brzus czy kasztanowców. Spokojnie, nie mamy do czynienia z masowym wymieraniem drzewostanu, tłumaczy Radiu Z Grzegorz Szczerba, dendrolog ze Stołecznego Zarządu Zieleni. Kasztanowce po prostu skutecznie walczą z atakującym je owadem, szrotówkiem, i na wiosnę powinny się odrodzić.
4: Teraz po iluś latach tego współtowarzyszenia z tym owadem, te przyrosty wracają do normy. Czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
0: Ze względu na zmianę klimatu wiele znanych gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca innym, lepiej znoszącym wyższe temperatury i brak wody. Przy okazji jesieni na Warmii i Mazurach będzie można wtedy skorzystać z bonu turystycznego. Czek w wysokości 300 zł będzie można wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą co najmniej 2 noclegi. Lista obiektów uczestniczących w programie będzie dostępna w połowie września. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem są toksyczne złote algi oraz śnięte ryby. Od soboty wyłowiono ich już ponad tonę. Co dokładnie oznacza zakaz i co dzieje się teraz na kanale Gliwickim, o tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
5: Śluzy między sekcjami są zamknięte, by ograniczyć przepływ wody skażonej złotą algą w kierunku Odry. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Młodzi ludzie częściej niż seniorzy przesyłali pieniądze oszustom podszywającym się pod instytucje. Tak wynika z badania serwisu chroń.psl.pl oraz Krajowego Rejestru Długów. Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, które zetknęły się z próbami cyberataku, część przyznała, że kliknęła w podejrzany link, podała swoje dane albo wykonała płatność. Niecałe 40% ankietowanych w tym wieku próbowało zweryfikować tożsamość nadawcy wiadomości. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceminister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski jest w Tyraspolu, tak mówił premier.
7: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Według prokuratury nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko śledczych trafiło do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura bada sprawę tragedii w wesołym miasteczku w Sulejowie. W niedzielę w wypadku zginął tam mężczyzna. To pracownik obsługujący urządzenia, mówi Radio Z nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
8: Na terenie prywatnym wynajętym pod wesołe miasteczko 25-letni mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
0: Lekarzom nie udało się go niestety uratować. Śledczy sprawdzają teraz, czy urządzenie, którym zajmował się mężczyzna, było sprawne i odpowiednio zabezpieczone. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na Mokotowie w Warszawie. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby do jego zgonu ktoś się przyczynił, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Dzisiaj po południu, ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny. Własienko wyjechał z Rosji do Polski po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. z Mistrzostw Europy w Birmingham w Anglii przywiozła srebro na swoim koronnym dystansie 400 metrów. Ostatniego dnia imprezy Natalia Bukowiecka miała także być silnym ogniwem naszej żeńskiej sztafety, ale plany pokrzyżowało zdrowie zawodniczki.
9: Najpierw zapytam cię o zdrowie, bo zmartwiliśmy się, że nie wystąpiłaś w sztafecie. Czy wszystko okej? Okay?
10: Tak, no mam nadzieję, że wszystko okej. Okay. Co prawda jeszcze nie robiłam treningu, dam sobie czas na ten odpoczynek. Natomiast raczej to była taka prewencja też na przyszłe lata. No faktycznie no, czułam gdzieś tam ból. Na pewno jest mi bardzo przykro, bo myślałam, że uda mi się walczyć tutaj ten drugi medal, ale mam nadzieję, że jeszcze parę lat biegania przede mną.
9: Za rok Mistrzostwa Świata Pekin już powoli troszeczkę myślisz, a potem Los Angeles. Rok, dwa, dużo czy mało z perspektywy tak doświadczonej zawodniczki?
10: Myślę, że to jest sporo czasu. No, ja jeszcze nie myślę o przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, bo tego sezonu jeszcze nie skończyłam. Tak naprawdę na pewno chwilę się zregeneruje i myślę, że będziemy szli takimi standardowymi przygotowaniami.
0: Z Natalią Bukowiecką rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Polska z Birmingham, przypomnę, przywiozła 8 medali. 6 srebrnych i 2 brązowe.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Edyta widzi go, gdy wyłania się nagle zza krzaków porastających niewielki skwer. Widzi, jak mija ławkę, na której siedziała i płakała po kłótni z Łukaszem. Widzi, jak Artur unosi rękę, bo właśnie na tym krótkim odcinku ruszył do niej niemal prosto pod słońce. Czuje, jak z nerwów zaczynają drżeć jej ręce. Już prawie odwraca się, by obejrzeć się na okna mieszkania, ale wtedy Artur podchodzi do niej i podaje rękę w geście powitania. Edyta odpowiada tym samym.
1: Cześć.
0: Jedno słowo, ale tak trudno je wyważyć. Sprawić, by było jednocześnie mocne, lekkie i w miarę naturalne w brzmieniu, by nie generowało głupich pytań. I chyba się udało.
2: Powiem ci, że ładne to twoje osiedle, takie inspirujące.
1: Kiedy mówi to autor kryminałów, to chyba nie brzmi... A, o to ci chodziło, tak?
0: Artur uśmiecha się tylko, wzrusza ramionami i puszcza do niej oko. Edyta łapie się na myśli, co by było, gdyby teraz zobaczył ich Łukasz. Odrzuca ją energicznym ruchem głowy i odpowiada trochę wymuszonym uśmiechem.
1: A wybacz, nie załapałam od razu. A zmarnował się taki wspaniały żart. Gdzie zaparkowałeś?
2: Tam, gdzie się umawialiśmy, ale przyjechałem chwilę wcześniej, więc poszedłem się przejść. No sama rozumiesz, licznik kroków. To cholerstwo uzależnia. W pewnym momencie zobaczyłem twój samochód i pomyślałem, że poczekam tu. Edyta, wszystko w porządku? Wydajesz się nerwowa. Chodzi o Łukasza?
1: Co? A nie, nie. Nie, wszystko w porządku. Zastanawiam się, czy wszystko wzięłam po prostu.
2: Jedziemy na jeden dzień do wioski pod Warszawą, nie na półroczną wyprawę. Ej, patrz, o wilku mowa.
0: Artur pokazuje na coś za jej plecami i przez krótki moment Edyta myśli, nie, ma nadzieję, że to kolejny głupi żarcik. Ale dociera do niej, że słyszy za sobą kroki, że niemal czuje tę tłumioną wściekłość, tę ciszę przed burzą, tę pauzę przed finałem piosenki. Ogląda się i widzi Łukasza. Sunie ku nim. Czerwony, wściekły, zasapany, z zaciśniętymi pięściami.
3: A więc to jest ten twój służbowy wyjazd, tak?
1: Proszę cię, Łukasz, nie teraz.
3: Jakoś sobie nie przypominam, żeby ten koleś był zatrudniony w naszym radio, Edyta. Nie było nikogo z naszej ekipy, kto by mógł z tobą pojechać? Musiał akurat on?
1: Odpuść, naprawdę, proszę cię. Możemy o tym porozmawiać wieczorem.
3: A dlaczego właśnie nie teraz? Mnie się wydaje, że to jest idealny moment właśnie.
0: Edyta widzi, że Artur robi krok do przodu i w pierwszym momencie ma wrażenie, że chce stanąć między nimi, zasłonić ją. On jednak kolejnym krokiem odbija w drugą stronę. Odciąga uwagę, domyśla się Edyta. Bo teraz, gdy odezwie się, skupiając uwagę na sobie, Łukasz będzie musiał odwrócić głowę w jego stronę.
2: Stary, nie ma co się gorączkować. Jedziemy z Edytą...
3: Nie gadam z tobą, okej? Okay? Stul pysk!
1: Łukasz!
0: Zwraca się ku niej całym sobą, nie tylko głową. Gdy to robi, promień słońca błyska na drobinkach śliny w kąciku jego ust.
3: Co, Łukasz? Co, Łukasz, do cholery? Od kilku dni zachowujesz się dziwnie. Tajemnicze telefony, półsłówka. Dziś od rana latasz po mieszkaniu jak pieprzony skowronek. Uśmieszki, zerkanie na telefon, godzina w łazience. Myślę sobie, trochę dziwne przy tym, co się dzieje. Co się odwaliło na antenie. Co się stało z Agnieszką, z Ornowskim, nie sądzisz? Ale w sumie czemu się dziwiłem? Od kiedy przejmujesz się tym, co czują inni, co?
1: Dobrze, Łukasz, naprawdę. Wróćmy do mieszkania, dobrze? Porozmawiajmy.
3: Nie. Jeszcze przez chwilę myślałem, że może tu faktycznie chodzi o pracę. Że może wymyśliłaś sobie, że to będzie dla ciebie jakaś szansa, że się wykażesz. Ale jak zawsze zrobiłaś ze mnie debila, Edyta. Bo tu od początku chodziło o niego, nie? Jucha Mazowiecka! Czy to w ogóle prawdziwa miejscowość jest? Powiedz, odkąd go zobaczyłaś, miałaś we łbie ten cały cholerny wyjazd, nie?
2: Zapędzasz się, stary.
3: Nie mówię do ciebie. Na rękę jest ci ta cała akcja, nie? Świetny pretekst, żeby nie siedzieć w domu, tylko wyjechać gdzieś i na jakimś cholernym parkingu za miastem wskoczyć mu
2: Dobra,
3: na...
2: dość!
0: Łukasz odwraca się nagle, jednocześnie wyrzucając rękę do przodu. Robi to zaskakująco szybko, odbierając pisarzowi czas na reakcję. Łapie go za koszulkę. Szarpie.
3: Co dość!
1: Łukasz!
3: Co?
1: Łukasz, zostaw go!
3: Nie wiedziałeś, że jest zajęta? Za mało było dla pana literata wskazówek, żeby się domyślił?
0: Artur próbuje się odepchnąć, unosi ręce i skręca się na bok, ale Łukasz ani myśli puszczać. Dłoń zaciśnięta na koszuli pisarza idzie w dół, ale łokieć unosi się w górę, niemal na wysokość twarzy. Łukasz korzysta więc z okazji i uderza.
1: Łukasz! Chryste, Łukasz!
0: Ten najwyraźniej orientuje się, co zrobił, bo nagle puszcza, unosi rękę, jakby się poddawał i cofa o krok. Artur również się cofa, pocierając dłonią uderzony policzek.
3: W porządku, Edyta, nic mi nie jest. Ale szczerze mam nadzieję, że na tym koniec, bo jeśli będę musiał wcześniej pojechać na obdukcję, to nie zdążymy na spotkanie. Idziesz?
0: Edyta patrzy na sąsiadów, przyglądającym im się z bezpiecznej odległości, na nieco zdezorientowanego Łukasza, wreszcie na Artura.
1: Tak, chodźmy.
0: Gdy się odwraca, czuje na sobie wzrok Łukasza. Nie próbuje ich powstrzymać. Redaktor Tobiasz Ornowski wystawia głowę z gabinetu i dostrzega Jarka Błaszkowicza siedzącego na krześle przy stole. Zna go, bo pracowali jakiś czas razem, ale przede wszystkim dlatego, że trudno pracować w Zetce i go nie znać. Gość był tak związany z radiem, że gdzie nie poszedł, zawsze wracał, aż zaczęli go nazywać Lessi. Fachowiec, dobry gość, ale teraz potrzebny im tutaj jak świni lakierki. Mimo to wzdycha, chrząka i otwiera drzwi szerzej. Tamten wstaje, podchodzi. Podają sobie dłonie.
4: Wejdź, tylko od razu mówię, że jeżeli przyszedłeś tu tylko z ciekawości, żeby dopytać, co się dzieje, to wylecisz stąd na kopach.
5: Wielu już było takich.
4: Co udawali, że mają jakąś wiadomość, a tak naprawdę przyszli wyłudzić informacje?
5: Tak.
4: Pytasz, jakbyś nie znał rynku.
5: Ktoś z naszych? Czy z starej gwardii?
4: Nie, Jarek, z naszych nikt. Przepraszam, ale naprawdę nie mam teraz czasu na pogodę. Siadaj i mów, co masz.
5: W sumie to nie wiem, czy mam. Czekaj, nie rób min, tylko daj mi skończyć. Pracowałem kiedyś z takim gościem. Nazywa się Chrast. Dawid Chrast. Gliniarz. Swojego czasu nieźle poinformowany i naprawdę umiał grzebać w tematach. Był czas, że sporo rzeczy zrobiliśmy razem i on to tak, wiesz, naprawdę po psiarsku, jak zwęszył trop, to nie odpuszczał. Zresztą miał przez to kłopoty. Parę razy miasto i to mu nawet grozili do tego stopnia, że muszą na dzieciaki zabrać.
4: Jarek, do brzegu. Co to za gość? Dalej jest w policji?
5: Nie. W tej chwili prywatnie już działa. Ma własną agencję detektywistyczną. Ale spotkałem się z nim. Mówi, że ma jakieś bardzo ważne informacje na temat tej sprawy z porwaniem i chciałby spotkać się z kimś, komu mógłby je sprzedać.
0: Redaktor wzdycha. No tak, sprzedać. Kluczowe słowo, które w tych okolicznościach budzi w nim tylko niesmak.
4: Znaczy nie wiesz, czy to naprawdę ważne, tak? Zresztą nieważne, daj mi do niego numer.
5: No i widzisz, tu jest drugi problem. To straszny paranoik i nie będzie niczego załatwiał na telefon.
4: Chryste, chłopie, mamy tu Saigon i mam teraz wyjść i gadać z jakimś gościem, który bawi się wiem, ale nie powiem. Dobra, serio, nie mam czasu, niech idzie z tym na policję albo nie wiem.
5: Ja też nie wiem, Tobiasz. Wierz mi, że też cholera nie wiem. Nie mam stuprocentowej pewności, czy to naprawdę jest coś warte. Ale przypomniano mi niedawno, że już raz kiedyś nie zareagowałem dość szybko. I naprawdę nie chcę tego powtórzyć.
4: No nie wiem, o czym mówisz. Kto ci przypomniał mi co takiego?
5: Była u mnie taka młoda reporterka od was, Edyta.
4: No tak, chyba wiem, która była u ciebie.
5: W temacie sprawy sprzed lat. Ona chyba znalazła jakiś wspólny trop z tym, co się teraz dzieje. I... A, wiesz co? Jak tak teraz myślę, to chyba najlepiej byłoby, jakbyś ją wysłał na to spotkanie. Ta dziewczyna ma dryk do tej roboty i nie da sobie wcisnąć kitu. Gdyby porozmawiała z...
0: Ornowski nie chce kląć, ale ma już dosyć tej rozmowy. Z minuty na minutę robi się coraz bardziej niedorzeczna.
4: Nie ma mowy, żebym teraz, kiedy radio jest terroryzowane przez jakiegoś świra, narażał reporterkę, wysyłając ją na jakieś podejrzane spotkanie z Bóg wie kim. To kompletny, nieodpowiedzialny kretynizm, Jarek. I sam fakt, że przychodzisz do mnie z czymś tak...
5: Zanim się zapędzisz, to wiesz. I zanim wyjdę. Słuchaj, oddałem temu radiu prawie połowę swojego życia. A ludzi stąd, nawet tych, których już nie poznałem, traktuję jak rodzinę. Gdyby istniał choć cień ryzyka, że ta rozmowa może być dla niej niebezpieczna, w życiu bym tego nie zaproponował. Ale ta dziewczyna i tak węszy. Chcesz tego czy nie? Nie wiem, ile z tego na twoje zlecenie, ale węszy. I tak ryzykuje i wierz mi, bo sam taki byłem, nie odpuści. Albo coś znajdzie, albo faktycznie ktoś zrobi jej krzywdę po drodze. Więc mówię tylko, sprawdźcie to. Niech ona to sprawdzi, bo ty faktycznie masz teraz za dużo na głowie. Ale jeśli istnieje cień szansy, że te informacje są coś warte i mogą naprowadzić ją na właściwy trop, to...
6: Urywa i wzrusza ramionami. Bo faktycznie nie trzeba tu niczego więcej dodawać. Ornowski również wstaje i wyciąga rękę. Uścisk na pożegnanie jest krótszy i mocniejszy niż ten przy wejściu.
4: Dobrze, przemyślę to. Rozumiem, że kontakt przez ciebie. Czy mam sobie wygooglać tego detektywa?
5: Przeze mnie. Macie mój numer. Nie zmienił się od 20 lat.
7: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Jadą samochodem Artura, ale to Edyta prowadzi. Prosił ją o to, a jej bardzo to pasuje, choć trochę boi się jechać drogim autem. Ma jednak czym zająć ręce, oczy, ma na czym się skupić.

0: Noga z gazu, sprzęgło, sekwencja od jedynki do trójki, hamulec, bo czerwone, potem zielone i wszystko od nowa. Jak każdy kierowca, latami uczyła się, by wykonywać te wszystkie ruchy instynktownie, ale teraz na siłę zapycha umysł każdą pierdołą. Byle nie myśleć. Byle nie patrzeć na Artura, który irytująco grzecznie siedzi i gapi się przed siebie. Gdyby chociaż miał teraz nos w komórce. W końcu Edyta nie wytrzymuje.
1: Słuchaj, jeszcze raz przepraszam za niego, serio. On zwykle taki nie jest, tylko...
2: Tak, wiem, Edyta. Oni wszyscy zwykle tacy nie są. Chyba na tym polega największy problem z takimi, nie?
1: No ale o kim ty mówisz? Jacy oni? Ej, to naprawdę nie jest tak, że Łukasz w wolnych chwilach lata po domu w żonobijce i mnie leje albo coś, to wiesz co, daruj sobie po prostu, okej?
2: Nie pomyślałem tak.
1: No świetnie.
2: Przemoc domowa nie zawsze musi być tak prostacka w formie.
1: Jezu, serio? Wiem, jak wygląda przemoc domowa, Artur. Robiłam o tym duży materiał. Rozmawiałam z dziewczynami, które... Po prostu wiem, okej? I nie, w naszym domu nie ma niczego takiego, żadnych takich akcji. Czasem się ostrzej pokłócimy. Ostatnio jest faktycznie trochę więcej napięć. To wszystko.
2: Jasne. Przepraszam.
0: Artur znowu skupia się na widoku przed sobą, a ona wraca do myślenia o wykonywanych automatycznie ruchach. Czuje zawód, bo teraz, kiedy faktycznie milczał i odpuścił, uzmysławia sobie, że chyba jednak chce o tym pogadać. I to z jakiegoś powodu właśnie z nim. Nie z Eweliną, bo cóż nowego mogłaby jej powiedzieć przyjaciółka? Z obcym gościem, który lada chwila zniknie z jej życia, bo przecież nie zostaną parą jak w jakimś tandetnym filmie, ani przyjaciółmi, bo to jeszcze rzadsze. Będzie... Zaraz, jak to śpiewał Gotye w kawałku, który brzmiał jak podróbka Stinga? Po prostu kimś, kogo kiedyś znała. Odwraca się do niego.
1: Boli? Twarz w sensie.
2: Niespecjalnie. W zasadzie to uderzył w taki sposób, że nie zdziwiłbym się, gdyby to on zrobił sobie większą krzywdę tym ciosem. Miałem wrażenie, że coś mu w ogóle strzeliło wtedy w nadgarstku. No poważnie. Nie zdziw się, jak wrócisz wieczorem, a on będzie siedział z ręką obłożoną lodem. Pamiętaj wtedy, żeby to odpowiednio ojojać.
1: Co takiego?
0: Artur zwraca się ku niej, przykłada ręce do twarzy na wzór kreskówki krecika i układa usta w zmartwione, zdziwione o.
1: Nie, słuchaj, to nie jest zły facet, serio. I te jego akcje, sceny... On kiedyś taki nie był. Tak naprawdę dzisiaj chyba pierwszy raz kogoś uderzył.
2: Tak, to było widać.
1: Ale przestań już, dobrze? Przestań.
2: Ludzie się tak naprawdę nie zmieniają, Edyta. Głęboko w środku są tacy, jacy są i czasem tylko okoliczności pozwalają im to lepiej lub gorzej ukrywać. Weźmy takich seryjnych...
1: Nie no, świetnie. Teraz jeszcze porównaj mojego chłopaka do Teda Bundy'ego.
2: Nie zamierzałem. Ale w sumie, czym Łukasz jeździ?
0: Parskając śmiechem po raz kolejny, Edyta uzmysławia sobie nagle, że to żart skrojony idealnie pod nią i pod jej krótką znajomość z Arturem. Dla ludzi interesujących się tym tematem, klasyczny garbus Bundy'ego ma wymiar wręcz symbolu, więc dziennikarka załapała w lot. Łukasz, który nigdy się tym nie interesował, nawet gdyby z nimi jechał, byłby poza nawiasem konwersacji. Czyżby to był podryw? Zaniepokoiła się. Artur jednak szybko rozwiewa jej wątpliwości.
2: Poważnie, Edyta. Dobra, nie chcę się wtrącać, bo ledwo się znamy, ale przecież sama wiesz, że to nie jest coś, co się da przeczekać. Takie rzeczy...
0: Milknie, gdy Edyta potrząsa głową, a potem przez krótką chwilę jadą w ciszy. Światła. Czerwone, zielone. Sprzęgło, gaz, sekwencja biegów. Za oknem matka z wózkiem, przed nią chłopiec na hulajnodze. Odwraca się, gdy matka mówi coś do niego, pewnie by uważał. Kolejne światła.
1: Zraniłam go mocno, jakiś czas temu. Jeden głupi wyskok, ale potem jeszcze głupsze przyznanie się do wszystkiego w szczerej rozmowie. Miałeś kiedyś taką prawdziwą, szczerą rozmowę? Wiesz, taką, w której oczyszczasz sumienie?
2: Nie, chyba nie.
0: Edyta uśmiecha się smutno.
1: Więc nigdy w to nie idź. It's a trap.
0: On również się uśmiecha, gdy stają w kolejce przed rondem, odwraca się do niej, czekając wyraźnie, aż Edyta na niego spojrzy. Wtedy mówi...
2: Rozumiem, że czujesz się winna, że zawaliłaś, ale skoro już cytujemy Gwiezdne Wojny, to z przebaczeniem po czymś takim to jest tak. Robisz to albo nie. Nie ma próbowania.
1: Wiem.
2: Mógł ci nie wybaczyć. Ale skoro to zrobił, to nie może się zachowywać jakby nie. I to, że dziś uderzył kogoś po raz pierwszy, to nie jest coś, co działa na jego korzyść. Jak to przedstawiasz? Właściwie to jest nawet...
1: Dobrze, wiem.
0: Artur natychmiast milknie, ale tym razem się nie odwraca. Wciąż patrzy. Edyta uśmiecha się, choć nie chce. Ale nie ma teraz innej maski na szybko.
1: Zmieńmy temat, okej?
0: Stoi w kuchni, w swoim królestwie spokoju. W miejscu, w którym tak, jak i w życiu, miał wpływ na każdy detal. Gdzie niczego nie zostawił swojemu biegowi. Stoi, słucha, jak żona krząta się za jego plecami i gapi na trzymany w dłoni nóż, leżącą przed nim deskę i drobno posiekany czosnek.
3: Kochanie, powiedz, bo teraz nie umiem sobie przypomnieć zupełnie. Ten program, który mieliśmy kiedyś robić razem dla Zetki, pamiętasz? Było coś takiego.
1: Tak, takie poranne gadanie o różnych kulturach w oparciu o ich poranne rytuały śniadaniowe. Wymyśliłeś nawet roboczy tytuł. Wstajesz i zjesz. Czemu pytasz?
0: Słyszy, jak się zbliża. Wie, że pewnie zaraz podejdzie i dotknie jego ramienia, albo pochyli się i pocałuje go w szyję. Jest od niego wyższa, ale jemu nigdy to nie przeszkadzało. Bo boją się tylko ci niscy faceci, którzy martwią się o tych wysokich. On jest pewien swego. Ale teraz nie chce, by go dotykała. Nie, kiedy ma w głowie natłok myśli. Kiedy ta przeklęta, przerobiona piosenka, cała ta sprawa z nią związana, wgryza mu się w mózg.
3: A tak mi się przypomniało w związku z tym, no wszystkim, całą tą akcją promocyjną. Pamiętasz, dlaczego to wtedy upadło?
1: No zwyczajnie. Wybraliśmy wtedy telewizję, bo tam były lepsze perspektywy. Przynajmniej tak to wtedy widzieliśmy.
3: A możesz to teraz umówić jeszcze raz?
1: Co umówić, bo nie rozumiem.
3: No Rybka, a o czym mówimy? Rozmowę z nimi.
0: Uśmiecha się do niej, stara się mówić spokojnie, ale szlak go trafia. Bo co jest niby trudnego w tym, co właśnie powiedział?
1: Ale że teraz? Przecież wiesz, co tam się u nich dzieje w tej chwili.
3: Wiesz, co wiem?
0: Odkłada nóż i podchodzi do radia, po drodze wycierając ręce w ścierkę.
3: To wiem, że Zetka leci normalnie i robią swoje. A to był dobry pomysł, skarbie. I to byłoby coś nowego, taki program radiowy. A wiesz, jak lubię nowe wyzwania, prawda? Tę niepewność, czy się uda, czy dam sobie radę, czy nic się nie stanie.
0: Urywa, pilnując, by nie powiedzieć za dużo. Nie lubi słowa przeszkoda, bo zawsze, kiedy je mówi, ma wrażenie, że się zdradza. Że używa kodu z przeszłości, który powinien na zawsze pozostać tajemnicą. Jak to, że jego przeszkody zwykle mają twarze.
3: Więc umów mnie z nimi.
1: Ale...
3: To ale, mówi agentka czy żona?
0: Podchodzi do niej i wspina się na palce, by musnąć jej usta.
3: Umów mnie, proszę.
0: Tylko słowa, myśli Maggie. To tylko kilka nieszkodliwych kłamstewek rzuconych w stronę złego człowieka, które, jeśli się nabierze, mogą ci uratować życie. Wie to, ale wciąż się wzbrania. Czuje wewnętrzny opór przed udawaniem, że jej oprawca, pan Budzik, jest, jak ona, człowiekiem. Mimo to w końcu próbuje.
4: Hej. Chyba się rozumiem, wiesz?
0: Podnosi głowę, zaskoczony, że się do niego odezwała. Przechyla ją na bok, mruży oczy, ale nie odpowiada.
4: Też kiedyś chciałam, żeby ktoś mnie wysłuchał. Jak byłam w szkole, strasznie się wszystkiego wstydziłam i... Nie wiem, chyba dlatego właśnie to wszystko.
5: Wszystko? Jakie wszystko?
4: No pisanie tekstów, śpiewanie. No wiesz, cała ta moja sława. Tak naprawdę... Chciałam, żeby ktoś mnie wreszcie wysłuchał.
5: Teraz cię słuchają. Te całe miliony słuchaczy, followersi.
4: No tak, słuchają moich piosenek. Ale często jest tak, że ktoś inny je pisze i one nie są o prawdziwych rzeczach. To znaczy, niektóre tak, ale ci ludzie nie mają często niczego ważnego do powiedzenia.
0: Próbuję się uśmiechnąć i trochę do niego przysunąć. To jest chyba najtrudniejsze. Trochę jak zbliżanie ręki do płomieni, ale wie, że bez tego się nie uda. Nie zbuduje żadnej więzi.
4: A ty masz, prawda? Dlatego pozmieniałeś słowa w tamtej piosence. Dlatego chcesz wyjść na antenę. Bo to, co chcesz powiedzieć, jest naprawdę ważne.
5: Tak, to naprawdę ważne. Ach. I tak nikt nie słucha. Ja to wiem i on też to rozumie.
0: Dotyka się w głowę, jak wcześniej, w to samo miejsce, w skroń. Tam mieszka ten drugi, myśli Maggie. Ten, który wie o metadanych, który jest tym mądrzejszym, który tu rządzi.
4: A gdybyśmy napisali o tym piosenkę? Razem, ty i ja.
0: Pan Buzik potrząsa głową i ucieka wzrokiem gdzieś w bok.
5: Nie umiem pisać piosenek.
4: Ale ja umiem. No i poprawiłeś ten tekst, Edyty Bartosiewicz. To naprawdę nie takie byle co.
5: To on poprawi.
0: Znowu ten sam gest w skroń.
4: Zawsze możemy poprosić go o pomoc, prawda?
5: Uważa, że chciałaś nas oszukać z tymi metadanymi.
0: Maggie jest z siebie dumna, bo spodziewała się tego pytania. Przygotowała się na nie.
4: Okej, więc umówmy się tak, że jeśli coś napiszemy albo nagramy, to mu to pokażesz i on zadecyduje. Dobrze? Niczym nie ryzykujesz. A może akurat się uda.
0: Pan Budzik waha się, ale w końcu kiwa głową.
5: Dobra. Możemy spróbować.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: trzecia. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Powstania Warszawskiego, brała w nim udział, mając pseudonim Pączek. O jej śmierci poinformował europoseł Michał Szczerba. Gdy wybuchło powstanie, Traczyk-Stawska miała 17 lat. 3 lata temu w rozmowie dla Muzeum Warszawy tak mówiła o swojej wojennej młodości.
1: Dla mnie, jak dla większości młodych ludzi w powstaniu, życie było mniej ważne aniżeli wolność, aniżeli uratowanie swojej ludzkiej godności. Bo my zaczęliśmy powstanie między innymi dlatego, że Niemcy uważali nas za podludzi, że traktowali nas w sposób tak obraźliwy, że każdy młody człowiek, który zaczyna rozumieć, że jest człowiekiem, że ma swoją godność ludzką, nie może tego zdzierżyć. Że żąda dla siebie szacunku, przynajmniej w tym sensie, że jak się go okaże, żeby była jakaś sprawiedliwy sąd, tak? A tam nic. Niemcy mieli prawo bez żadnego sądu zabijać nas, kiedy uważali, że jesteśmy niebezpieczni dla nich.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Więcej o niej przeczytacie na Radio Z.pl. Problemy finansowe i brak lekarzy uderzają w pacjentów. Od dzisiaj szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. I to zarówno planowane, jak i te w trybie nagłym. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Daniel Wrzos.
2: Szpital zacznie wypisywać pacjentów, którzy nie zakończyli jeszcze leczenia i przekaże ich innym placówkom. Obecna obsada lekarzy nie wystarcza na zapewnienie całodobowej opieki na oddziale chorób wewnętrznych. Przyczyną, jak zapewnia placówka, nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Teraz mają być regulowane na bieżąco, ale jeszcze w kwietniu prezydent Bytomia informował o utracie przez szpital płynności finansowej i opóźnieniach w wypłatach, a pracownicy organizowali zrzutki na przegląd sprzętu wykorzystywanego w chirurgii.
0: Interna w bytomskim szpitalu nie będzie przyjmować pacjentów do końca sierpnia. Na Pomorzu trwa próba uniknięcia śmieciowego kryzysu po pożarze schodowiska w Chlewnicy. Instalacja, która w dużej mierze spłynęła, odbierała odpady z kilkunastu gmin. To około 10% wszystkich śmieci w województwie. Władze regionu zwołały w tej sprawie sztab kryzysowy. Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał z rzecznikiem wojewody pomorskiej i powie teraz, co ze śmieciami, które zwykle trafiały do Chlewnicy.
3: Będą one tymczasowo odbierane przez inne zakłady, m.in. w Gdańsku, Łężycach czy okolicach Słupska. Problem może być z frakcją bio, bo tu wszystkie instalacje mają nałożone już surowe limity. Jest jednak szansa, by je tymczasowo podnieść, bo jak mówi mi Krystian Kłos, kryzys może trochę potrwać.
4: No to taki minimalny okres, żeby częściowo wznowić działalność na takich instalacjach tymczasowych, no to jest kwestia 3 miesięcy.
3: Na razie strażacy ciągle gaszą hałdę śmieci na terenie zakładu w Chlewnicy. Nie mogą też wciąż wejść do jednej z hal, która grozi za
0: Pożar wybuchł w sobotę. W szczytowym momencie gasiło go 200 strażaków. Stowarzyszenie Rozwój Plus nie chce podlegać Komisji Europejskiej w dziedzinie polityki migracyjnej. Nie żaden multikulti, jak to mówiła Angela Merkel. Dbamy o spójność narodową, przekazał na wieczornej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.
5: Jeśli chcesz żyć w Polsce, ty jako imigrant, czy ktoś, kto tutaj pracuje, musisz przestrzegać prawa, musisz szanować polską kulturę, musisz poznać polski język. Jeśli chcesz tutaj zostać, musisz się z Polakami i z Polską zasymilować.
0: Morawiecki zachęca też do powrotu do Polski Polaków przebywających na emigracji. Tutaj w Polsce inwestujcie, tu jesteście bezpieczni. W Anglii, we Francji, w Niemczech nie jesteście już bezpieczni, tak przekonywał. To była zemsta za brak alkoholu. 58-letni bezdomny podpalił 5 samochodów i naczepę tira, bo mężczyzna, który wcześniej przygarnął go pod swój dach, nie chciał mu kupić trunków. Został zatrzymany przez policję i sprawa nie ujdzie mu na sucho, mówi teraz Radiu Z aspirant Mariola Sucherska.
6: Właściciel posesji odmówił mu, tłumacząc, że sklepy w tym dniu są już pozamykane. Wtedy mężczyzna w rozmowie telefonicznej zaczął grozić właścicielowi posesji pozbawieniem życia, że jeśli za chwilę nie otrzyma alkoholu, wszystko wysadzi w powietrze.
0: 58-latek usłyszał zarzuty, za które może trafić do więzienia na 5 lat. 4 osoby ranione nożem w rękach policji, 3 podejrzanych. Są zarzuty po weekendowej awanturze na stacji paliw w Kętach, Małopolsce. Zamieszany w to 23-latek próbował uciekać, ale wpadł podczas policyjnych poszukiwań. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Do awantury doszło między 2 grupami nietrzeźwych osób. Powodem były niestosowne komentarze pod adresem kobiety, która była w tym towarzystwie. 23-latek usłyszał zarzut ataku nożem, a inny mężczyzna pobicia. Zatrzymano też 3 osobę za posiadanie dopalaczy.
8: W chwili obecnej trwają czynności z tymi osobami,
7: mówi prokurator Mariusz Boroń. Od wczoraj trwają przesłuchania świadków i poszkodowanych. Szymon Kastelik. Pilik, Radio Z.
0: Policja zawnioskowała do prokuratury o areszt dla podejrzanych. Polscy medaliści lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham czekają na wielki występ przed własną publicznością. Bohaterowie naszej reprezentacji w niedzielę wystartują w diamentowej lidze. Przed nami Silesia Memoriał Kamili Skolinowskiej. O szczegółach dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza.
9: To doskonała okazja, by podziękować naszym zawodnikom za walkę. Pojawi się prawdziwa plejada gwiazd. Ewa Swoboda, Maria Żodzik, Klaudia Kazimierska, Pia Skrzyżowska i Natalia Bukowiecka. Tych nazwisk nie mogło zabraknąć.
10: Ja mam jeszcze dużo startów przed sobą i tak jak mówię, no ta pierwsza część sezonu może nie była taka, jak bym chciała, więc mam nadzieję, że w drugiej trochę nadrobię. W niedzielę już pierwszy start na Memoriale w Chorzowie, także mam nadzieję, że zaprezentuję się tam dobrze przed polskimi kibicami.
9: Mówiła Bukowiecka, wicemistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie pojawią się niemal wszyscy polscy lekkoateci, którzy rywalizowali w Mistrzostwach Europy.
0: Diamentowa Liga to najbardziej prestiżowy i elitarny cykl jednodniowych meetingów lekkoatletycznych na świecie. Zawody lekkoatletyczne zamieniamy teraz na kort tenisowy. Na nim w Nowym Jorku znowu zagra Venus Williams. 46-letnia legenda tenisa dostała dziką kartę od organizatorów US Open. Starsza z sióstr Williams w ubiegłorocznej edycji nowojorskiego turnieju już w pierwszej rundzie przegrała z Czeszką Karoliną Muchową. W tym roku US Open rusza 30 sierpnia. To będzie jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń w Trójmieście. Kilkanaście żaglowców, jachtów żaglowych i innych jednostek pływających będzie można podziwiać podczas 30 edycji Baltic Sail w Gdańsku. Zachęca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
11: Nie ma wiele takich wydarzeń, które rzeczywiście mają taką ciągłość historyczną. Po raz 30 spotykamy się na Baltic Sail, a Baltic Sail to przede wszystkim spotkanie z żaglami, ale także tradycyjną historią żeglarstwa, kulturą żeglarską, muzyką, szantami.
0: Baltic Sail w Gdańsku potrwa od najbliższego piątku do poniedziałku.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
13: Dzień dobry, z nami jest Tomasz Trela, wiceszef Nowej Lewicy, wiceszef Klubu Lewicy w Parlamencie. Dzień dobry. I krótkie pytanie na początek i odpowiedź tak czy nie. Czy rząd zdaje egzamin w związku z wypadkiem na Węgrzech?
14: Tak.
13: No i oczywiście jest sonda na Radio Z.pl, rzecz jasna, czekamy na wasze głosy, na wasze opinie, a to, co o tym sądzicie, to wyniki poznamy pod koniec części radiowej. Kondolencje przede wszystkim dla rodzin ofiar. Myślę, że pan poseł się przyłącza absolutnie.
14: Oczywiście, ja wczoraj też za pomocą mediów społecznościowych od razu, jak się o tym dowiedziałem, złożyłem kondolencje. Tym razem tutaj u państwa, za państwa pośrednictwem wyrazy współczucia dla najbliższych i szybkiego powrotu do zdrowia dla tych, którzy przeżyli, a walczą jeszcze o swoje zdrowie, no i pewnie też życie.
13: Na jakiej podstawie pan mówi, że rząd zdaje egzamin?
14: Dlatego, że reakcja była błyskawiczna i minister Sikorski, premier Donald Tusk i telefony, infolinie, już samolot jeden z naszymi przedstawicielami w drodze, drugi w gotowości. No tak jak Polska się powinna zająć w stosunku do swoich obywateli, tak się zajęła, więc uważam, że tutaj nie ma co politykować, nie ma co kombinować, tylko trzeba udzielać wsparcia i pomocy.
13: No na miejsce poleciała wiceminister zdrowia, poleciał też wiceminister spraw zagranicznych, jeden z, i pani wiceminister mówi, że nasi medycy będą oceniać każdy przypadek pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych do kraju, bo tam też polecieli również polscy lekarze. Poseł Marek Sawicki z PSL-u w Polsat News powiedział tak: my naprawdę ciągle oczekujemy, że wszystko za nas zrobi rząd. Często jest to w naszej polskiej mentalności, że mamy regulaminy, procedury, prawo. My też mamy taką skłonność do przestrzegania procedur nie do końca, a to ich nieprzestrzeganie doprowadza do tragedii. Taka sugestia, że może coś było nie tak po stronie przewoźnika?
14: Tego nie wiem, natomiast dzisiaj wbijanie klina i szukanie, jaka była przyczyna, to my tego tak naprawdę nie wiemy. Są spekulacje, że być może kierowca zasnął, inni mówią, że może zasłabł, więc poczekajmy na wyjaśnienie tego wszystkiego, ale jeżeli chodzi o polskie państwo, które powinno zachować się właściwie, szybko, sprawnie w stosunku do swoich rodaków, którzy przecież wracali z pielgrzymki, mieli 200 kilometrów do miejsca docelowego, no to uważam, że tutaj państwo zdało egzamin.
13: Właściciele firmy na łamach faktu zapewnia, że autokar był sprawny technicznie. To jest autobus z 2012 roku. Miesiąc temu był robiony przegląd. Spełnia wszelkie warunki techniczne, nawet dodatkowe warunki pozwalające na jazdę z podwyższoną prędkością. Ale Zerknęłam na X, no i na X-ie, na platformie cyfrowej, Alvin Gajador, który w przeszłości był głównym inspektorem transportu drogowego, teraz jest doradcą pana prezydenta, chyba doradcą społecznym. Na X-ie pisze tak, że mobilne stacje diagnostyczne do kontroli autokarów i ciężarówek zakupione za rządów PiS z funduszy Unii Europejskiej nie są używane. Rzeszów, Katowice, brak kontroli od roku. Olsztyn ostatnio w 2025, więc może jednak... coś tu jest nie tak. Może niedostatecznie jednak dochowujemy staranności jako państwo.
14: Ja czytałem te wpisy i jak widzę polityków prawicy i skrajnej prawicy, którzy na każdej sytuacji próbują zbić kapitał polityczny, pan Gajador jest wyjątkowo marnym doradcą Karola Nawrockiego i tutaj próbuje politykować. No naprawdę nie przystoi. 12 osób zginęło, kilka osób walczy o swoje życie i tutaj próba zbicia kapitału politycznego no najzwyczajniej w świecie nie przystoi. Gdyby Karol Nawrocki był takim pełnokrwistym prezydentem, to wyrzuciłby tego Gajadura na zbity pysk z kancelarii prezydenta po takich słowach.
13: Poseł Trela jak zwykle nie przebiera w słowach. A dlaczego marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza? Włodzimierza Czarzastego nie było podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. To nie chciał się spotkać z prezydentem Nawrockim?
14: Nie wiem.
13: Bo to między panami, no wiadomo, że
14: nie rozmawiałem z panem marszałkiem Czarzastym, natomiast Sejm reprezentował
13: ale nieobecność,
14: pan marszałek Zgorzelski.
13: No, ale być, jednak marszałek.
14: Być może panowie się tak podzielili, tego nie wiem, więc... Ciężko mi powiedzieć.
13: No, PiS ma pretensje, że Święto Wojska Polskiego wykorzystaliście do takiej nachalnej propagandy tego pożyczkowego programu SAFE, który, jak to mówią, zadłuży nas na lata.
14: Ja cieszę się, że Święto Wojska Polskiego to był pokaz siły i demonstracja naszych możliwości, jeżeli chodzi o sprzęt. A żeby ten sprzęt kupić, to najpierw musieliśmy wyasygnować z polskich podatków wszystkich obywateli 200 miliardów w naszym budżecie i pozyskać dodatkowe 180 miliardów z programów europejskich, bo prezydent Karol Nawrocki zbłaźnił się tym swoim wystąpieniem, mówiąc o tym, że...
13: Ale w którym miejscu się zbłaźnił?
14: Mówiąc o tym, że sprzęt nie odgrywa żadnej roli, tylko żołnierz jest najważniejszy. Żołnierz jest po pierwsze, ale żeby żołnierz dobrze walczył, żeby mógł odpierać ewentualne ataki wrogów, to musi mieć sprzęt. No ale Karol Nawrocki próbował sprowadzić to wszystko i porównywać z bitwą warszawską w 1920 roku. Czas nie ten, technologia nie ta, możliwości nie te i wróg zupełnie innym sprzętem i innymi metodami działa. Więc jak ja słyszę polityków PiS-u, którzy uważają, że dodatkowe pieniądze na zbrojenia są niepotrzebne, to uważam, że to jest głupota, błazenada, nieodpowiedzialność i znów próba wbicia klin w dobrze działający rząd, który dba o interes Polek, Polaków i o interes polskiego wojska. Bo wydajemy gigantyczne pieniądze na obronność, w tym gigantyczne pieniądze na zbrojenia, które będą produkowane tutaj, w naszych firmach w Polsce. Warto, żeby do tych zakutych łbów pisowskich w końcu to trafiło. Muszę mówić twardo, muszę mówić ostro, muszę mówić zdecydowanie, bo oni tego nie rozumieją.
13: I to tak przy poniedziałku. No, ale pan prezydent się dziwił, dlaczego to, i pytał właśnie pana marszałka Czarzastego, czemu blokuje ustawę PSL. No, to też poniekąd jest pomysł pana prezydenta. Chodzi o ustawę Safe 0%. A pan prezydent mówił jeszcze tak. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych, nawet tych ważnych. Znaczy... Musimy mieć świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisane są Bóg, honor i ojczyzna, nie safe.
14: Dobrze by było, żeby pan Karol Nawrocki zrozumiał, że od 2004 roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, pozyskujemy pieniądze na różnego rodzaju przedsięwzięcia, pozyskaliśmy ponad 180 miliardów złotych na zbrojenia. Czy Karol Nawrocki próbuje zasugerować, że pieniądze, z których zbudowaliśmy autostrady, to są pieniądze, które są zamknięte w jakimś sejfie? Bo ja przypomnę, panie prezydencie Nawrocki, jeździ pan po drogach, które zostały zbudowane ze środków również Unii Europejskiej. W szkołach uczą się dzieci, które uczą się w szkołach zbudowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej. W szpitalach leczą się obywatele, które są modernizowane dzięki środkom Unii Europejskiej. To jest naprawdę, ta fobia na temat Unii Europejskiej jest przerażająca. Ale wie pani, jak ja dzisiaj...
13: Tutaj to chyba chodzi głównie przede wszystkim o to, że jest to pożyczka na wiele lat i co do której, jeśli chodzi o procentowanie, to do końca końca nie mamy pewności, jakie ono będzie, no bo procentowanie będzie zmienne.
14: Mamy pewność, że to są najtańsze pieniądze, które są w zasięgu naszego kraju na rynku, bo gdybyśmy chcieli pożyczyć te pieniądze i dostać je tak szybko na te 180 miliardów, zapłacilibyśmy zdecydowanie więcej. Ja nie wiem, jaką alternatywę dla programu SAFE, europejskiego programu SAFE, ma polska prawica i patoprawica, bo jeżeli wymyślili sobie, że to będzie SAFE 0% z Narodowego Banku Polskiego, to ja przypominam, że Narodowy Bank Polski za zeszły rok miał ponad 30 miliardów złotych straty. Tam nie ma złamanego złotego na polskie zbrojenia. To jest jedna wielka pisowsko-prawicowa ściema, bo złotówki tam nikt nie ujrzy. Więc tak naprawdę nie mają żadnego pomysłu, żadnej alternatywy, a blokowali pieniądze na zbrojenia dla naszych żołnierzy. No to jest tak naprawdę porażające i przerażające jednocześnie.
13: W najbliższych dniach ma zapaść decyzja o kolejnej ewentualnie donacji pocisków do systemu Patriot na rzecz Ukrainy. Tak mówiła przynajmniej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Czy powinniśmy przekazywać kolejne pociski do Patriotów dla Ukrainy?
14: Żebyśmy nie musieli ich używać w Polsce, to warto, żeby te ataki odpierała Ukraina, mówię o ataki Federacji Rosyjskiej, po analizie wojskowych i na rekomendacje wojskowych. Ja uważam, że politycy tutaj powinni podejmować decyzje po szczegółowych analizach przedstawicieli Wojska Polskiego. Jeżeli będzie pozytywna rekomendacja, będzie to uzgodnione z Paktem Północnoatlantyckim, którego jesteśmy częścią, tak powinniśmy to przekazywać, bo ja bym nie chciał doprowadzić do tego, że nasze rakiety będą wykorzystywane przez nas, bo będziemy musieli się bronić przed atakiem Rosjan. Niech broni się Ukraina, pomagajmy Ukrainie. Mamy wszyscy nadzieję, myślę, że to mogę powiedzieć w imieniu wszystkich obywateli, że ta wojna jak najszybciej się zakończy z korzyścią dla Ukrainy, bo walcząca Ukraina to cały czas jest bezpieczna, niepodległa, suwerenna Polska.
13: No jeden taki pocisk kosztuje między 4 a 6 milionów dolarów.
14: No to nie są małe pieniądze, to doskonale wiemy, ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wolność, bezpieczeństwo nie powinno mieć ceny i nie powinno być wyceniane. Ja nie jestem hura optymistą i hura rwę się do tego, żeby te pociski przekazywać, natomiast jeszcze raz podkreślę, NATO, wojsko, wojsko, NATO i wtedy decyzja polityczna. Wiemy, że ta decyzja będzie zapadała na najwyższym szczeblu, czyli na posiedzeniu Rady Ministrów.
13: Czy rząd zda egzamin w związku z wypadkiem na Węgrzech? Tak odpowiedziało 77%, nie 33%. No i komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Poseł Trela też zapraszam.
14: Zapraszamy.
12: To jest gość Radia Z.
13: Właściwie tu nie ma co to komentować, no bo większość internautów przyznała panu rację, że tak się właśnie stało, że rząd zachował się tak, jak powinien.
14: Ale wie pani, myślę, że tak już argumentując to jeszcze szerzej, jak wczoraj każdy obywatel włączył czy internet, czy stację informacyjną w radiu, czy telewizji, widział, jaka jest reakcja. Widział reakcję służb, mało polityki, więcej profesjonalizmu. Nawet konferencja prasowa przed wylotem na Węgry to była konferencja ekspertów, specjalistów, a nie polityków z pierwszych stron gazet, no tak powinno zadziałać państwo i myślę, że ci, którzy na siłę próbują tutaj się czegoś doszukać, po prostu są politycznymi głupcami, bo ani na tym nie skorzystają, tylko się będą ośmieszać.
13: Czy Lewica poprze kandydaturę Macieja Berka, prawej ręki, dotychczasowej prawej ręki w kancelarii premiera Donalda Tuska, kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
14: Gdyby pan Maciej Berek nie był członkiem Rady Ministrów, ja nie zawahałbym się podnieść rękę i powiedzieć tak dla tej kandydatury. Gdyby nie był członkiem Rady Ministrów, gdyby nie był posłem, a nie jest, nie byłoby z tym problemu. Ja mam z tym problem.
13: No jak pan zagłosuje?
14: Ja mam z tym problem, dlatego że pamiętam nasze zobowiązanie, pamiętam protesty przed sądami. Nie z polityki do Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy, co postanowi klub parlamentarny Lewicy.
13: A pan co by doradzał jako wiceszef klubu i wiceszef Nowej Lewicy?
14: Ja bym doradzał na tym etapie, żebyśmy swojego zdania nie zmieniali i byli w tym zakresie konsekwentni.
13: Czyli zagłosujecie przeciw?
14: Żeby głosować przeciw, o ile ta kandydatura kandydatura zostanie podtrzymana.
13: Nie, no pan premier powiedział, że zostanie. No,
14: kandydatura na razie została publicznie zgłoszona.
13: No, ale powiedział to Donald Tusk, co, wycofa się?
14: Publicznie została zgłoszona, a nie została zgłoszona formalnie. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Nie wpłynęła ta kandydatura, bo
13: no,
14: nie wiem.
13: W takim razie ale wie pani, pan premier robił to jest, tyle zamieszania, ale mówił, że to jest kandydat no, najlepszy z możliwych i w ogóle twardy, hardy i nie wiadomo co jeszcze, tam były
14: przecież
13: laurki.
14: Przecież pani komentuje, weryfikuje i ogląda życie publiczne każdego dnia. Ile było takich sytuacji, że były propozycje, a później po konsultacjach te propozycje zostawały wycofane. Ja nie wiem, czy tak będzie.
13: Ale
14: ja
13: nie wiem, czy tak, że się nie cofnie, ale, no tak ale, powiedział.
14: Ale dobrze, ja rozumiem, tylko że pan premier musi też brać pod uwagę, żeby ta kandydatura...
13: Miejcie do mnie pretensje, ale pomóżcie nam zdrowić sytuację w Trybunale. Ja i to jest kwestia najbliższych, to musimy to zrobić. I ja się nie cofnę.
14: Ale ja nie mam pretensji do pana premiera, że jako szef swojego środowiska politycznego prezentuje swoją kandydaturę, natomiast ja reprezentuję Lewicę, to jest inne środowisko polityczne i pamiętam, co ja, moje koleżanki, koledzy mówili na protestach, mówili po protestach, mówili w studiach radiowych i telewizyjnych, że nie z polityki do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Maciej Berek, gdyby nie był członkiem Rady Ministrów, nie ma problemu. Może być kandydatem i ja i Lewica popieramy. Natomiast tutaj wiem, że dopiero będziemy na ten temat rozmawiać.
13: Czyli wstrzymacie się od głosu.
14: Nie, będziemy na ten temat rozmawiać. No, ja, czy jeżeli pani uważa, że rozmowa i decyzja na klubie parlamentarnym to wstrzymanie się od głosu, to jestem daleki od takiego stwierdzenia. Ja będę rekomendował, ja będę doradzał, ja będę przekonywał, że powinniśmy być bardzo konsekwentni w tej sprawie.
13: Anna Maria Żukowska napisała na X-ie tak. Jeżeli to się wydarzy, a raczej nie, no to jeszcze było przed tą twardą deklaracją pana premiera, to do niedawna czynny polityk nie dostanie głosów klubu Lewicy, gdyż obiecaliśmy naszym wyborcom, że politycy nie trafią do Trybunału Konstytucyjnego.
14: Ja pod tymi słowami się podpisuję, pani przewodniczącej Żukowskiej, tym bardziej, że akurat konsultowaliśmy tę kandydaturę z panią przewodniczącą. Mamy tutaj dokładnie podobne zdanie. Natomiast no, klub parlamentarny to nie tylko Żukowska i Trela, to jest jeszcze więcej osób. To są koleżanki, koledzy, którzy pracowali z panem ministrem Berkiem. Zobaczymy, jakie oni mają stanowisko w tej sprawie. Natomiast my takie stanowisko na ten moment mamy.
13: Ale na czym to dywagować?
14: Ale wie pani,
13: miało być inne standardy, no dobrze, że polityków nie wysyłamy do Trybunału Konstytucyjnego.
14: A słyszy pani przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, niektórych PSL-u, którzy mówią, tak, poprzemy, tak, jesteśmy za. No to no, ich te standardy nie obowiązują. No, to,
13: no, właśnie,
14: no więc, no, wie pani, właśnie. Ja mówię w imieniu Lewicy, bo uważam, że trzeba być bardzo wiarygodnym w tym, co się robi, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Zresztą tam jest szóstka nowo wybranych przez Sejm i tu byliśmy przy okazji tej szóstki bardzo, bardzo konsekwentni. A nawet nie szóstka, chyba tylko siódemka już. Byliśmy bardzo, bardzo konsekwentni.
13: Tak,
14: i ja bym chciał,
13: czwórka
14: że...
13: jest cały czas.
14: Tak, i ja bym chciał, żebyśmy byli bardzo, żebyśmy byli dalej konsekwentni, dlatego, że uważam, że świetnych prawników, wybitnych ekspertów, specjalistów w Polsce jest bardzo wielu, którzy nigdy nie byli w rządzie, którzy nigdy nie byli w parlamencie, którzy nigdy nie byli w żadnej partii politycznej.
13: No dobrze, a ta wysyłka do Trybunału Konstytucyjnego to ma być takie miękkie lądowanie dla pana ministra Berka na wypadek ewentualnej przegranej w wyborach 2027, wyborach do Sejmu?
14: Wie pani, pan minister Berek z mojej wiedzy jest tak znakomitym specjalistą w zakresie prawa, że sobie doskonale poradzi. Dla niego wysyłka do Trybunału, czy w ogóle takie stwierdzanie, że ktoś idzie na jakieś publiczne stanowisko, bo chce mieć miękkie lądowanie, uważam, że to nie ten czas i nie ta sytuacja, bo dla dobrego prawnika, podkreślam, dla dobrego prawnika uważam, że pan minister Berek jest bardzo dobrym prawnikiem. Zarobki w Trybunale Konstytucyjnym nie powinny robić żadnego wrażenia.
13: To Konrad pyta, czy premier Tusk stracił resztki instynktu samozachowawczego, promując swoją prawą rękę na kandydata do Trybunału Konstytucyjnego?
14: To jest pytanie do pana premiera Tuska. Ani ja nie jestem doradcą pana premiera Tuska, nie jestem członkiem rządu, więc nie wiem, jaką taktykę w tym zakresie ma pan premier Donald Tusk.
13: Ostrożnie, panie Jak pan
14: nie.
13: zawsze po prostu
14: ale
13: tutaj...
14: Ale nie jestem ostrożny, dlatego,
13: nie
14: że...
13: nie gryzie się w język, nie, to teraz no, nie,
14: nie,
13: to
14: nie. Nie, wie pani, bo nie, jestem no, ostrożny, dlatego, że po pierwsze jesteśmy w koalicji, po drugie z Koalicją Obywatelską współpracuje mi i nam się bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o personalia, to zawsze trzeba być ostrożnym, dlatego, że za personaliami mogą mieć jakieś taktyki, działania polityczne związane ze swoim środowiskiem politycznym. Może pan premier ma jakąś swoją taktykę, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, natomiast to jest jego taktyka, natomiast
13: ale
14: ja...
13: Co, ale co miałby tam robić minister Berek? Co miałby tam jakąś rewolucję robić, tak?
14: Wie pan, ja tego nie wiem. No to jest pytanie do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Ja mogę mówić w imieniu Lewicy. My mamy swoje zasady, my mamy swoje plany i my przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych i uważamy, że taki element przygotowania do tych wyborów parlamentarnych nie do końca jest fortunny.
13: Ja tylko dodam, że są nowe informacje dotyczące tego tragicznego wypadku na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka przekazała nowe informacje, że do tej pory otrzymała potwierdzenie zgonów 7 osób w wypadku, którym zginęły w wypadku autokaru.
14: Tak, to już zdaje się są zidentyfikowane te osoby. No to jest no wielka tragedia, tym bardziej, że ludzie jechali i wracali z pielgrzymki. Niestety.
13: A jeszcze wracając do pana ministra Berka i tej ewentualnej jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego, to przecież była jeszcze ustawa, za którą chyba zagłosowaliście, żeby posłowie, senatorowie czy członkowie Rady Ministrów mieli taką karencję, że przez 4 lata, jak zakończą swoją karierę, czy też jak są posłami, senatorami i członkami Rady Ministrów, to nie będą mogli kandydować do Trybunału Konstytucyjnego.
14: I to jest bardzo zbieżne z tym, co ja
13: żeby
14: powiedziałem,
13: jakaś,
14: odpowiadając...
13: Żeby była jakaś higiena na tym posłowie. Ale widać, że to chyba w takim razie...
14: Ale pani jest niezadowolona z mojej odpowiedzi, czy z rekomendacji pana premiera Tuska,
13: ja po prostu...
14: bo ja jestem w tym dość konsekwentny. Pytała pani mnie o zdanie, to ja mówię konsekwentnie, natomiast no, każdy bierze odpowiedzialność za swoje rekomendacje.
13: Dobrze, to jeśli każdy bierze odpowiedzialność za swoje rekomendacje, to ja powracam z tym pytaniem, które zawsze powraca, kiedy się tutaj widujemy, już nie w tym studiu, ale w poprzednim. To jak się panu podoba?
14: Bardzo ładne.
13: To cieszę się bardzo, mi się też podoba. Co z raportem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
14: Wiedziałem, że pani o to zapyta.
13: No, trudno nie zapytać, bo pamiętam, że za każdym razem pan mówi, no już, to będzie marzec. Nie, to będzie maj. To będzie miał być lipiec. No jest połowa sierpnia. Ani widu, ani słychu.
14: Dlatego, że ja to też publicznie o tym mówiłem na ostatnim posiedzeniu Sejmu w lipcu, że czekamy na jeden dokument z prokuratury. Bardzo ważny, istotny dokument i to jest...
13: A to jakaś obstrukcja ze strony prokuratury?
14: Nie. To jest po prostu decyzja o odtajnieniu tego dokumentu, który będzie elementem raportu. Wszystko jest gotowe, wszystko jest przygotowane, więc jak tylko ten dokument otrzymamy dzisiaj po tym naszym wywiadzie jadę do Sejmu i wtedy wrzesień to jest ten czas, kiedy ten raport jest, bo on jest gotowy, on jest przygotowany, więc tak naprawdę...
13: A co to za dokument?
14: No tego nie mogę powiedzieć.
13: A tajne przez poufne,
14: nie,
13: tak?
14: No tego nie mogę powiedzieć.
13: A na ile on jest ważny, że wstrzymuje publikację tego raportu?
14: Jest ważny i chcemy, żeby ten dokument, czyli ten raport był kompletny, więc nie mogę powiedzieć, co to jest za dokument przed jego odtajnieniem i przed upublicznieniem.
13: Ale kiedy go dostaniecie w takim razie?
14: Raportu. No, tak jak mówię, jadę po naszym wywiadzie.
13: Ale w Sejmie to nie. No, to,
14: dlaczego nie?
13: No, w Sejmie dostaniecie dokument,
14: nie,
13: tak?
14: Do Sejmu, do sekretariatu komisji do spraw Pegasusa. No jest droga formalna, która...
13: Prokuratura miała dostarczyć to
14: tak, oczywiście,
13: do
14: oczywiście,
13: tajnej kancelarii, tak?
14: Oczywiście, że tak. I to rzutuje. Natomiast no, ruszamy w pierwszym tygodniu września z posiedzeniem Sejmu, więc lada moment.
13: No tak to można pomyśleć. Czym wy tam się zajmowaliście, naprawdę?
14: Ale to proszę poczekać do raportu.
13: Czekam cały czas.
14: I wtedy
13: czekam.
14: Opinia publiczna
13: bo
14: zobaczy
13: jak
14: się...
13: Brzmialiście, że
14: zobaczy,
13: to taka mega afera.
14: No ale to jest mega afera, dlatego że raport udowodni, że oprogramowanie było kupione nielegalnie, że oprogramowanie było nielegalnie wykorzystywane i w celach politycznych byli inwigilowani tym oprogramowaniem politycy, żeby pozyskiwać informacje.
13: I tam będzie lista tych polityków, tak? że będzie inwigilowani przy pomocy tego przykłady, systemu.
14: Będą konkretne przykłady osób, które były inwigilowane nie w celach terrorystycznych, tylko w celach politycznych, i to będzie pokazane całość, chronologia zdarzeń, jak PiS za pomocą tego szkodliwego oprogramowania działało, żeby utrzymywać władzę w naszym kraju.
13: A my teraz dysponujemy się takim nowoczesnym systemem, który pozwalałby wykrywać właśnie niebezpieczne jednostki, terrorystów, szantażystów, dywersantów.
14: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
13: Czyli możemy mieć, tak?
14: No to, wie pani, to nie są informacje jawne, a służby, które działają, i ja wierzę w nasze służby, działają przede wszystkim zgodnie z procedurami i prawem, i opinia publiczna, a tym bardziej nasi potencjalni wrogowie nie powinni wiedzieć, jakim sprzętem dysponujemy. Mogę tylko zapewnić, że nikt tego sprzętu nie wykorzystuje w celach politycznych, bo my rywalizujemy ze sobą na programy, na realizację, na działanie, a nie tak jak to robił PiS za pomocą tych uciekinierów Ziobry i Romanowskiego. Jeden rozkradał Fundusz Sprawiedliwości, a drugi mu w tym pomagał i do tego jeszcze załatwiał Pegasusa, bo taka jest prawda. Jeden dzisiaj czmychnął do Stanów Zjednoczonych, a drugi siedzi pod butem Putina, i taka jest prawda o tych pseudopatriotach z Prawa i Sprawiedliwości.
13: To jeszcze wrócę do tej defilady Wojska Polskiego. Odbiła się też szerokim echem chyba na Kremlu, bo prasa tamtejsza, w ogóle tamtejsze media się o tym rozpisują. Niech ja tutaj zerknę. O, agencja TASS pisała o największej w historii kraju paradzie wojskowej, ale jednocześnie ta agencja zauważyła, że na defiladę nie zostali zaproszeni przedstawiciele Ukrainy.
14: Cieszę się, jeżeli to są informacje oczywiście prawdziwe, że Rosja, ten zbrodniczy reżim Putina zauważył, jak silna jest Polska, jak silna jest polska armia, jakim sprzętem dysponuje, bo to jest właśnie metoda odstraszania potencjalnych ataków, żeby pokazywać, jak jesteśmy do tego przygotowani.
13: A ile tak naprawdę liczy żołnierzy polska armia?
14: Ja dokładnej liczby nie podam.
13: No dane na początek 2026 roku było, że to jest ponad 200 tysięcy, 217 tysięcy żołnierzy, ale to pewnie, był początek roku 2026.
14: No i pewnie jest to ponad 200 tysięcy, natomiast
13: Że eksperci zwracali uwagę, że z tej liczby na pierwszej linii frontu to stanęłoby co najwyżej 65-75 tysięcy żołnierzy.
14: To ja nie wiem, po co eksperci o tym mówią publicznie, i nie wiem, czy te dane są prawdziwe, natomiast myślę, że każdy wróg, który by pomyślał o Polsce, widząc 15 sierpnia defiladę i ten sprzęt, którym my dysponujemy, i te zamówienia, które realizujemy, i ta produkcja, która będzie też realizowana u nas w Polsce, by się 100 razy zastanowił, zanim by podniósł rękę na Polskę. I taka była od samego początku wizja i cel naszego rządu, w tym lewicy, w tym rządzie, żeby odstraszać, żeby się dosprzętawiać i żeby nowe technologie i produkcje, części sprzętu, który my wykorzystujemy, odbywała się w Polsce, żeby też to nasze know-how ewentualnie naszym partnerom, naszym sojusznikom sprzedawać i na tym zarabiać. I wrócę do tych prawicowych...
13: Ale ja tylko zapytam, że to, co widzieliśmy na defiladzie, to jest sprzęt zakupiony jeszcze przez poprzedników, tak?
14: Ale to, wie pani, to nie jest tak, że sprzęt, kupujemy, to co było 8 lat temu odcinamy.
13: To nie jest tak, że wchodzi się do sklepu.
14: Oczywiście,
13: jeśli chodzi o produkcję pocisków do patriotów, też to
14: wymaga
13: czasu. Ja w
14: ogóle jestem zwolennikiem, że obrona narodowa powinna być wyłączona z takiego bezpośredniego sporu, bo...
13: Ale na defiladzie były przepychanki słowne.
14: Ale kto to zaczął?
13: Ale
14: wie pani, to momencik. To nie będzie tak, że nas będą okładać kijem baseballowym, a my będziemy podnosić głowę i mówić: o Karolku, to jeszcze z lewej nam przyłóż, jeszcze z lewej, a my będziemy potulnie na to patrzeć. No naprawdę, jeżeli pan Karol Nawrocki myśli, że premier Kosiniak-Kamysz mu nie odda politycznym kuksańcem, no to jest w błędzie. Natomiast my uważamy, że to, co dobre, musi być kontrolowane. kontynuowane, ale trzeba to poszerzać. To my, mówię my w sensie koalicja 15 października, wydaje najwięcej pieniędzy polskich podatników na obronność. To myśmy za naszej prezydencji Unii Europejskiej wymyślili SAFE, przekonali do tego Unię Europejską i z tego skorzystali na największą skalę. To ze 180 miliardów blisko 90% idzie na nasze rodzime firmy. To
13: 90% myśmy. Jest pan pewien?
14: 89-90% to są taka, to jest taka...
13: Ale jest pan przekonany na 100%, że to tak wygląda,
14: no,
13: tak?
14: No, no, na 100% jestem przekonany, bo to są dane Ministerstwa Obrony Narodowej, więc tymi danymi się posługuję. I to jest odpowiedzialność za państwo. I ja bym oczekiwał, że Prawo i Sprawiedliwość, ta dalej idąca skrajna prawica, w tym Karol Nawrocki, będą takie działania wspierać, a nie zastanawiać się, jak tu przyłożyć dobremu programowi na zbrojenia. No to jest naprawdę no, i niepoważne, i nierozsądne, i to pokazuje, że jeżeli ktokolwiek może się z tego cieszyć, to tam widzi tę paradę, Putin mówi tak, ale mają sprzętu, ale dobrze, że jest taki Nawrocki i PiS, bo oni to blokują. No to wygląda, no to ja wam wezmę tego Romanowskiego pod przytulę, no jak wy tam trochę mi tak chcecie pomóc. No, tak to niestety wygląda, to jest brutalne, ale jeżeli ktokolwiek mówi, że jest jakaś grupa prorosyjskich zwolenników, no to właśnie taki Romanowski, który pokazuje swoim zachowaniem, gdzie uciekł.
13: Ale jest sondaż, z którego wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że Karol Nawrocki, prezydent, posiada umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby w przyszłości stanąć na czele całej polskiej prawicy.
14: No ale to niech tę umiejętność wykorzystuje.
13: Ale myśli pan, że jest to prawdopodobne scenariusz, że Karol Nawrocki zostanie liderem prawicy?
14: Ja tak trzymam kciuki za to, żeby Karol Nawrocki za jedno ucho wziął Kaczyńskiego, za drugie Morawieckiego, znowu za jedno Mentzena i za drugie Brauna i powiedział: panowie, musicie się dogadać, bo wtedy jak Polska, Polki i Polacy zobaczą, że ta taka prawicowa sitwa od Kaczyńskiego do Brauna idzie pod jedną egidą, to dopiero się przestraszą. To dopiero się ich przestraszą, bo ja dzisiaj jest podobny jakiś artykuł, jest taka gazeta Sieci, w Sieci, jakoś...
13: Sieci.
14: O, Sieci. Tak się nazywa.
13: Tygodnik.
14: Tam jest taka właśnie wizja, że Karol Nawrocki łączy te środowiska prawicowe i już Braun im nie przeszkadza. Od Kaczyńskiego do Brauna.
13: Pakt senacki to jeszcze jest możliwy, ale jedna wspólna lista...
14: Ale wie pani, no dlatego kibicuję, trzymam kciuki. Panie Karolu, proszę podwijać rękawy, zabierać chłopaków ze sobą, dogadywać się i pokazywać Polsce, że pan łączy prawicę. Bierze pan antyeuropejskiego Brauna, bierze pan Kaczyńskiego, bierze pan Morawieckiego w fajnym garniturku i wszystkich ich pan do jednego worka. Niech to robi.
13: A czy będzie jedna wspólna lista po stronie koalicji 15 października, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu w przyszłym roku, w 2027?
14: Wydaje
13: czy to
14: mi
13: jest
14: się...
13: kompletnie political fiction? Bo podobno premier Tusk miał wyjść z taką propozycją podczas ostatniego spotkania z liderami, czyli między innymi z Włodzimierzem Czarzastym.
14: Nic na ten temat nie wiem.
13: Chociaż jestem wiceszefem.

0: razem chce się dołączyć do tego paktu prawicowego, w co osobiście wątpię, bo znam pana posła Zandberga, więc myślę, że Adrian Zandberg, myśląc o sensie walki politycznej z prawicą i może przekonania się do wzięcia odpowiedzialności za Polskę, do takich rozmów usiądzie. Natomiast jeżeli Adrian Zandberg nie usiądzie, to i tak uważam, że lista centroprawicowa i lista lewicowa, Nowej Lewicy, PPS-u, Unii Pracy jest rozsądniejszym wyborem, dlatego że nie wydaje mi się, żeby na jednej liście znalazła się pani, czy inaczej, w jednym komitecie wyborczym znalazła się pani posłanka Żukowska i pan poseł Sawicki. Dość ciężko mi sobie to wyobrazić, aczkolwiek no, do wyborów zostało rok, ponad rok. Ale dzisiaj takim moim politycznym marzeniem, czy moją polityczną strategią byłoby lista centroprawicowa i lista lewicowa. Oni blisko 40%, my 12-13% i tak naprawdę jesteśmy w domu i te wszystkie Brauny, Morawieckie, Kaczyńskie, Męceny, Bosaki i ten cały Karol Nawrocki, no mogą sobie popatrzeć wtedy na wybory, bo tak do tego trzeba podchodzić.
1: Optymista. No skoro wspomniał pan w takim razie swoją koleżankę partyjną i szefową klubu Onnę Marię Żukowską, to jest pytanie od słuchacza. Pani Żukowska nazwała Wierę Rzeźwołyńskiej starymi trupami. Pani Biejat, wicemarszałek Senatu, nazwała, że to są ataki, że to były ataki na ludność cywilną w Polsce, na Wołyniu, a pan Robert Biedroń, europoseł, śmiał się ze słów na Ukrainie, że są tam ulice i pomniki Bandery. Tego nie widziałam, no ale tak to jest napisane. I skąd na lewicy taka pogarda wobec ofiar na Wołyniu?
0: Nie ma żadnej pogardy. My wszyscy wiemy, co wydarzyło się na Wołyniu i wszyscy dążymy do tego, żeby nigdy taki Wołyń 2.0 w przyszłości się nie wydarzył. Dlatego decydujemy się na gigantyczne pieniądze na obronność, na sprzęt, na profesjonalną armię. Żadnej pogardy ze strony lewicy co do rzezi wołyńskiej nie ma. Jest pamięć, jest cześć dla tych wszystkich bohaterów, którzy walczyli o Polskę i też zginęli na Wołyniu, więc tutaj drogi słuchaczu, na lewicy nie ma pogardy.
1: A pana zbulwersowało to, co się stało z pieniędzmi dla powodzien na Dolnym Śląsku, że pieniądze trafiły do firmy męża, już byłej teraz wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i do sąsiadów tejże polityczki, no na razie zawieszonej w prawach członka Koalicji Obywatelskiej.
0: Zawsze bulwersują mnie takie rzeczy i cieszę się, że tutaj...
1: To jest skandal,
0: ale to ja oczywiście przyznaję, to jest skandal i tutaj zero pobłażania dla czegoś takiego, dlatego dymisję w tej agencji, zarząd i rada nadzorcza i decyzję polityczna koalicja. Koalicjantów.
1: Tutaj zawieszenie to jest niewyraźne.
0: Ale to ja nie wiem, jakie są procedury akurat w Koalicji Obywatelskiej, natomiast dla mnie ten, kto próbuje wykorzystać swoją funkcję publiczną do tego, żeby załatwić coś swojej żonie, swojemu mężowi, swojej rodzinie, to jest totalna dyskredytacja.
1: Ale pani wiceprezes mówiła, że ona w ogóle z mężem nie rozmawiała na ten temat.
0: Ale wie pani, ja czasami uważam, że te tłumaczenia są jeszcze gorsze niż cała historia i ta otoczka. Dobrze tutaj powiedział premier Donald Tusk i pod tym się podpisuje. Gorącym żelazem trzeba wypalać te wszystkie wynaturzenia, takie właśnie kacprzyki, tego typu historie. Tutaj nie ma żadnego pobłażania. Jeżeli jest jakaś patologia związana z funkcjami publicznymi, tutaj głowy muszą lecieć natychmiast.
1: No ostatnio fakt zamieścił takie zdjęcie, że pan doktor Kacprzyk miewa się dobrze. No. Uśmiechnięty wychodził ze swojego Porsche Panamera.
0: Myślę, że wie pani, nie wiem, czy się dobrze miewa młody człowiek, który jest tak naprawdę na początku swojej drogi zawodowej, który mógłby się rozwijać i realizować publicznie, i realizować być może politycznie, ale dokonywał takich, a nie innych wyborów, więc nie wiem, czy się dobrze miewa.
1: Z błogosławieństwem, jak rozumiem, partyjnym.
0: No tak, ale wie pani, ja jestem przewodniczącym Lewicy w mieście Łodzi, w województwie łódzkim i z całym szacunkiem nie wiem, czy jakikolwiek lekarz, który jest członkiem partii, pracuje tu czy tu, albo czy ja mu tam załatwiałem. Gdzie by mi w ogóle do głowy przyszło, żeby kogoś rekomendować na funkcję jakąś medyczną. Nie wydaje mi się, żeby on może sobie wyobrażał ten Kacprzyk i chodził, mówił, ja znam tego, ja znam tego.
1: No nie.

0: Chcę to załatwić, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z Platformy...
1: Z rezydentury w Częstochowie bardzo szybko, że tak powiem, został przeniesiony do Warszawy.
0: Ale nie wydaje mi się, żeby pani, żeby jakikolwiek szef struktur politycznych w tej sprawie interweniował. Nie wydaje mi się. To by było bardzo dziwne, ale myślę, że temat Kasprzyka z takiego politycznego aspektu został zamknięty, a teraz prokuratura niech podejmuje działania w tej sprawie.
1: Kolejne pytanie słuchacza. Pan premier ma czas, żeby odwiedzić plan serialu Rancho, a nie idzie na uroczystość w związku z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego na warszawskich Powązkach, bo boi się, że go tam oplują. Czy na takiego premiera zasługuje Polska?
0: Znaczy, nie znam kalendarza pana premiera, natomiast ja uważam, że pan premier Donald Tusk jest dobrym premierem. Ma bardzo duże doświadczenie polityczne, bardzo duże doświadczenie międzynarodowe. Podejmuje trafne decyzje, dobre decyzje. Znam też opinię swoich kolegów, koleżanek z rządu. Współpraca niekiedy jest trudna, ale pan premier da się przekonywać do pewnych działań. Zresztą z tego też wynika ilość rzeczy załatwionych przez lewicę w tym rządzie, co nie było takie proste, nie było takie łatwe, więc tutaj nie podzielam tej opinii. Wolę osobiście, żeby pan premier Tusk szedł na plan serialu Rancho, niż szedł z kibolami w jednym rzędzie, jak robi to Karol Nawrocki, więc
1: ale ja tutaj...
0: tutaj
1: pytałam o rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, tam byli jacyś kibole?
0: Nie, absolutnie nie, ja tylko robię porównanie, czy serial, czy środowisko kibolskie. Natomiast no, dlaczego pana premiera nie było, no tego nie wiem. Nie umiem.
1: A nie brakowało panu podczas defilady wojskowej w Warszawie? Pan premier był w Gdyni.
0: Aż tak mi nie brakowało. Zresztą ja bardzo cenię za kompetencje i fachowość pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Panowie się tak podzielili. W Warszawie był pan premier Gawkowski, pan premier Kosiniak-Kamysz. W Gdyni był pan premier Donald Tusk. No tak to wygląda, więc tutaj nie brakowało mi aż nadto pana premiera. Był zauważony w Gdyni.
1: A Donald Tusk zostanie premierem do końca kadencji?
0: No nie wydaje mi się, żeby Koalicja Obywatelska chciała zmienić premiera, bo
1: no,
0: to...
1: No ale słyszał pan na pewno te takie spekulacje.
0: Dużo jakoby rzeczy słyszałem.
1: Nowym premierem miała zostać Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa resortu obrony narodowej od niedawna.
0: A z czyjej rekomendacji?
1: No nie wiem, właśnie nie wiem, bo w przeszłości była szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza w 2020 roku, kiedy startował na prezydenta.
0: I pamiętam, jak współpracowaliśmy z panią minister Sobkowiak-Czarnecką. Natomiast...
1: I to wydaje mało prawdopodobne, znaczy, to raczej polityka.
0: Zasada jest taka. Koalicja Obywatelska rekomenduje kandydata na premiera. Jeżeli Koalicja Obywatelska chciałaby zmienić kandydata, to musiałaby złożyć taką rekomendację. Osobiście mi się nie wydaje, dlatego że pan premier Donald Tusk ma niepodważalny autorytet w swoim środowisku politycznym i wydaje mi się to niemożliwe. Poza tym no, koalicję też trzeba trzymać, trzeba współpracować, o ile przewidywalnym partnerem jest Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, no nie mówię o Koalicji Obywatelskiej, no to pani doskonale wie, co tam w Polsce 2050 się dzieje, to są różne tam historie, więc myślę, że pan premier Donald Tusk, już mając też prawie trzyletnie doświadczenie we współpracy z partnerami koalicyjnymi, no dobrze sobie z tym radzi.
1: Bogdan Płyt pyta, no nie słynie pan z przesadnej kultury i uprzejmości wobec ludzi, którzy mają inne poglądy, czy na co dzień jest pan inny? Bo chyba trudno by było funkcjonować między ludźmi, będąc takim agresywnym, niegrzecznym, no i takim dość konfliktowym.
0: Ale ja jestem w stosunku do ludzi bardzo grzeczny. To, że ja oceniam polityków prawicy i skrajnej prawicy po imieniu i mówię wprost, co o nich myślę, to nie znaczy, że nie jestem grzeczny do ludzi. Ja do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, do wyborców Konfederacji, jak i w stosunku do każdego innego człowieka, jestem miły, uprzejmy, grzeczny, ale jestem dosadny. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że dzisiaj jest minus 10 stopni, pada śnieg, to ja wychodzę i mówię mu szczerze, jak jest.
1: Ale w rozmowach z przyjaciółmi, czy ze znajomymi też pan jest taki dosadny?
0: Ale wie pani, ja z przyjaciółmi w ogóle nie rozmawiam o polityce, staram się unikać. Z żoną raczej też nie rozmawiam.
1: A, czy polityka wywołuje w panu
0: ten taki,
1: po prostu się nie gryzie w język,
0: wie pani,
1: i raczej nie przebiera
0: Wie pani, co we mnie wywołuje? Hipokryzja, głupota i taka tępa propaganda, którą serwuje nam PiS i pato prawica, która zakłamuje rzeczywistość, korzystają z dobrodziejstw Unii Europejskiej.
1: Tak, pan tak jakby tam zrobili coś głupiego, to aż tak źle pan się
0: wyraża. Ale wie pani, koalicjanci mogą zrobić coś głupiego, ale nie są głupi. a pisowcy albo są głupi, albo udają głupich, no bo chodzenie i opowiadanie, że Unia Europejska nam zagraża, chodzenie i opowiadanie, że wszystkich Ukraińców powinniśmy odesłać na front, żeby walczyli za swój kraj.
1: Nie,
0: Czarnek mówi z Kowalskim, że powinniśmy wszystkich Ukraińców z Polski
1: wysłać. Chyba wiek poborowy i którzy nie mają tutaj legalnej pracy.
0: A słyszy pani, co mówi pan Kowalski, który dzisiaj aplikuje do...
1: Ale Kowalski już jest
0: poza PiS-em. No dobra, aplikuje dzisiaj do partnerów PiS-u, czyli do Konfederacji Brauna, tylko
1: tak nie chcą
0: go przyjąć za bardzo.
1: Nie chcą.
0: Będą tulić. Tego nie wiemy. No oni dzisiaj, to oni właśnie nawołują do tej agresji. Ostatnio historia, dwie Polki napadły Ukraińców, gdzie zostały złapane już...
1: W Poznaniu,
0: tak.
1: Mówi, no to tak przecież, no były agresywne, no bardzo.
0: Były bardzo agresywne, pewnie pod wpływem alkoholu czy innych środków. Są dlatego tacy agresywni ludzie w stosunku
1: fatalne.
0: Do innych, dlatego, że politycy PiS-u, politycy tej skrajnej prawicy do tego ich niejako namawiają tymi słowami, tymi wypowiedziami i dlatego ja jestem dosadny. Natomiast jeżeli pani pyta o moich przyjaciół, o moich znajomych, o moją żonę z żoną, to w ogóle lepiej nie zadzierać, bo po co? Więc tam lepiej się zgadzać.
1: Że szczęśliwa żona to szczęśliwy małżonek.
0: No jest właśnie.
1: Zadowolona żona to szczęśliwy małżonek.
0: No to po co być ostrym i zdecydowanym? Przecież to...
1: Od dziś wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dlaczego tak późno?
0: Dlatego, że analizowaliśmy sytuację geopolityczną, sytuację budżetu i analizowaliśmy głupie weto Karola Nawrockiego, który...
1: Wiedziałam, że będzie znowu Karol Nawrocki.
0: No ale wie pani, no musi być, dlatego, że jak położyliśmy na stole ustawę, która miała do budżetu przynieść 4 miliardy złotych od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, no to znowu PiS twierdzi, że to tak naprawdę ustawa skierowana do Orlenu. Jakby nie wiedzieli, że w Polsce działają inne koncerny paliwowe. Moglibyśmy z tych 4 miliardów złotych, które wpłyną do budżetu, finansować jeszcze 2-3 miesiące funkcjonowanie CPN-u. Karol Nawrocki nie wiedzieć, czemu to zablokował. No nie wiedzieć czemu. Wspiera koncerny paliwowe, ma coś od tych koncernów paliwowych? Nie wiem, ale zablokował to.
1: Prawo nie może działać wstecz, taka
0: ale była jedna. To przecież, to jak ma to prawo działać? No przecież to miały być nadmiarowe zyski od koncernów paliwowych. Ale pal 6 tego Nawrockiego zawetował, wetuje, jest rekordzistą, jeżeli chodzi o weta. Jakoś się w historii pewnie prezydentury zapisze. Mimo tego i pan minister Domański, i pan minister Motyka znaleźli rozwiązanie, żeby na te co najmniej 2 tygodnie do końca sierpnia wprowadzić ten CPN. No i dzisiaj złotówka i ropa i benzyna tańsza. Mimo tego, że Karol Nawrocki blokuje, wetuje, przeszkadza. No,
1: według ekspertów to przede wszystkim zyskują ci, którzy mają diesle. No i jest jeszcze jedno pytanie. Gigantyczny wyciek danych medycznych, które mogą posłużyć do wyłudzenia kredytu, czy nawet szantażu. Czy to jest państwo z dykty?
0: Nie, to nie jest państwo z dykty. To nie jest państwo
1: ale
0: z dykty.
1: Ale kto to ponosi odpowiedzialność?
0: Nie, to nie jest państwo z dykty.
1: No w końcu za resort cyfryzacji
0: tak,
1: odpowiada kto? Pana kolega,
0: tak,
1: wicepremier, minister cyfryzacji,
0: ale na pewno pan premier Gawkowski...
1: Prawie 19 milionów
0: na pewno pan
1: Polaków
0: premier Gawkowski nie dopuściłby do tego, żeby takie dane wyciekły. Natomiast my mamy do czynienia każdego dnia z różnego rodzaju atakami.
1: Ale to atakami. Jednak, no to jednak jest.
0: I pan premier, i pan premier Gawkowski to tłumaczył. Też prosimy wszystkich do...
1: Skradziono dane nawet jakiegoś ważnego polityka, słyszymy. No nie wiadomo, no,
0: nie
1: o kogo
0: wiemy,
1: chodzi,
0: nie,
1: ale
0: nie,
1: jakiś
0: nie,
1: ważny,
0: nie,
1: no,
0: nie wiemy,
1: oficjel.
0: Nie wiemy.
1: Pewnie wiemy, tylko nie powiemy. No.
0: Ja nie wiem.
1: Ja też nie wiem.
0: Ja nie wiem tego, natomiast...
1: Myślę, że pan wie.
0: Nie wiem.
1: Nie? Okay.
0: Nie wiem dobrze. Tego. No, wie pani, to nie jest tak, że nawet jeżeli ktoś wie, to dzieli się od razu tymi informacjami wszemi wobec. Państwo nie jest z dykty, państwo działa, państwo funkcjonuje, państwo jest bezpieczne, natomiast ataki się zdarzają, ataki się będą zdarzać, te prowokacje, te
1: 19
0: historie.
1: Milionów danych.
0: Tak, to jest oczywiście bardzo, bardzo niepokojące. Premier też apelujemy, zastrzeżenie numeru PESEL, to pomaga, to trzeba robić, trzeba być bardzo wrażliwym na to wszystko, bo no, jesteśmy każdego dnia narażeni na tego typu przedsięwzięcia wrogich państw.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tomasz Trela był z nami, wiceszef Nowej Lewicy i w nowym studiu i wiceszef klubu Lewicy i właśnie jedzie do Sejmu, bo tam bardzo ważne
0: miłego
1: sprawy
0: dnia.
1: Ma do załatwienia. Życzymy. Jakiś dokument czeka na pana posła z prokuratury być może, no i we wrześniu mamy poznać wyniki działania pracy ciężkiej, wytężonej, mozolnej komisji śledczej do spraw Pegasusa.
0: Tak, praca była ciężka, długa, ale mam nadzieję, że winni poniosą konsekwencje.
1: To nie było tak, że z dużej chmury mały deszcz. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dnia życzę.
0: Miłego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Darek Klimczak, zapraszam. Ponad 40 milionów złotych długu i dramatyczne decyzje o upadłości szpitala w Miastku na Pomorzu poinformował burmistrz Jerzy Wójtowicz. Samorządowiec napisał w mediach społecznościowych, że podjął bardzo trudną, ale niezbędną decyzję. Tymczasem do Urzędu Pracy w Bytowie dotarło pismo o zamiarze zwolnień grupowych w lecznicy. Pracę straci 180 osób. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z dyrektorem urzędu o tym, kogo obejmą te zwolnienia.
1: Ponad 100 osób to personel medyczny, pielęgniarki, masażyści czy fizjoterapeuci. Lekarzy nie liczymy, bo ci pracowali na kontraktach. Dyrektor uważa, że te osoby będą miały nieco łatwiej ze znalezieniem pracy, bo jest na nich zapotrzebowanie. Gorzej z tak zwanym personelem technicznym.
2: To są salowe, to są obsługa techniczna, więc tutaj będzie na pewno z nimi duży problem.
1: Choć formalnie nie dostali jeszcze wypowiedzeń, to urząd już zachęca ich do rejestrowania się jako osoby poszukujące pracy. Dostaną wtedy te same uprawnienia co bezrobotni. Już trwa szukanie dla nich odpowiednich ofert, ale te mogą być już poza miastkiem.
0: Pacjenci wymagający opieki szpitalnej są kierowani do placówek w Bytowie, Kościerzynie, Chojnicach, Słupsku i Człuchowie. Wszystkie ofiary wypadku autokaru na Węgrzech zostały już zidentyfikowane. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Rozpoznanie nie oznacza jednak szybkiego sprowadzenia ciał do kraju. Trudno wskazać konkretną datę. Procedury są dość długotrwałe, mówi wiceszef polskiego MSZ-u Wojciech Zajączkowski.
3: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi i dopiero wtedy możemy wprowadzać ciała do Polski.
0: W poniedziałek do Polski wrócili najlżej ranni w wypadku. Było to 21 osób. Dzisiaj ma wrócić kolejnych 12 osób. Po 2 latach śledztwa są zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w której zginęło 2 strażaków. Usłyszeli je właściciele serwisu baterii, którzy w piwnicy przechowywali 6,5 tony akumulatorów. Urządzenia zapaliły się, następnie wybuchły. Szczegóły tej sprawy ma dla Was reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Dwoje właścicieli firmy, która serwisowała i magazynowała baterie, usłyszało zarzuty nieumyślnego spowodowania pożaru, wybuchu i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosło 2 strażaków. Firma nie była wcześniej kontrolowana, a pomieszczenia nie były odpowiednio dostosowane, mówi prokurator Marek Biegat.
5: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
4: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
0: Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Kamienicę, w której doszło do wybuchu, trzeba było rozebrać. Wakacje jeszcze trwają, ale w księgarniach i sklepach papierniczych powoli widać nadciągający wrzesień. Plecaki, piórniki, kredki, strój na WF. Lista jest długa i o niczym nie można zapomnieć. Dlatego nowy rok szkolny czuć głównie w portfelach.
6: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelinę.
7: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
8: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: W szkołach podstawowych podręczniki są za darmo. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Ulżyć może świadczenie Dobry Start. To 300 zł dofinansowania do wyprawki. Toksyczna złota alga zabija ryby w kanale Gliwickim. W ostatnich dniach jeśniętych wyłowiono już ponad tonę. To katastrofa nie tylko ekologiczna, mówią lokalni przedsiębiorcy, którzy boją się, że ucierpią także ich biznesy. Kanał jest jedną z największych atrakcji w regionie, ale teraz nie można korzystać z jego końcowego odcinka. To oznacza wstrzymanie rejsów turystycznych. Straty będą ogromne, mówi Michał Sternal, kapitan żeglugi śródlądowej z Mariny Gliwice.
9: Miasto nie zwalnia nas tutaj z absolutnie żadnych opłat. Tauron nas za ceny prądu, tutaj za koszty energii nas nie zwalnia, a tutaj akurat zimą mamy koszty remontowe. To są ogromne straty. Nie wiadomo, czy jeżeli to dłużej nie potrwa, czy nie skończy się po prostu zwolnieniami u nas.
0: 4 lata temu złota alga doprowadziła do katastrofy ekologicznej na Odrze. W 2024 roku spowodowała masowe śnięcie ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Rozkręca się bój o fotel prezydenta Krakowa. Wybory za nieco ponad miesiąc. Zaczął się etap zbierania podpisów i kandydaci chcą się pokazać z jak najmocniejszej strony. Z mieszkańcami spotkał się już popierany przez PiS Michał Drewnicki, który pokazał, że ma mocne polityczne plecy. Na jego konferencji pojawili się Beata Szydło, Małgorzata Wasserman i Przemysław Czarnek.
10: Michał Drewnicki może mieć pewność, jako prezydent Krakowa przyszły, że ma wsparcie w władzach Prawa i Sprawiedliwości i wsparcie w przyszłej większości obecności rządowej.
0: W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa mogą wystartować nawet 24 osoby. Po ponad 25 latach swój finał w sądzie znajdzie sprawa zabójstwa dwóch nastolatek z Radzymina pod Warszawą. Zagadkę ich śmierci rozwiązali policjanci z grupy Archiwum X. W wiadomościach Radia Z kulisy tej niewyjaśnionej dotąd sprawy przypomni nasz reporter Tomasz Kubat.
11: Dwie 17-letnie uczennice szkoły średniej z Radzymina zaginęły w sierpniu dokładnie 26 lat temu. Do dziś nie znaleziono ich ciał. Policja nie ma jednak wątpliwości, że doszło do podwójnego zabójstwa i gwałtu zbiorowego. Odpowiedzialni za to są dwaj mężczyźni, których wytypowano po szczegółowej analizie dowodów. Jeden z nich był już skazany za podobne przestępstwa. Złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do winy. Drugi zaprzecza, że brał udział w zbrodni sprzed lat. Ale podczas przeszukiwania jego mieszkania znaleziono znaczną ilość kokainy.
0: Proces w tej sprawie właśnie ruszył. Oskarżenie mają dzisiaj 73 i 76 lat. Na wyrok poczekają w areszcie, mogą dostać dożywocie. Po porażkach Maji Chwalińskiej i Magdaleny Fręch już tylko Iga Świątek reprezentuje nas na turnieju w Cincinnati. Nasza tenisistka czeka na mecze czwartej rundy, ale może też spoglądać dalej. Powoli klaruje się jej droga do ewentualnego finału. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z powie, z kim Iga może zagrać w kolejnych meczach.
12: Jeśli nie będzie niespodzianek, to już w ćwierćfinale możemy mieć hit, bo na drodze Igi stanie wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. To może być rewanż za finał turnieju w Toronto, który przypomnijmy w ostatni piątek nasza tenisistka wygrała w dwóch setach. W półfinale Iga może zmierzyć się m.in. z trzecią w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. Finał może przynieść pojedynek z pierwszą rakietą globu, Aryną Sabalenką.
0: Tym bardziej, że Sabalenka łatwo dostała się do kolejnej rundy tego turnieju. Pokonała w nocy naszego czasu Chinkę Wang Xiu w dwóch szybkich setach. Ten pojedynek trwał 54 minuty. Wracając do Świątek, to dzisiaj przed nią mecz czwartej rundy z francuską Diane Parry.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: Dzień dobry, zapraszamy serdecznie. Z nami jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący tej partii. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Na łączeniu jest również wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Na początek, pani wojewodo, pozwoli pani, że zadam pytanie takie na początek panu ministrowi. Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
15: Tak.
14: Sąd oczywiście jest na naszej stronie, na radioz.pl. Odpowiedź pod koniec części internetowej, znaczy co orzekli nasi słuchacze, a dlaczego powinien zostać?
15: Dlatego, że jest wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o legislację. Podkreślają to nawet politycy PiSu. Myślę, że jednym z najlepszych.
14: Ale jest też ministrem, politykiem.
15: Ale nigdy nie był zaangażowany w czynną politykę. I pani to wie, i ja to wiem. I wiedzą to również nasi oponenci.
14: No prawa ręka pana premiera Donalda Tuska nie był zaangażowany w politykę?
15: Nigdy nie był zaangażowany w politykę. Zawsze prowadził ciała statutowe Rady Ministrów, takie jak Komitet Stały Rady Ministrów. To jest po prostu wysokiej klasy specjalista, legislator. A prawda jest też taka, że dzisiaj nie mamy Trybunału Konstytucyjnego i naprawdę wreszcie musimy mieć.
14: To tam ma być jakaś rebelia?
15: No tam przede wszystkim ma być działanie zgodnie z prawem.
14: Dobrze, to teraz powrócę do pani wojewody, bo grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w wyniku wypadku na Węgrzech, wróciła wczoraj samolotem do Polski. I co się teraz dzieje z tymi osobami? Dokąd ci pielgrzymi trafili i jak się czują, w jakim są stanie?
16: Tak, w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych 21 osób przyleciało do Polski, do Rzeszowa. 5 z tych osób zostało natychmiast z płyty lotniskowej przetransportowane karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. 16 osób to są osoby, które nie wymagają hospitalizacji na tym etapie, dlatego też rodziny odebrały swoich bliskich i te osoby pojechały do rodzin. Natomiast zapewniliśmy wszystkie te osoby i te rodziny, że jeżeli się okaże, że nie wiem, dzisiaj, w ciągu kilku najbliższych dni będzie taka potrzeba pomocy medycznej, hospitalizacji tych osób, to nasz szpital rządowy MSWiA w Rzeszowie będzie przyjmował takie osoby i będzie udzielał wszelkiej pomocy medycznej.
14: Czyli rozumiem, że mogą być kolejne transporty?
16: Tak, mogą być kolejne transporty. Tam jeden z członków pomocy humanitarno-medycznej pozostał na miejscu na Węgrzech i koordynuje tą pomoc. Jeżeli się okaże, że są kolejne osoby przygotowane, gotowe do transportu, to będą i niewykluczone są jeszcze w tym tygodniu kolejne transporty osób, ale o tym, kiedy i jakim środkiem transportu taka osoba będzie przywieziona do Polski, będą decydować lekarze.
14: A czy mamy jakąś wiedzę na ten temat, czy wszystkie osoby zostały zidentyfikowane?
16: My mamy tak, 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Mamy 7 oficjalnych protokołów przekazanych przez stronę węgierską i przez nasz konsulat. W przypadku 5 osób trwa identyfikacja ciał. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że 3 z tych osób zostały wczoraj zidentyfikowane, czekamy tylko i wyłącznie na oficjalne protokoły. Natomiast w przypadku 2 osób, jedna rodzina na dzisiaj rano jedzie na Węgry, żeby zidentyfikować. W przypadku jednej rodziny my wysyłamy nasz samochód służbowy wraz z psychologiem i zabierze członka rodziny osoby, która straciła życie i zawiezie na miejsce celem identyfikacji. Więc spodziewamy się, że w dniu dzisiejszym zakończy się całkowicie proces identyfikacji. Będziemy mieć wszystkie pozostałe protokoły i przed nami rozpocznie się proces sprowadzania zwłok do Polski.
14: A na jaką jeszcze pomoc mogą liczyć te osoby poszkodowane ze strony państwa?
16: Wszystkie osoby poszkodowane mają zaoferowaną pomoc psychologiczną. Już w momencie, kiedy jeździliśmy do rodzin, żeby przekazać tą najtrudniejszą informację o śmierci osoby bliskiej, w tym zespole był psycholog i już wiemy, że była potrzebna pomoc psychologiczna na miejscu dla tych rodzin. Ja wczoraj byłam na lotnisku i rozmawiałam z wszystkimi osobami, które zostały wczoraj przywiezione do Polski, te, które wróciły właśnie do domu, do swoich rodzin. Rozmawiałam również z członkami rodzin, ci, którzy przyjechali po swoich bliskich na lotnisko i przekazałam im informację, że mamy do dyspozycji bardzo dobrych psychologów. Uprościliśmy całą procedurę do minimum. Podaliśmy numery telefonu, wystarczy zadzwonić do nas, my koordynujemy. Pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej koordynuje pomoc psychologiczną i po uzyskaniu tylko takiej informacji psycholog pojedzie do domu, do rodziny, żeby takiej pomocy udzielić. Już wczoraj na lotnisku udzielaliśmy takiej pomocy, bo taka pomoc była potrzebna. I o ile oprócz tych 5 osób, które zostały przewiezione już do szpitali, już w grupie tych 5 osób 2 osoby wymagają pomocy psychologicznej i ta pomoc psychologiczna jest zapewniona. A w przypadku tych osób, którzy już są razem z rodzinami, już wczoraj widzieliśmy, że te osoby są w dobrym stanie fizycznym, natomiast będą potrzebowali pomocy psychologów.
14: Bardzo dziękuję za te informacje. To była pani wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo.
14: I wracam do pana ministra. A czy specjalny telefon działa, czy nie działa? Bo pojawiły się takie informacje, że jak tam rodziny, które przyjechały na Węgry i chcą się dowiedzieć czegokolwiek, to właściwie dostają tam, jak dzwonią pod ten numer telefonu adresowany specjalnie w tym celu, no to właściwie to dostają ogólniki.
15: Sprawą zajmuje się MSZ i Ministerstwo Zdrowia. Ja bezpośrednio po programie sprawdzę, czy tu nie było żadnych komplikacji, ale z informacji, które mamy, wynika, że rodziny są na miejscu, zostały zaopiekowane, że jest pełen przede wszystkim kontakt z panią wojewodą. Wojsko podstawiło samoloty, te samoloty specjalne, które zostały wysłane na polecenie premiera, czy ten samolot specjalny to jest samolot wojskowy, drugi samolot, który czeka w gotowości. My po swojej stronie zapewniamy pilotów, zapewniamy żołnierzy, zapewniamy obecność w szpitalach, jeżeli będzie taka potrzeba. Został uruchomiony też specjalny zespół ambulatoryjny i 2 karetki wydzielone do tej operacji i oczywiście szpital nasza SER-ów, czyli Wojskowy Instytut Medyczny. Ja myślę, że tutaj państwo robi swoje i trzeba zachować pełną delikatność, uważność i nikogo nie pominąć. Każdy może oczekiwać pomocy, niezależnie od tego, czy jest dzisiaj osobą poszkodowaną, bo to jest oczywiste, ale też jeżeli chodzi o rodziny, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną. Wczoraj też uzgadnialiśmy ostatnie szczegóły z panią wojewodą, jeżeli chodzi o kwestie psychologów wojskowych, którzy mogą też w tej traumie pomóc. Ci ludzie przeżyli katastrofę i byli świadkami naprawdę bardzo trudnych, złych, smutnych wydarzeń i należy im się pomoc bezwzględnie i tak jak powiedziałem, wszystkim.
14: To powrócę jeszcze teraz do sprawy pana ministra Werka, ponieważ wczoraj w Polsat News Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, mówi tak, no mieliśmy być inni niż PiS. No nie ma entuzjazmu wśród koalicjantów, jeśli chodzi o tę kandydaturę, to mówiąc najdelikatniej.
15: Tak jak powiedziałem i zresztą mówił o tym premier Donald Tusk, w Trybunale Konstytucyjnym mamy dzisiaj sytuację absolutnie patową, to znaczy taką sytuację, kiedy wybrani legalnie sędziowie przez Sejm nie zostali zaślubowani przez prezydenta.
14: No dobrze,
15: kiedy
14: ale, Trybunał Konstytucyjny, co to zmieni, jeśli będzie tam Maciej Berek?
15: Tylko chciałbym, żebyśmy mieli tą diagnozę. Mamy sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny nie wydaje wyroku w imieniu Rzeczpospolitej, kiedy nie działa, kiedy większość tych...
14: Ale wy też nie publikujecie tych wyroków, które są orzekane.
15: Dzisiaj nie ma składu, który jest w stanie wydać wyrok. I wszyscy to wiemy. My potrzebujemy sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście będzie sądem prawa. Jeżeli chodzi o pana Macieja Berka. Ja pana Macieja Berka znam od lat i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to nie jest polityk. Jest to człowiek, który od samego początku zajmował się Komitetem Stałym Rady Ministrów, był sekretarzem Rady Ministrów,
14: czyli
15: był szefem...
14: Czyli opiniował też ustawy, które... są przyjmowane potem przez parlament. I w takim razie będzie potem opiniował te ustawy, które przyjmował parlament. No to ja tu widzę konflikt
15: interesów. Był szefem Rządowego Centrum Legislacji i jest człowiekiem, który na legislacji chyba zna się najlepiej w Polsce. I
14: ale nikt tego nie kwestionuje.
15: Nie mam żadnych wątpliwości co do jego kompetencji.
14: To w takim razie zacytuję profesora Marka Safiana. Rozumiem, że dla tego obozu rządzącego Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jest to autorytet prawniczy. I mówi tak, profesor Safian, na łamach faktu. To jest bardzo dobry prawnik, świetnie przygotowany, także dopełnienie tej funkcji, do funkcji sędziowskich, ale nie w tym momencie. I tu jest kluczowe zdanie. Powoduje to bowiem zakwestionowanie standardu, który w sytuacji, gdy przywracamy praworządność i zmagamy się z potrzebą uruchomienia rzeczywistego Trybunału Konstytucyjnego po 10 latach ich deformacji, powinien być najwyższy.
15: Mamy za sobą kilkanaście miesięcy, kiedy ludzie wybrani legalnie w takiej czy innej w takim czym innym momencie na sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie mogą tam być, bo nie wpuszcza ich prezes Trybunału Konstytucyjnego albo ten, który za prezesa się uważa. I tak jak pani redaktor powiedziała, przywracamy praworządność.
14: Dobrze, to w takim razie...
15: Ale tylko jedno zdanie, bo ono jest ważne. To nie jest tak, że my na końcu powiemy nie udało się albo rozłożymy ręce. Tak jak w przypadku chociażby rozliczeń. Te dwa procesy, zarówno rozliczenie, jak i przywrócenie praworządności i sprawienie, żeby w tych miejscach znaleźli się ludzie, którzy na te stanowiska się nadają, jest to jeden z najważniejszych priorytetów, które mamy.
14: Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Tak, powiedziało 44%, nie 56%. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
13: To jest gość Radia Z.
14: Zaraz pan będzie mógł dokończyć swoją myśl, jak najbardziej tak. Musiałam brutalnie przerwać, ponieważ skończył nam się czas antenowy, natomiast...
15: Panie redaktorze, no, zawsze brutalnie przerywa.
14: No trudno, no tak, taka moja rola. Tak odpowiedziało 44%, twierdząco, a nie 56%. No widzi pan, to jednak większość naszych słuchaczy, internautów jest za tym, że no Maciej Berek, były minister, nie wiem, czy on jest jeszcze ministrem, czy nie jest ministrem, ponieważ na stronach premier.gov.pl cały czas pan minister funkcjonuje. W związku z tym,
15: panie redaktor,
14: minister nie powinien trafić do Trybunału
15: wprost,
14: Konstytucyjnego.
15: Musimy przywrócić normalne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
14: Ale
15: dzisiaj to jest niemożliwe.
14: Ale naprawdę w szeregach zbliżonych do Koalicji Obywatelskiej naprawdę nie ma żadnych fachowców, żadnych znakomitych prawników.
15: Ale my
14: wybraliśmy,
15: panie redaktor, przed chwilką, jeśli dobrze pamiętam, 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Każdy jest wybitnym prawnikiem, podobnie zresztą jak Maciej Berek. Myślę, że tutaj poczekajmy po pierwsze na sam wybór, później na to, co się będzie działo i myślę, że ludzie będą wtedy oceniać ten wybór i będą go oceniać dobrze.
14: Czyli rozumiem, że to ma być tak, jak powiedział Bartosz Arłukowicz w Wirtualnej Polsce. Czasem trzeba wjechać naprawdę na ostro. I ja trzymam kciuki za Berka.
15: Znaczy, na pewno ludzie nie będą patrzeć na nas przez pryzmat tego i albo, że my powiemy na końcu tego procesu, zarówno jeżeli chodzi o kwestie praworządności, jak i rozliczeń, o których mówiłem, że nam się to nie udało.
14: A koalicjanci, jak się nie zgodzą, to co?
15: Wybór Sejmu jest oczywisty. Musi nastąpić wybór przez Sejm, a później następuje ślubowanie i obsadzenie w Trybunale Konstytucyjnym.
14: No tak, pan mówi o procedurach. No dobrze, ale ktoś tę kandydaturę musi poprzeć. No,
15: mam nadzieję, że ta kandydatura uzyska poparcie Sejmu.
14: A jak nie uzyska, to co wtedy?
15: Mam nadzieję, że uzyska. No, będziemy przekonywać naszych koalicjantów do tego, że warto. Zresztą każdy z ministrów...
14: Przekonywać czy jakoś, no nie wiem, bo pani Maria Żukowska mówiła tak, Anna Maria. To jest taka chęć pokazania, kto tu rządzi i kto bierze za mordę inne ugrupowanie koalicyjne. Premier chce nam pokazać miejsce w szeregu, tak mówiła szefowa klubu Lewicy w Polsat News.
15: Każdy z ministrów, niezależnie od partii politycznych, współpracował z ministrem Berkiem. Zresztą współpracowali z nim ludzie również z BBN-u, z Kancelarii Prezydenta i wszyscy wiedzą, jaki to fachowiec. Nie mam żadnych wątpliwości i nawet pani w tej wypowiedzi również co do kompetencji, nawet również profesor Safian. Ja rozumiem, że...
14: No ale pan profesor Safian również miał ciąg dalszy tej wypowiedzi, nie, że nie w tym momencie po prostu.
15: Przyjmuję,
14: sami przygotowaliście ustawy, z której wynikało, że ma być karencja 4 lata
15: prezydent
14: dla tych,
15: Andrzej
14: którzy są
15: Duda
14: posłami, europosłami, ministrami, politykami. No ale co z tego?
15: No, nie podpisał.
14: Czyli to już nie ma.
15: Działamy na gruncie funkcjonowania i obowiązującego prawa. Chcemy przywrócić normalną działalność Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj potrzebujemy w związku z tym dokonać pełnej obsady Trybunału Konstytucyjnego, bo sędziowie, którzy zostali wybrani, nie zostali zaślubieni przez
14: prezydenta. Jak ten proces naprawy miałby przyspieszyć niby akurat
15: Musi
14: Maciej
15: pani
14: Berek?
15: Dać szansę przede wszystkim Maciejowi Berkowi.
14: Czy Polska przekaże kolejne pociski do patriotów Ukrainie?
15: Taka decyzja nie zapadła.
14: A kiedy może zapaść? I jaka?
15: W przypadku donacji na rzecz Ukrainy jest bardzo jasna procedura. To znaczy sztab generalny przygotowuje możliwości donacji, później taką rekomendację daje minister obrony narodowej, a później trafia sprawa do Rady Ministrów i następuje decyzja na poziomie Rady Ministrów.
14: I na jakim to jest etapie teraz?
15: W tej chwili nie ma takiej decyzji. Taka decyzja
14: ale
15: po prostu nie zapadła.
14: To znaczy nie ma decyzji? To znaczy, że nie ma rekomendacji ze strony sztabu generalnego?
15: W tej chwili nie ma takiej decyzji. Dokument, który mówi o donacjach na rzecz Ukrainy, jest po pierwsze dokumentem niejawnym. Cała procedura również jest niejawna, dlatego że my pokazujemy wtedy w tej procedurze, jakie są możliwości. Decyduje minister obrony, później Rada Ministrów. W tej sprawie po prostu nie ma takiej decyzji. Wydawanie, czy jest taka decyzja? Nie ma takiej decyzji.
14: Pani wiceminister obrony narodowej Magdalena Sołkowiak-Czarnecka w ubiegłym tygodniu w innej radiostacji mówiła, że w najbliższych dniach może zapaść decyzja o kolejnej donacji pocisków do
15: systemu
14: patriotycznego.
15: A to może wie o czymś, czego ja nie wiem,
14: no
15: ale...
14: Jak pan nie wie jako wiceminister obrony narodowej? Nie, no nie wyobrażam sobie.
15: No ja nie potwierdzam takiej informacji. W tej chwili takiej decyzji nie ma, ona nie zapadła i cytuję tutaj ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który kilka dni temu na ten temat się wypowiadał.
14: A od czego to zależy? I kiedy, czy to będzie w prawo, czy w lewo? Od czego to zależy?
15: Od decyzji Rady Ministrów.
14: No rozumiem, no ale ku czemu się skłaniamy?
15: Panie redaktor, historia wygląda tak. Od samego początku wiemy, że dzisiaj pociski balistyczne, które spadają na Kijów czy na Lwów, są tymi, które wyrządzają najwięcej szkód, bo są najtrudniejsze do zestrzelenia. Proste systemy artyleryjskie nie są w stanie zestrzelić rakiet balistycznych. W związku z tym Ukraina od wielu, wielu miesięcy apeluje do swoich sojuszników na Zachodzie o to, żeby przekazywać tego typu sprzęt. Polska do tej pory przekazała kilka rakiet, z setek rakiet, które mamy w dyspozycji, więc w żaden sposób nie uszczupliliśmy naszego arsenału.
14: A takich rakiet mamy ile?
15: Nie jestem przekonany, czy te informacje są jawne, ale mówimy o setkach rakiet PAK-3 i PAK-2.
14: Defense 24 podaje, że mamy takich pocisków 852.
15: Defense 24 mówi o kontraktach, które zostały zawarte. Nie wiem, czy już całość tej amunicji wpłynęła do Polski.
14: Tak, żeby być precyzyjnym, tak, to prawda. One są, mają zostać dostarczone do 2029 roku.
15: I to jest
14: pierwsza
15: część.
14: Produkowane, więc no,
15: jest też druga część.
14: Ale jedna taka rakieta kosztuje pomiędzy 4 a 6 milionów dolarów. Gigantyczna kwota.
15: No, wojna kosztuje.
14: No, wojna kosztuje.
15: I wojna kosztuje też nas, bo to na nasze terytorium spadają albo drony, albo rakiety i pamiętajmy, że każda rakieta, czy każdy dron, który zostaje zestrzelony po drodze w czasie drogi na zachód, to jest dron albo rakieta, która nie spadnie na terytorium Rzeczpospolitej. przypomnę też słowa ministra Błaszczaka, który apelował o to, żeby patrioty były właśnie w Ukrainie, czy na Ukrainie, i żeby zabezpieczyć właśnie ten tor lotu do Polski. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa dotyczy tego, że od wielu miesięcy sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych i z NATO apelują do Polski o przekazywanie tego typu systemów bojowych. My do tej pory, tak jak mówiliśmy, byliśmy bardzo ostrożni i wybiórczo przekazywaliśmy sprzęt Ukrainie, bo uważamy, że te donacje powinny być celowe, powinny być zawsze uzasadnione i przede wszystkim uzasadnione polskim bezpieczeństwem. W sprawie kolejnych donacji decyzja nie zapadła, no bo właśnie toczy się ta procedura, czyli sztab generalny, później minister Zalewski, minister Władysław Kosiniak-Kamysz i później Rada Ministrów. Jesteśmy w tym procesie.
14: Teraz odwołam się do tego, co pan jakiś czas temu przekazał w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że Polska podpisała umowę na utworzenie centrum serwisowego patriotów i chce też wejść do łańcucha produkcyjnego. I na jakiej to jest etapie?
15: Podpisaliśmy umowę nie dalej jak kilka tygodni temu, ale to jest jedna z chyba najważniejszych decyzji, które zapadły w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy. To znaczy Polska oficjalnie wraz z innymi państwami Europy podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi na budowę centrum serwisowego dla patriotów. Jest to krok pośredni do produkcji rakiet PAK-3 na terenie naszego kraju.
14: Czyli pierwszy etap, rozumiem, że będziemy serwisować, a etap kolejny mamy je produkować.
15: Tak,
14: rozumiem,
15: bo serwis tak? jest częścią też takich możliwości koprodukcji.
14: No i na jakim to jest etapie? Panie, już pan powiedział, że kilka innych krajów podpisało taką umowę, tak?
15: Tak, podpisały między innymi Niemcy i chyba dwa inne kraje.
14: Natomiast... Ale to znaczy takie centra serwisowe byłyby również w Niemczech?
15: Chcemy budować te zdolności razem. To tak jak Stany Zjednoczone są dużym krajem, który ma rozproszone te zdolności, to tak my dzisiaj też produkujemy fragmenty do rakiet PAK-3, ale to jest mały element, mały procent w całym łańcuchu dostaw. Natomiast wracając do rzeczy, to jest tak. Centrum serwisowe jest krokiem pośrednim do budowy zdolności do produkcji. Jak pani redaktor wie, Ukraina bardzo zabiega o to, żeby produkować rakiety PAK-3. Uważamy, że w ramach toczącej się wojny jest to prawie niemożliwe. W związku z tym trzeba wykorzystać zasoby takich państw jak Polska, żeby te zasoby budować. To jest pierwsza sprawa. Druga, rzadko o tym mówimy, ale mówiliśmy o tym w Łodzi ostatnio, kiedy też był ambasador Stanów Zjednoczonych, że Polska wydała do tej pory 65 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. I wydamy przynajmniej drugie tyle na utrzymanie tego sprzętu i na kolejne kontrakty, które są przed nami. I Polska dzisiaj, cytując klasyka, ma karty w rękach. My naprawdę zdajemy sobie sprawę z własnej siły. Naszą ofertą w stosunku do partnera amerykańskiego jest to, żeby z racji tego, że Polska już zainwestowała ogromne pieniądze, budować centra serwisowe i produkcyjne dla sprzętu amerykańskiego w Polsce na rzecz całej Europy i na rzecz całych wojsk amerykańskich, które są w Europie. I to się w tej chwili dzieje. Pierwszy taki kontrakt został podpisany nie dalej jak kilkanaście tygodni temu na budowę centrum serwisowego czołgów Abrams w Dęblinie. I to jest wielki sukces Polski, bo to centrum będzie działało na rzecz całej Europy i będzie działało na rzecz całej Armii Stanów Zjednoczonych w Europie. Druga decyzja, która zapadła, to budowa centrum serwisowego dla Apache w Łodzi. I to też jest duża sprawa, która się właśnie realizuje.
14: A jeśli chodzi o pociski Patriot, na jakim to jest etapie właśnie, no?
15: Na takim, jak powiedziałem, czyli podpisaliśmy, no skoro...
14: No dobrze, to ja zacytuję panią... To ja zacytuję panią wiceministrę Sobkowiak,
15: Tylko jedno zdanie uzupełnienia, dobrze? Bo żebyśmy się zgodzili. Skoro kilka tygodni temu na szczycie w Ankarze podpisaliśmy umowę na budowę centrum serwisowego, to jeżeli pani pyta o etap, to jest właśnie ten etap. Jesteśmy na tym etapie. Budujemy centrum serwisowe do rakiet PAK-3 na terenie naszego kraju, a w przyszłości chcemy być producentem rakiet PAK-3 do systemów Patriot.
14: A to centrum kiedy powstanie? Bo pan mówi, że budujemy.
15: Podpisaliśmy umowę, teraz trwa dialog przemysłowy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, a pomiędzy Lockheed Martin, który jest odpowiedzialny za tą część po stronie amerykańskiej, i to jest decyzja, która się dzieje. Umowa została podpisana. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy będziemy te zdolności mieli w Polsce.
14: No ale takie centrum kiedy mogłoby rozpocząć? Kiedy budowa takiego centrum mogłaby się rozpocząć?
15: Nie odpowiem teraz na to pytanie. Mhm. Zależy to od tego dialogu przemysłowego.
14: A w jakiej perspektywie moglibyśmy zacząć również produkować? Nie tylko serwisować, ale produkować takie rakiety?
15: Jest to pewnie perspektywa kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o budowę centrum serwisowego i włączenie się w ten łańcuch dostaw, no bo to jest tak. Polska już dzisiaj jest jednym z producentów niektórych elementów rakiet do systemów Patriot, ale chcemy, żeby w tym łańcuchu dostaw Polska miała istotną część. Rozmawiamy z krajami Europy, które dzisiaj są w posiadaniu rakiet czy systemów Patriot, żeby budować takie centrum w Europie, no bo ono będzie działało i na rzecz Stanów Zjednoczonych, na rzecz Europy i przede wszystkim na rzecz Polski. Ale ten proces musi trwać i wynika to z bardzo wielu czynników, z możliwości przemysłowych, z tego, jaką ofertę złożą firmy w Polsce. Czy firmy mają już zdolności, czy muszą je nabyć? Jak wygląda transfer technologii? Jak wygląda zgoda po stronie Departamentu Stanu i Departamentu Wojny, jeżeli chodzi o transfer technologii? To jest bardzo wiele procesów, które dzisiaj trwają. Natomiast jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo jako jeden z, jeśli dobrze pamiętam, z czterech europejskich państw właśnie podpisaliśmy umowę na budowę tego centrum serwisowego. Co to dla nas oznacza? Do tej pory raz na kilka lat, żeby te rakiety do systemów Patriot mogły być w ogóle używane, musieliśmy je wysyłać do Stanów Zjednoczonych na właśnie serwis i certyfikację, więc ten proces trwał i siłą rzeczy był bardzo kosztowny. Tym procesem pośrednim jest właśnie budowa centrum serwisowego w Polsce. Później będziemy mieli koprodukcję, jeżeli będzie taka decyzja Stanów Zjednoczonych i samego producenta. O to walczymy, o to zabiegamy od samego początku.
14: To jeszcze zacytuję panią wiceminister Sobkowiak-Czarnecką, która dzisiaj była w Tok FM. Można powiedzieć, że po sąsiedzku. Która mówiła tak. Będę dziś rozmawiała ze stroną amerykańską na temat centrum serwisowego pocisków Patriot w Polsce. No, są to procesy, które trwają. Wszystko będzie zależało od tego, jaką drogę strona amerykańska wybierze. Czy będzie to fabryka powstająca od zera, czy dostosowanie zakładów, które już funkcjonują i wszystkie opcje dziś kładziemy na stole.
15: Dlatego mówię, że trwa dzisiaj ten dialog przemysłowy. To jest najważniejsza rzecz. To znaczy my z firmą Lockheed Martin pracujemy w Polsce od lat. Mhm. Właściwie to zaczęło się od samolotów F-16.
14: Ale rozumiem, że pan potwierdza, że będą takie rozmowy, tak?
15: Te rozmowy toczą się każdego dnia, panie redaktor.
14: Czyli to nic nadzwyczajnego, rozumiem. To jest pewien, tak jak pani minister mówi, pewien proces. Czyli rozmowy toczą się
15: pani minister
14: każdego
15: pewnie
14: dnia.
15: Ma dzisiaj odprawę, która tego tematu dotyczy. Natomiast rozmowy z naszymi partnerami amerykańskimi w sprawie budowy różnego rodzaju centrów serwisowych i produkcji toczą się każdego dnia na poziomie przemysłowym, jak i na poziomie ministra obrony narodowej.
14: I ciąg dalej jeszcze. Myślę, że sama decyzja to kwestia miesiąca, dwóch. Coś rozstrzygnie się w tym roku, bo problem narasta.
15: Podczas naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych jasno usłyszeliśmy, że Amerykanie są bardzo zainteresowani tym, żeby Polska była takim trochę drugim sercem, jeżeli chodzi o przemysł amerykański. I to wynika z bardzo pragmatycznego podejścia, moim zdaniem, zarówno Polski, jak i Ameryki. To znaczy my i tak już zainwestowaliśmy. My i tak wydaliśmy te środki. I Stany Zjednoczone wiedzą, że my możemy dalej inwestować w ten sprzęt i dalej kupować sprzęt amerykański, i uważamy, że w wielu przypadkach naprawdę warto, ale to nie jest jakiś mus. To zależy od nas. Dlatego dzisiaj mamy właśnie te karty, o których mówiłem. I Polska dzisiaj ma wyjątkowo silną pozycję. I chciałbym, żebyśmy ją wykorzystali do tego, żeby zabezpieczyć Polskę na lata. Dam też, pani redaktor, przykład z naszej rozmowy, czy z mojej rozmowy z premierem Tuskiem sprzed kilku miesięcy, kiedy mówiliśmy o tym, że trzeba maksymalnie dużo zainwestować w Polsce. I premier powiedział mi tak, mówi: Czarek, jeżeli my dzisiaj tego momentu nie wykorzystamy, nie wykorzystamy tego, że mamy najwyższy budżet w historii Polski na obronność, że mamy program SAFE, że mamy te kontrakty z Amerykanami i nie zbudujemy właśnie technologii w Polsce, to już żaden rząd w przyszłości tego nie zrobi. To jest jedna, jedyna szansa być może na dwie dekady. I to jest ten moment, który my dzisiaj mamy. I my z tego chcemy skorzystać. Dlatego absolutnie zrobimy wszystko, żeby przemysł obronny nie był traktowany tak, jak dzisiaj chce tego PiS, czyli pernoga, albo że to jest nieważne, że trzeba skupować tylko sprzęt za granicą, albo w Stanach Zjednoczonych, tylko my naszym partnerom, również z Ameryki, mówimy tak: okej, jeżeli jest jakaś zdolność, której w Polsce nie ma, no to oczywiście możemy ją kupić w Stanach Zjednoczonych, ale możemy ją kupić też gdzie indziej na świecie. Natomiast naszym warunkiem jest to, że budujemy centrum produkcyjne albo koprodukcję w naszym kraju, bo my mamy swoich pracowników, chcemy budować swoje technologie, swoje zakłady, a w momencie, nie daj Boże, konfliktu zbrojnego, nikt nie będzie woził silników do Abramsów do Stanów Zjednoczonych, bo to jest po prostu niemożliwe. I dokonaliśmy pełnej takiej rekonfiguracji podejścia do naszych partnerów. Oni też to widzą, szanują. Uważam, że Polska ma dzisiaj wyjątkowo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i też uważam, że Ameryka, mówiąc wprost, szanuje tylko tych, którzy mają karty w rękach, cytując prezydenta Trumpa.
14: A co z bazą amerykańską w Polsce? Kiedy coś może rozstrzygnąć?
15: To jest też kwestia kolejnych miesięcy. Ostatnie spotkanie w tej sprawie na wysokim szczeblu odbyło się również w Ankarze i przeprowadził je minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z Pitem Hegsethem, z szefem Departamentu Wojny. Ustalono, że jest polityczne zielone światło dla tego procesu i że po stronie Stanów Zjednoczonych w Polsce powstaną zespoły, które się tym zajmą. U nas na czele tego zespołu stoi pan minister Zalewski. Wszyscy wchodzimy w skład tego zespołu w ramach naszych kompetencji. Ja w ramach resortu obrony zajmuję się jednostkami wojskowymi, bazami, infrastrukturą. I na dzisiaj wygląda to tak, że do końca tego miesiąca umówiliśmy się ze stroną amerykańską, że przekażemy komplet naszych analiz, które pokazują, jakie miejsca są przez nas rekomendowane i optymalne. To oczywiście dzieje się w dialogu z Ameryką. I wtedy nastąpi znowu ta część polityczna, bo musi być ten kolejny krok. Ja jestem przekonany, że ta sprawa zakończy się pozytywnie. Pamiętajmy, że też budowa zdolności do stacjonowania Amerykanów na stałe to są oczywiście lata i to są miliardy złotych inwestycji zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej, ale też dam przykład z życia. Jak pani redaktor pamięta, decyzja o tym, żeby zatrzymać tą rotację, która miała iść do Europy, między innymi do Polski, to była decyzja, która zapadła w ciągu kilku dni. Mieliśmy wielką dyskusję i burzę w Polsce. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, żeby wycofać żołnierzy, którzy są w ramach stałej obecności w jakimś kraju, to jest horyzont czasowy 3-4-letni, bo tym żołnierzom trzeba stworzyć dokładnie takie same warunki w Stanach Zjednoczonych, których nie ma. Więc Polska, jeżeli zbudujemy tą stałą obecność na większym poziomie niż teraz, będzie też w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
14: A te 5 tysięcy żołnierzy, o których pisał w internecie Donald Trump, zresztą tam powołując się na prezydenta Nawrockiego, że właściwie to jakby było jego zasługa, czy też to można przypisać, to kiedy ci żołnierze przyjadą do Polski?
15: To będzie wynik tych rozmów w sprawie stacjonowania Amerykanów na stałe. No bo to, co się udało uzyskać, to powrót do tej liczby żołnierzy, którą mieliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. I liczba żołnierzy w Polsce amerykańskich, my często mówimy, że to jest 10 tysięcy żołnierzy.
14: To teraz jest ilu?
15: Ta liczba waha się między 6 a 11 tysięcy.

0: tę naszą wizytę, moją i ministra Zalewskiego w Stanach Zjednoczonych. I też nie mówiłem chyba o tym publicznie albo niewiele razy, natomiast kiedy byłem w Białym Domu i spotkałem się z panem Andrew Bakerem, który stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który jest zastępcą Marka Rubio w Białym Domu, usłyszałem, że przede wszystkim Polska musi złożyć tą aplikację, jeżeli chodzi o stałą obecność amerykańską, podpisaną przez premiera Donalda Tuska, że to jest dla nich partner, że z punktu widzenia amerykańskiego oni wiedzą, że rząd ma środki, że to rząd kontraktuje, rząd rządzi w Polsce i mimo deklaracji i oczywistej przyjaźni między prezydentem Trumpem a Karolem Nawrockim, z czego zresztą się bardzo cieszę, to potrzebny jest podpis premiera Tuska. I wtedy zaczęła się cała ta procedura w Polsce, uchwała Rady Ministrów, pełnomocnik rządu, który zajmuje się obecnością amerykańską, czyli minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, i ta cała machina wtedy ruszyła.
1: Powrócę teraz jeszcze do tego, właśnie nie powrócę, tylko odwołam się do tego, co napisał Bild niemiecki. Rozumiem, że pan już chce wychodzić, tak? Ale Bild napisał o tym, jeszcze będę musiał zadać chociaż 3 pytania od słuchaczy, że Sojusz Północnoatlantycki opracował szczegółową koncepcję działań w razie konfliktu zbrojnego z Rosją, nazwaną NATO Land World Fighting Concept. I że tym opracowaniem tej koncepcji miał się zająć amerykański major Andrew Pingree. Coś pan słyszał na ten temat? Polski rząd się zapoznał z taką koncepcją działań?
0: Dwie sprawy. Ale to ważne pytanie. Po pierwsze, potwierdzam, że istnieją plany ewentualnościowe, które w NATO są opracowywane regularnie. My to nazywamy planami regionalnymi, które zawierają w sobie plany narodowe dotyczące prowadzenia ewentualnej operacji obronnej. Druga sprawa jest taka, że te plany są ciągle aktualizowane i też wynikają z wniosków, które płyną z frontu ukraińskiego. I trzecia sprawa, bo często o to jestem pytany, my nie przygotowujemy armii po to, żeby ona po prostu dobrze wyglądała, tylko przygotowujemy armię na ewentualną wojnę, która, mam nadzieję, nigdy nie nastąpi. Im Polska będzie silniejsza, tym lepiej. Większość systemów, które kupujemy, na przykład budujemy dzisiaj najnowocześniejszy i największy w Europie system obrony przeciwdronowej SAM. W nim większość tych efektorów, rakiet, dział, armat w ogóle nie będzie używana w czasie pokoju. Ale ten system jest właśnie budowany z myślą o prowadzeniu takiej operacji, no o której pani mówi, czyli operacji obronnej w przypadku ataku Rosji.
1: To jeszcze dopytam, bo tam w tym planie miało być utworzenie takiej strefy autonomicznej wzdłuż granic z Rosją i Białorusią, i w tej strefie właśnie miałyby działać wyłącznie drony i bezzałogowe pojazdy wojskowe, bez stacjonowania żołnierzy NATO. No my graniczymy z Rosją i Białorusią, to znaczy, że nie byłoby tutaj żołnierzy natowskich?
0: To jest pewne uproszczenie. To znaczy, w oczywisty sposób będziemy dążyli również na granicy Rzeczpospolitej, żeby też w związku z tym, że spada ta, albo właściwie spadła do zera ta presja migracyjna, to żeby żołnierzy odciążyć i zastąpić je robotami, dronami i budować autonomizację na granicy. My mamy na przykład w Wojsku Polskim projekt, który nazywa się Inteligentna Granica, kiedy przy wykorzystaniu dronów bojowych i obserwacyjnych, zarówno tych naziemnych, jak i powietrznych, budujemy taki system, żeby żołnierz nim zarządzał, ale żeby żołnierza w oczywisty sposób odciążyć. I to, co pojawia się w tego typu artykułach, to raczej pewna projekcja przyszłości. Żołnierze NATO to żołnierze polscy, żołnierze amerykańscy, żołnierze niemieccy, brytyjscy, i oni będą na terenie Polski i będą na granicy Rzeczpospolitej. Nic się w tej sprawie nie zmieni.
1: Tomasz pyta. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się pod szyldem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Czy może pan powiedzieć, panie ministrze, ile sprzętu na defiladzie było zakupione z kredytu Safe i jaki to był procent sprzętu na defiladzie?
0: Przecież wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o program Safe, możemy mówić dzisiaj o kontraktacji. I dzisiaj jasno...
1: Czyli ten sprzęt będzie dopiero za kilka lat.
0: Podpisaliśmy umowy 3 tygodnie temu, niektóre, a niektóre 2 miesiące temu. Natomiast do tej pory w polski przemysł zbrojeniowy zostało zainwestowane 120 miliardów złotych. To są umowy już podpisane, które dotyczą zakupu sprzętu w ramach

0: programu SAFE dla polskiego wojska. I to jest fakt.
1: No ale na defiladzie rozumiem, że nie było szczerze. Tak już precyzując, jest, odnosząc się do tego pytania, podczas defilady, podczas ostatniego święta Wojska Polskiego nie było ani jednego sprzętu zakupionego z programu SAFE, ponieważ jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.
0: Umowy podpisaliśmy kilka tygodni temu, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, na 120 miliardów w polskim przemyśle obronnym.
1: A ile, ilu żołnierzy liczy aktualnie polska armia?
0: 220 tysięcy.
1: A ilu z tych żołnierzy mogłoby walczyć na, walczyłoby na froncie?
0: No, mamy 220 tysięcy żołnierzy. Każdy z żołnierzy składał przysięgę wojskową, przechodzi przeszkolenie i jest gotowy do tego, żeby bronić ojczyznę.
1: Ale eksperci mówią, że to najwyżej to 75 tysięcy żołnierzy trafiłoby
0: na front. Nigdy bym nie pokusił się o tego typu dywagacje. Każdy żołnierz Wojska Polskiego to żołnierz z krwi i kości. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy żołnierz, czy oficer. Ja do wszystkich mam taki sam szacunek. Mamy 220 tysięcy żołnierzy, z czego około 160 tysięcy żołnierzy zawodowych. Reszta to jest, to są żołnierze obrony terytorialnej. Do tego dochodzą oczywiście inne formy, takie jak Legia Akademicka, takie jak kwestia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i tak dalej.
1: Asystentka społeczna pana ministra Siemoniaka wzięła pieniądze dla powodzian na salon kosmetyczny. Joanna Trytko-Warczak, przewodnicząca Rady Miasta w Nysie, otrzymała ponad 150 tysięcy złotych z funduszy przeznaczonych na powoz dla powodzian na remont swojego salonu kosmetycznego. I miała się wytłumaczyć władzom Koalicji Obywatelskiej. Się wytłumaczyła.
0: Nie mam żadnych informacji na ten temat, nie znam tej sprawy.
1: No ja tylko dodam, że Stowarzyszenie Nysa Patrzy informowało, i na to też się powoływała Polska Gazeta Wyborcza, że salon był nieczynny zaledwie dwa dni we wrześniu 2024 roku, a w miejscu prowadzonej przez działalności przez ten salon było zaledwie kilka centymetrów wody.
0: Ja się Nysą zajmowałem z punktu widzenia postawienia tam szpitala polowego, bo Nysa była zalana do drugiego piętra i to jest moje skojarzenie z Nysą. Ja nie znam żadnych szczegółów, jeżeli chodzi o tą sprawę, bo się po prostu tym ani nie zajmowałem, ani nie zajmuję.
1: A rozumiem. Ale wystarczyła ulewa, żeby zalało Głuchołazy ponownie. Tam jakaś pomoc będzie ze strony państwa?
0: Wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda ludziom, w oczywisty sposób musi być pomoc państwa.
1: Jakub pyta, czy rząd planuje rozmowę z prezydentem Nawrockim na temat ogłoszenia ewentualnie żałoby w całym kraju po tragicznym wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech? Czy też nie ma takich planów, by wyjść z taką inicjatywą?
0: Żałoba została ogłoszona na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o decyzję na poziomie krajowym, to jest decyzja tych władz, które za to odpowiadają. Ja się tym nie zajmuję, przepraszam, więc nie mam tutaj wiedzy. Raczej staraliśmy się robić wszystko, żeby zapewnić po prostu pomoc tym ludziom i zajmowaliśmy się transportem, samolotami, żołnierzami, którzy tam polecieli, wydzieleniem drugiego samolotu, ambulatoriów, zabezpieczeniem szpitali, psychologów. To jest działka, która dotyczy tej mojej pracy, bo ja w ramach resortu zajmuję się właśnie Wojskową Służbą Zdrowia. Jeżeli chodzi o to pytanie, przepraszam, po prostu nie zajmuję się tym.
1: Kiedy nastąpi modyfikacja systemu ostrzegania ludności? Bo to zawiodło przy okazji ostatnio, kiedy rakieta wleciała i spadła na ziemię.
0: Modyfikacja trwa cały czas i ona jest wynikiem za każdym razem czy incydentu, czy ćwiczeń, które odbywają się regularnie w Polsce. To są sprawy, które są rozstrzygane pomiędzy MSWiA a ministrem cyfryzacji, czyli panem premierem Gawkowskim, i tam te dyskusje trwają. Wojsko ma swój system, który jest tym pierwszym śladem, który dociera do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. My zresztą też wyciągamy wnioski, bo uważam, że ta procedura musi być na bieżąco po prostu korygowana.
1: Dobrze, to jest jeszcze jedno pytanie. Czy to w porządku, że żołnierze w dniu swojego święta zajmowali się zdrapywaniem z jezdni z ulicy naklejek promujących zaciągnięty kredyt SAFE?
0: To żołnierze i cała administracja przygotowują defiladę i przygotowują też wszystkie elementy, które się z tym wiążą, barierki, kwestie organizacyjne, organizacje ruchu i wszystko, co się z tym wiąże, więc po prostu Ministerstwo Obrony Narodowej jest organizatorem całości, jeżeli chodzi o kwestie organizacji defilady.
1: I jeszcze jedno pytanie. Jak pan ocenia 141 miliardów deficytu po 7 miesiącach tego roku? Czy leci z nami pilot, czy minister Domański powinien podać się do dymisji za rekordowe zadłużanie Polski i Polaków?
0: My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy musimy trochę zdecydować. Albo mamy rekordowe wydatki na zbrojenia, albo nie. I my nie jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy wybierać. Bo gwarantuję pani, że ewentualny stan zagrożenia dla Polski, kryzys, nie daj Boże wojna, jest wielokrotnie bardziej kosztowny niż kwestia długu, który jest oczywistym następstwem budowy silnej armii. My po prostu dzisiaj te pieniądze musimy zainwestować. Proszę zobaczyć skalę. Mamy dzisiaj, i jest łatwe do sprawdzenia, mamy dzisiaj najwyższy budżet obronny w historii Polski. Safe to jest po prostu tyle, ile kiedyś wydawaliśmy w 10 lat. I te pieniądze nie biorą się znikąd, ale jak spojrzymy na budżet państwa, to jeżeli mówimy o 200 miliardach, to jest de facto 1/5 budżetu państwa. Często mówimy 5% PKB. To jest de facto 25% budżetu państwa. Przecież te środki w normalnym czasie byłyby inwestowane w zupełnie innym miejscu. Ale Polacy się na to zgadzają. Jest wsparcie społeczne, bo każdy wie, że zagrożenie jest możliwe. I tak jak powiedziałem, w przypadku wojny, to nic z tych spraw nie będzie bardziej kosztowne niż to.
1: I ostatnie pytanie, co z tym drugim progiem podatkowym? Kiedy jakieś konkrety?
0: A to pytanie do ministra Domańskiego, ale te prace...
1: Ale pan jest wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej, no to musi pan być, że tak powiem, na bieżąco.
0: No, ale nie każdy, wie, że pan nie każdy jest. Ma swoje obowiązki. Jeżeli chodzi o system podatkowy, ja tutaj mam duże zaufanie do ministra Domańskiego. Wiem, że prace nad różnymi wariantami trwają, ale to jest pytanie do niego. Nie chciałbym tutaj go w żaden sposób uprzedzać.
1: A będzie zmiana premiera przed wyborami?
0: Nic o tym nie wiem.
1: No, takie poszły plotki, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mogłaby być następczynią.
0: Ja uważam, że premier Donald Tusk nie tylko jest świetnym premierem, ale też powinien prowadzić nas do kolejnego zwycięstwa. Chyba nie, gdyby nie ten człowiek, gdyby nie premier Donald Tusk, moim zdaniem zwycięstwa w 2023 roku po prostu by nie było. I nic nie musiał, wszystko mógł, zwyciężył razem z nami w tych wyborach i jestem przekonany, że poprowadzi nas do kolejnych zwycięstw.
1: No de facto zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, tylko nie miało zdolności koalicyjnej. To jeszcze tylko zapytam na koniec, czy możliwa jest jedna lista do Sejmu wyborcza w 2027 roku po stronie koalicji 15 października?
0: Jest możliwa, ale zależy to oczywiście od partnerów.
1: No raczej.
0: A nie tylko od Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale była taka propozycja ze strony pana premiera.
0: Inaczej,
1: tak?
0: Ja, jeżeli pyta mnie pani o moje zdanie, zawsze byłem zwolennikiem jednej listy. Uważam, że to po prostu eliminuje chęć też takiej niezdrowej konkurencji w ramach po prostu jednego obozu politycznego, którym jest Koalicja 15 października. Natomiast na przykład w 2023 roku wybrano inaczej i ten wybór okazał się słuszny. Tak? Była trzecia droga, Lewica miała swoją listę. Na samym końcu trzeba dokonać takiego wyboru, który będzie najlepszy. I my nie jesteśmy dzisiaj gotowi na to, żeby na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie, bo jeszcze wiele się zdarzy do tego okresu przedwyborczego. I pewnie po nowym roku musi ta decyzja nastąpić, albo musimy być bliżej tej decyzji.
1: Dziękuję. Cezary Tomczyk był z nami, wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze
0: dziękuję,
1: dobrego dnia. Będzie pracowity zapewne.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka.

0: piąta. Wiadomości Radia Zet, Darek Klimczak, zapraszam. Po 14 miesiącach wracają bezpośrednie tramwaje z Katowic do Bytomia. Znów mogą jeździć kluczowym odcinkiem estakady w centrum Chorzowa, którą zamknięto ponad rok temu z powodu ryzyka zawalenia. Odbyły się już pierwsze przejazdy testowe. Jak mówi prezes tramwajów śląskich Krzysztof Mikuła, bezpośrednie połączenia wrócą w sobotę.
1: To zdecydowanie zwiększy komfort podróżnych, komfort wszystkich naszych pasażerów. Dodatkowo deklarujemy, że trasę tą będą obsługiwały nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje.
0: W najbliższych dniach będą gotowe nowe rozkłady jazdy. Dwa lata utrudnień czekają natomiast kierowców w Łodzi, bo rozpędza się kolej dużych prędkości. Rusza budowa specjalnej komory potrzebnej do wykonania tunelu. Na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie nie można już jeździć na pamięć. Tam obowiązuje inna organizacja ruchu. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudarek.
2: Kierowcy mówią wprost, po Łodzi jeździ się ciężko.
3: Fatalnie muszę powiedzieć.
4: Niektóre skrzyżowania są po prostu nieprzejezdne.
2: A teraz zaczęły się dodatkowe utrudnienia w kierunku Rytkini. Tam trzeba korzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówiła mi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
5: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów.
2: Takie komory w przyszłości będą wyjściami ewakuacyjnymi. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Śledczy badają sprawę pożarów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W weekend ogień zniszczył 3 zabudowania skansenów, w tym 17-wieczny drewniany kościół. W jakim kierunku prowadzone jest postępowanie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Na razie jest ono prowadzone pod kątem sprowadzenia pożaru, który mógł zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób bądź mieniu wielkich rozmiarach. Oczywiście przyczyny tego pożaru będą ustalane w toku śledztwa, w tym pomocna tutaj będzie opinia biegłego do spraw pożarnictwa.
0: Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja, który spłonął na terenie skansenu, był najstarszą tego typu budowlą w Polsce. Zielona Góra szykuje się na winobranie. Święto muzyki, wina, tradycji i kultury rusza 4 września. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Zaprasza prezydent miasta Marcin Pabierowski.
7: Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna przy Filharmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska, ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farben oraz scena dla młodych przy palniarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście.
0: Cały program jest na stronie Urzędu Miasta Zielonej Góry. Z kolei w najbliższą sobotę w Warszawie rusza Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera, już po raz 23. Organizuje go Fundacja Szalom, Teatr Żydowski. Festiwal jest przestrzenią, w której historia spotyka się z teraźniejszością, mówi inicjatorka wydarzeń Gołda Tencer.
8: Każdy festiwal na pewno jest pamięcią. Czy festiwal się zmienia? Zmienia. Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni. Teraz w związku z tym, że nie ma teatru na Placu Grzybowskim, jesteśmy tutaj gościnnie i mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
0: Warszawa Zingera potrwa do 30 sierpnia. Ponad 30 kg narkotyków przejęli policjanci z Łodzi. Znaleźli je w mieszkaniu wynajmowanym przez mężczyznę zatrzymanego wcześniej w Świecku, mówi Radiu Z nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
9: Tam w różnych miejscach, między innymi w szafkach i zamrażalce, znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg substancji odurzających i psychotropowych. Wśród nich znajdowało się m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA oraz mefedron.
0: 42-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zgodził się też na jego tymczasowe aresztowanie. Awantura w Łebie. Policja dostała informację o libacji na skwerku. Podczas interwencji mundurowych doszło do szarpaniny. Szczegóły tej historii zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Stacjonujący w Łebie policjanci dostali informację o libacji na skwerku Rybaka. Turyści mieli w środku nocy pić, krzyczeć i puszczać głośno muzykę. Patrol przyjechał zwrócić im uwagę i być może wypisać mandaty, ale od razu po przyjeździe funkcjonariusze zostali zaatakowani. Najpierw słownie, a potem fizycznie, bo 26-latek zaczął się szarpać z policjantami, a potem dołączyła do niego koleżanka, która wgryzła się policjantowi w nadgarstek. Oboje mieli po promilu alkoholu w organizmie. Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi im teraz do 3 lat więzienia.
0: Zatrzymani zostali zwolnieni z aresztu i mogą z Łeby wrócić do siebie na Dolny Śląsk, ale nałożono na nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie daje spokoju rządzącej koalicji. W obozie władzy jest zgrzyt, ale Cezary Tomczyk ogłosił w Radiu Z rządową misję. Będziemy przekonywać koalicjantów, że warto, mówi polityk Koalicji Obywatelskiej. I choć z jednej strony nikt nie podważa dorobku sędziego, z drugiej słychać wątpliwości co do jego związku z rządem oraz premierem. Pytanie, jak to się skończy? O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: Na ten moment każdy scenariusz, łącznie z sejmowym nie, wydaje się tu prawdopodobny, bo koalicjanci mają potężne obawy i przypominają składane deklaracje, że takich transferów nie będzie. To jest wysokiej klasy specjalista, odpowiada i tłumaczy w Radiu Z wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
12: Ja pana Macieja Berka znam od lat i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to nie jest polityk.
11: Jak zapowiada, będziemy przekonywać koalicjantów, że warto. Pytanie, co jeśli to się nie uda? Tu na razie odpowiedzi nie ma.
0: Niewykluczone, że głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka będzie na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu na początku września. Nie Grenlandia, nie Kanada, a cieśnina Ormus. Donald Trump opublikował na swoim Truth Social grafikę i Ormus podpisał jako nowe terytorium USA. Dodał, że oficjalne dołączenie przesmyku do Stanów nastąpi, tutaj cytat, gdy skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno. Eksperci prawa morskiego zwracają uwagę, że przejęcie terytorium nie jest takie proste i nie można tego zrobić za pomocą tweeta. Gianni Infantino nie lubi krytyki. Szef FIFA po niepochlebnych opiniach pod swoim adresem zwolnił jednego z najważniejszych ludzi w piłkarskiej centrali, dyrektora operacyjnego Kevina Lemura. Więcej o tym powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
13: Lemur otwarcie krytykował Infantino za próbę sprzedaży praw do organizacji największych imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Szef FIFA wycofał się z tego pomysłu, ale i tak dostał po uszach od swojego dyrektora operacyjnego. To projekt jednej osoby. Nadszedł czas, żeby liderzy futbolu zadali sobie odpowiednie pytania i podjęli działania, grzmiał Francuz, który liczył się ze stratą pracy, ale jak powiedział, będzie teraz spał spokojnie. Infantino nie zwolnił go od razu. Poczekał 2 tygodnie.
0: Lemur był uznawany za jednego z najbliższych współpracowników Gianniego Infantino. I Dalia Tomczak, Michał Adamiuk będą wam podawać wiadomości Radio Z od godziny 6. Udanego dnia życzę wszystkim.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Boris Szyc.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Kalendarz środa, 19 dzień sierpnia. Wiadomości w Radiu Z prezentują Idalia Tomczak, Michał Adamiuk. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry. Dzień dobry.
9: Pożegnanie bohaterki, zmarła żołnierka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska.
10: Decyzja Węgrów, areszt dla kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się w weekend.
9: Kto nie zatankował, może żałować. Dzisiaj ceny maksymalne w górę.
7: Szósta.
9: Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Powstania Warszawskiego. Walczyła w nim pod pseudonimem Pączek.
10: Miała 99 lat. O jej śmierci poinformował europoseł Michał Szczerba.
9: Wandę Traczyk-Stawską żegna stolica, Muzeum Powstania Warszawskiego i politycy. W wiadomościach dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Co o niej piszą?
11: Odeszła nasza bohaterka. Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze. Odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Każde jej słowo, każda jej postawa były lekcją, której nie można zapomnieć. Tak napisały władze Warszawy na swoim koncie w mediach społecznościowych. Autorytet, zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści. To z kolei wpis wiceministra kultury Macieja Wróbla. Tych pożegnań naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim służyła jako strzelec i łączniczka. Była w szarych szeregach, brała udział w małym sabotażu oraz akcji N. To były działania dywersyjno-propagandowe przeciwko Niemcom. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu. 3 tygodnie temu, jeszcze przed rocznicą powstania, apelowała o pamięć o nim.
12: Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
11: Wanda Traczyk-Stawska była też współinicjatorką ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
10: Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
9: Kierowca autokaru, który rozbił się na Węgrzech, aresztowany na miesiąc. Sąd rejonowy w Miszkolcu przychylił się do wniosku tamtejszej prokuratury.
10: Według węgierskich śledczych mężczyzna zasnął za kierownicą i właśnie to było powodem wypadku, w którym zginęło 12 osób.
9: Na Węgrzech cały czas jest reporter Radia Z. Łączymy się z Janem Kielakiem. Jakie są powody takiej decyzji sądu?
13: Uznał, że polski kierowca na wolności mógłby utrudniać śledztwo. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi mu do 8 lat więzienia, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz. Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Od decyzji sądu będzie się odwoływać obrońca podejrzanego, który uważa, że w tym przypadku wystarczą wolnościowe środki zapobiegawcze. Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
10: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi Polska Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Poprosiła już Węgrów o przekazanie pełnej dokumentacji.
9: Nie ma zgody prokuratury na list żelazny dla Marcina Romanowskiego, bo są poważne wątpliwości co do przestrzegania zasad. Ścigany polityk PiS prosił o gwarancję odpowiadania z wolnej stopy w liście wysłanym z Naddniestrza.
10: Taki był stempel na przesyłce. Według premiera Tuska były wiceminister na 99% jest właśnie tam.
9: Karolina Olszewska w wiadomościach z nami o poranku. Dzień dobry. Czy to przybliża szansę na namierzenie posła?
14: Tylko w pewnym sensie, bo choć wiedza premiera pochodzi od służb innych państw regionu, to i tak nie ma tu stuprocentowej pewności, a co więcej, nasze służby i polscy śledczy działają i muszą działać tu własnym torem, bo to de facto dwie różne płaszczyzny, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
15: Mamy informację wstępną o tym, iż może przebywać w Tyraspolu. Nie udało się tej informacji procesowo potwierdzić i podjęliśmy kroki, aby tą okoliczność potwierdzić.
14: Śledczy wysłali więc wnioski do Rumunii i Mołdawii, także o pomoc prawną, w tym o sprawdzenie, czy Marcin Romanowski jest pod konkretnym wskazanym adresem.
10: Potwierdzenie takiej informacji będzie podstawą dalszych działań, w tym wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję.
9: Wyzywała, zniszczyła zabawkowego drona i wykręcała 12-latkowi ręce. 3 lata więzienia grożą kobiecie, która w piątek w Bydgoszczy zaatakowała 2 ukraińskich dzieci.
10: Odpowie za znieważenie ich na tle narodowości i naruszenia nietykalności cielesnej. Tę sprawę od początku śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
0: 46-latka wczoraj usłyszała zarzuty, ma dozór policji i zakaz zbliżania się do poszkodowanych. Składała wyjaśnienia, według niej cała sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Służby będą teraz weryfikowały zarówno jej wersję, jak i zeznania samych poszkodowanych, między innymi na podstawie pobliskiego monitoringu. Partner kobiety został przesłuchany w charakterze świadka. On sam nie atakował dzieci, jedynie przypatrywał się całej sytuacji.
10: Policja szuka świadków ataku, prosi o zgłaszanie się na komisariat.
9: Ceny paliw wyżej. Maksymalne stawki na dziś rosną. Minister energii zdecydował, że za litr zwykłej benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,46.
10: 98, 7,26, a litr diesla 7,47 zł.
9: Wszystko, co musicie wiedzieć w środę o poranku, mamy dla Was w wiadomościach co pół godziny. 7:40, gość Radia Z, wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem audycji jest Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
16: A dzisiaj dla odmiany popada na północy i na południu. I taki to będzie deszczowy dzień i ciągle chłodno. Słuchajcie, 21 stopni raptem na północy, 22 w centrum, na południu 25. To jest najcieplejsze miasto w Polsce. Dzisiaj widzę Przemyśl, 25 stopni max.
7: To teraz suchar Przemyśl to jeszcze, Marek, dobra?
3: Sponsorem audycji był Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
8: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Słuchajcie, dzisiaj jest 19 dzień sierpnia.
1: Tak.
0: Dzisiaj w kalendarzu jest Światowy Dzień Fotografii.
1: No to pomyślmy ciepło o wszystkich mężach, którzy słyszą od swoich żon: a zrób mi ładne zdjęcie, a zrób mi jeszcze jedno, a to nie, a mógłbyś jeszcze jedno, tak, to jest, powtórz mi.
0: Słuchajcie, to jest najgorsze zdanie świata. Ja mam wrażenie, że później jest taka słynna tyrada: o nie, tu źle wyszłam, tu grubo, tu złe włosy, tu mam dwa pobródki. Wiesz co, sama sobie zrobię, dziękuję, wiesz, ja tak. Już nie chcę takich twoich zdjęć.
1: O, tak, matko. Ja to świętuję, słuchajcie, Dzień Fotografii, bo całe życie słyszałem, że ze mnie to niezły aparat.

0: 20 po 6 zaczynacie dzień z Radiem Z.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze wam tak, słuchajcie, to już niedługo, już niedługo. Ostatni weekend wakacji i wtedy właśnie wielkie pożegnanie lata. Następna niedziela, 30 sierpnia, koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: A na scenie słuchajcie takie gwiazdy jak Doda, Dawid Kwiatkowski, Phil, Gromi, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, ci, którzy wygrali w ubiegłym roku Kuba i Kuba. Oj, będzie gorąco tam.
0: Ale nie, czekaj. Przede wszystkim na scenie pojawi się najjaśniejsza gwiazda.
1: Wiem, Garu.
0: Czyli Kamil Baleja, czyli ty. Przecież ty prowadzisz ten koncert.
1: No prawda, ja już ćwiczę. Ocencie, czy jest dobrze. Uwaga.
0: No dawaj.
1: Jak się macie Katowice? A nie, czekaj, bo to Kielce.
0: Nie, Kielce. Jeszcze raz, dobrze, tylko Kielce.
1: Jak się macie Kielce, ludzie?
0: Jeszcze raz.
1: Jak się macie Kielce?
0: Jeszcze mocniej.
1: Kielce!
0: Żartowałem, za pierwszy razem było okej.
1: Już nie pamiętam, które to było. No, ale jeszcze mam 2 tygodnie, damy radę.
0: To będzie miks najważniejszych hitów i klasyków, które wszyscy śpiewamy z zamkniętymi oczami. Kamil nie może, bo ma zakaz śpiewania na antenie. Tego wieczoru, 30 sierpnia, ostatnia niedziela wakacji, nie możecie tego
1: Kielce,
0: przegapić.
1: Kielce, jak się macie!
0: Bądźcie z nami!

0: Świetnie, że jesteście, bo za chwilkę u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 6.30.
1: A w tych wiadomościach?
0: A w tych wiadomościach wystąpi Donald Trump między
1: innymi. Poczekaj, gdzie u nas na antenie będzie
0: tak,
1: śpiewał?
0: Na pożegnaniu lata Z i Polsatu, wiesz?
1: Donald Trump, to ja muszę jeszcze przemyśleć, czy ja chcę to prowadzić, naprawdę.
0: Zobaczymy, będzie to decyzja, która jak to zwykle z decyzjami pana prezydenta bywa, jest wiążąca lub nie.
1: I będzie przemyślana, jak zawsze, albo nie.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30, jest środa, 19 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
12: Zarzuty za spowodowanie wybuchu w kamienicy w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Po dwóch latach śledztwa usłyszeli je właściciele serwisu baterii, którzy w piwnicy przechowywali 6,5 tony akumulatorów. Te najpierw się zapaliły, a potem wybuchły.
13: Reporter Radia Z Daniel Wrząs po rozmowie ze śledczymi, jakie zarzuty postawiła prokuratura.
14: Dwoje właścicieli firmy, która serwisowała i magazynowała baterie, usłyszało zarzuty nieumyślnego spowodowania pożaru, wybuchu i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosło dwóch strażaków. Firma nie była wcześniej kontrolowana, a pomieszczenia nie były odpowiednio dostosowane, mówi prokurator Marek Biegat.
15: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
14: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
13: Grozi im do 8 lat więzienia. Po wybuchu zniszczona kamienica została rozebrana.
12: Moskwa grozi Londynowi. Zdaniem szefa MSZ Rosji, dostarczanie przez Wielką Brytanię dronów Ukrainie to udział w wojnie. To nie pierwsze podobne słowa. Im większe zaangażowanie Londynu w konflikt, tym wyższą cenę za to zapłaci, oświadczyła rosyjska ambasada w Zjednoczonym Królestwie po doniesieniach o użyciu dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele w Rosji.
13: Gruźb nie boi się premier Wielkiej Brytanii, mówi o pełnym wsparciu dla Ukrainy.
12: Trump wstrzymuje cła na Kanadę. Prezydent USA zablokował ich wejście na 3 dni. Kraje zawarły porozumienie, które teraz ma być finalizowane. 50% cła miały obowiązywać od dziś.
13: Miały objąć niektóre towary z Kanady, od wina przez kije hokejowe po cement. Zdaniem Waszyngtonu odstawa dyskryminuje amerykańskie produkty motoryzacyjne, mleczarskie i alkoholowe.
12: Włochy liczą straty po paraliżu lotniska w Katanii. Tylko branża turystyczna straciła 22 miliony euro. Lotnisko zamknięte było przez 8 dni z powodu aktywności wulkanu Etna. W tym czasie odwołano prawie 700 lotów.
13: Dyrekcja portu w Katanii mówi, że był to największy kryzys od 20 lat.
12: W Radiu Z wiadomości sportowe zaprasza Krzysztof Wilanowski.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
7: 3 mecze i 3 remisy. Sprawa awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów pozostaje otwarta. 1-1 było w Stambule, tam Fenerbahçe grało z Olimpikiem Lyon. 4 gole zobaczyli kibice w Zagrzebiu. Dynamo 2-2 zremisowało z Wikingiem FK. Bez goli w starciu lewskiego Sofia z AEK-iem Ateny. Dzisiaj o Ligę Mistrzów zagra Tymoteusz Puchacz, jego Sabach. Też w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji zagra na wyjeździe z HPL-em Berszewa. A przed meczem kwalifikacji Ligi Europy złe wiadomości przekazał Lech. Kolejorz w meczu ze szwajcarskim FC Thun będzie musiał radzić sobie bez Mikaela Isaka. Kapitan Mistrzów Polski doznał urazu podczas meczu z Klaksvik na Wyspach Owczych. Badanie USG wykazało naciągnięcie mięśnia dwugłowego uda. Ta kontuzja wyklucza go z gry nawet na 3 tygodnie. Lech pierwszy mecz z FC Thun rozegra w czwartek w Poznaniu. Inny nasz reprezentant w europejskich pucharach Raków ogłosił transfer do Częstochowy z włoskiej Moncy. Przeniósł się szwedzki obrońca Arvid Brorson. Jestem fizycznym graczem, który ciężko pracuje dla zespołu. Na boisku zawsze staram się dawać z siebie wszystko. Mówił Brorson, ekipa z Częstochowy też w czwartek zagra o awans do Ligi Konferencji, zmierzy się z Hajdukiem Split.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Dzisiaj jest szansa na słońce, szczególnie na wschodzie i na południu, a poza tym chmury i z tych chmur będzie padał deszcz. No tak powiem wam szczerze, to nie jest temperatura idealna na lato, 19 stopni na zachodzie, ale na wschodzie, na południu 22-23, no nawet momentami w Rzeszowie 24, także dobrze jest.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: naszym domu ciągle ktoś mówi daj, to mamy rozwiązanie.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Ja mam taką propozycję, żebyśmy pośpiewali. Uwaga, uwaga, bo dzisiaj na pewno ktoś z was będzie mógł tak zaśpiewać. Uwaga.
3: To się świetnie składa, bo przyniosłem skrzypce.
0: Dawaj, jedziesz.
4: Gdybym bogaty. Ja byłbym wielki pan.
3: A w walizkach dzisiaj na krotokłów, ta? 700 tysięcy złotych.
0: Co ty mówisz? Co trzeba zrobić?
3: Wystarczy, słuchajcie, wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT-em. I no, warto zrobić to do godziny 7 przez najbliższe 18 minut. A dlaczego? To powie o tym Kamil.
0: Słuchajcie, od teraz, właśnie teraz dla was, pierwszy dzisiaj bonus. Każdy SMS zamienimy w 10 tysięcy SMS-ów. 10 tysięcy szans w grze o 700 tysięcy złotych.
3: Niesamowite. No. Tylko do 7. Korzystajcie. 10 tysięcy szans na wielkie pieniądze. Hasło Radio Z pod 7353.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: Reklama.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicić wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Oni śpiewają tutaj, czy państwo też słyszą?
1: Ja wiem, ja pamiętam, no. To jedli.
0: Prawda?
1: Jedli.
0: No, ale posłuchajcie. To już nie będzie chyba.
2: Będzie.
1: Jedli.
0: No było jedli, smacznego.
1: Faktycznie. Śniadanko.
0: Oczywiście, jak zawsze.
1: Najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Za 9-7 przeglądamy różne sondaże poparcia i nie uwierzycie. Mhm. Nie uwierzycie. Pierwsza dama jest popularniejsza od pana prezydenta.
0: Co ty mówisz?
1: No, w najnowszym sondażu dla Super Expressu Martę Nawrocką dobrze ocenia 64% ankietowanych, a pana prezydenta tylko 47. 64 kontra 47.
0: Pani Marta na ustawki nie chodzi, dlatego pewnie. Ale wiecie, za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta.
1: Tak, tak.
0: Mężczyzna bez kobiety to niczego nie osiąga. Tak zawsze jest.
1: Dokładnie.
0: Tak zawsze było.
1: Ja na przykład bez mojej żony, to ja nie wiem, co bym ze sobą zrobił. Nie wiem. Chyba bym zaczął oszczędzać.

0: Ludzie, ludzie, uwaga, za chwilkę ważna informacja, jak zastrzec PESEL, bo są kolejki w urzędach, się okazuje.
1: Tak, bo można to zrobić przez internet, przez telefon, z aplikacją, ale jak ktoś tego nie ma, no to musi pójść do urzędu i właśnie w urzędach są kolejki.
0: Dokładnie, idziesz z takim PESEL-em, mówi on, ma 8 lat, ja już nie mogę z nim wytrzymać, to nie PESEL, to co innego, okej. Okay.
1: Więcej szczegółów już za chwilkę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7:00.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19:00, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
9: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
18: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
19: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
16: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
20: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
21: Po reklamie.
0: Dzień dobry. Dobrze, że włączyliście radio, bo to siódme na horyzoncie. Wiadomości w Radiu Z prezentują Idalia Tomczak, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
22: Walczyła o wolną Polskę, przypominała o rzeczach ważnych, zmarła Wanda Traczyk-Stawska.
23: Dziś kolejne wypisy z węgierskich szpitali, na rannych czeka transport do Polski.
22: Kolejki w urzędach do zastrzegania numeru PESEL, a przecież można prościej.
0: 7.
22: Żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, honorowa obywatelka stolicy. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, miała 99 lat.
23: Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze: odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Każde jej słowo, każda jej postawa były lekcją, której nie można zapomnieć. Czytamy na profilu stolicy w mediach społecznościowych.
22: Pożegnalne wpisy przegląda dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Jak jest wspominana Wanda Traczyk-Stawska?
24: Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani Wando, cześć jej pamięci, tak napisał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Dziękujemy, kochana pani Wando, za wszystko, tak o niej z kolei pisze europoseł Michał Szczerba. Podczas tegorocznych obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska apelowała do mieszkańców stolicy. Jej przesłanie zostało odtworzone, bo jej stan zdrowia nie pozwalałby wziąć udział w uroczystościach.
25: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
24: Wanda Traczyk-Stawska podczas okupacji działała w konspiracji, była w szarych szeregach, w Powstaniu Warszawskim walczyła pod pseudonimami Pączek i Jatma. Brała też udział w walkach m.in. w Śródmieściu i na Powiślu. Przez dziesięciolecia zabiegała o zachowanie pamięci o ofiarach Powstania Warszawskiego, a przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek Powstania.
23: Wspomnienia o Wandzie Traczyk-Stawskiej publikujemy na radioz.pl.
22: 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech może dziś zostać wypisanych z tamtejszych szpitali. Dla tych w najgorszym stanie przygotowywany jest transport do Polski. Wszystkie ofiary śmiertelne katastrofy autokaru zostały już zidentyfikowane.
23: Kierowca, który prowadził autokar, został aresztowany na miesiąc. Węgierscy śledczy podejrzewają go o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób.
22: Na miejscu w Miszkolcu wciąż jest reporter Radia Z Jan Kielak. Powiedz, co już ustalili węgierscy śledczy.
26: Według nich mężczyzna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu, Tunde Majorosz. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Sam podejrzany o przebiegu wypadku na razie nie chce opowiadać, mówi jego obrońca Daniel Gerwan. Na tak wczesnym etapie śledztwa mój klient nie chce niczego komentować. Obrońca kierowcy zapowiedział odwołanie się od decyzji o areszcie. Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
23: Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Prokuratura w Krośnie poprosiła już Węgrów o pełną dokumentację.
22: Poszukiwany Marcin Romanowski. Miejsce pobytu prawie na pewno nad Dniestrze.
23: I choć premier Tusk mówi o 99% potwierdzeniu od służb innych państw, to śledczy nie mają informacji, by polityk PiS przekraczał granicę.
22: Karolina Olszewska-Merk z politycznymi tropami w tej sprawie.
23: Tak jest.
22: Gdzie więc jest były wiceminister sprawiedliwości?
27: Na pewno nie w Polsce i nie w Unii, i to tak naprawdę na ten moment chyba jedyny pewnik. A Terespol w Naddniestrzu wydaje się tą najbardziej prawdopodobną lokalizacją. Służby działają, by zyskać pewność, a potwierdzenie, jak mówił minister koordynator Tomasz Siemoniak, będzie katastrofą moralną dla Romanowskiego i dla PiSu.
28: Jeżeli ktoś ucieka de facto pod kontrolę rosyjską, wystawia sobie określone świadectwo.
27: Współpraca na poziomie służb na pewno będzie trudna, ale nie niemożliwa. Jedną z opcji branych pod uwagę będzie wniosek o ekstradycję byłego wiceministra.
23: Marcin Romanowski jest nieuchwytny od końca 2024 roku. Jest ścigany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyprowadzać pieniądze z Ministerialnego Funduszu Sprawiedliwości.
22: Szpital numer 1 w Bytomiu wstrzymuje od dziś przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych, planowe i te w nagłych przypadkach.
23: Od miesięcy placówce brakuje pieniędzy, a teraz jeszcze lekarzy. Co z pacjentami? Sprawdza reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Szpital zacznie wypisywać pacjentów, którzy nie zakończyli jeszcze leczenia i przekaże ich innym placówkom. Obecna obsada lekarzy nie wystarcza na zapewnienie całodobowej opieki na oddziale chorób wewnętrznych. Przyczyną, jak zapewnia placówka, nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Teraz mają być regulowane na bieżąco, ale jeszcze w kwietniu prezydent Bytomia informował o utracie przez szpital płynności finansowej i opóźnieniach w wypłatach, a pracownicy organizowali zrzutki na przegląd sprzętu wykorzystywanego w chirurgii.
23: Przyjęcia w bytomskim szpitalu mają być wstrzymane do końca sierpnia.
22: Rosną kolejki do urzędów. Tylu ludzi chce zastrzec swój PESEL po tym, jak hakerzy wykradli dane z firmy MyDoctor. W niepowołane ręce trafiły informacje o chorobach czy receptach 19 milionów Polaków.
23: Warszawskie urzędy wydłużają więc godziny pracy. Mówi o tym Radiu Z Magdalena Borek z Urzędu Dzielnicy Bielany.
2: Wydłużamy godziny pracy urzędu, natomiast zastrzegam, że to tylko dotyczy spraw związanych z PESEL-em i będziemy pracować do godziny 18. W czwartek też.
22: Najprościej numer PESEL zastrzec w aplikacji M-Obywatel.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
5: No, taka pogoda w Polsce jak w górach. Co chwilę się zmienia. Raz słońce, raz deszcz, raz burza i dzisiaj...
0: A łoscypki będą dzisiaj?
5: A będą łoscypki w całej Polsce, słuchajcie. Dzisiaj troszkę słońca, troszkę deszczu. Najwięcej tego deszczu na północy, nad morzem i na Podkarpaciu. Dodatkowo nad morzem będzie bardzo mocno wiało. Pozdrawiamy w Czasowiczów. Trzymajcie się tam. No i maksymalnie dzisiaj 25 stopni na południu, na północy 20.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Dzień dobry, kochani, witamy bardzo gorąco, 19 sierpnia, środa. Witają was Góral, stary brat.
5: I mój giermek, Kamil Baleja.
0: Ahoj.
5: Ahoj. Siemacie, to było po czesku, po hiszpańsku i po góralsku.
0: Dla was wszystko.

0: Piosenkę o silikonie w Radiu Z. Tak grają, rozumiecie? Fajne, fajne. Pozdrawiamy tych, co remontują.
1: Tak, to ulubiona piosenka wszystkich, którzy kładą kabiny prysznicowe.
0: Oj tak, zapach silikonu to jest moment, że się kończy remont. Każda na niego czeka.
1: 13 po 7, słuchacie Radia Z. Wakacje w radiu są cały czas, słuchajcie. Są tak. Wakacje, odwiedzamy najciekawsze miejsca w Polsce. Jesteśmy po prostu tam, gdzie wy.
0: Bawimy się w wakacyjne bingo Radia Z. Nasz radiowy biały miś, bo tak mogę o nim powiedzieć.
1: Biały miś dla słuchacza.
0: Bilgun Arjun Batar ruszył wakacyjnym szlakiem. Halo, Bill!
2: Wczoraj w wakacyjnym bingo z Radiem Z ruszyliśmy z Ełku przez malownicze Mikołajki. Dotarliśmy do Olsztyna, a tam odpaliliśmy prawdziwą misję kosmiczną.
0: Co ty mówisz?
2: W olsztyńskim planetarium polecieliśmy na Księżyc, a właściwie zwiedzaliśmy jego powierzchnię z perspektywy łazika. Było trochę kosmicznie, trochę naukowo, ale przede wszystkim świetnie się bawiliśmy. A dzisiaj zmieniamy klimat. Z kosmosu przenosimy się prosto do średniowiecza. Ruszamy do Zamku Krzyżackiego w Bytowie.
1: O, to mały krok dla Billa, ale wielki dla słuchacza.
0: Radio Z i już. Polecamy się przez cały dzień. Będziemy szukać z wami radiowych, wakacyjnych przygód.
1: Czy ja dobrze usłyszałem, że Bill jedzie zrobić komuś jesień średniowiecza?
0: Nie, chyba...
1: Przesłyszałem się.
0: Szukam czegoś inteligentnego, żeby odpowiedzieć, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
1: Czymś takim się nie da.
0: Poległem, przepraszam.
1: 14 po 7.

0: Temper City Self Aware. A teraz w porannym programie Radia Z przenosimy się do Moskwy. W Moskwie zaczyna brakować paliwa. Na stacjach pojawiają się ogromne kolejki, ale paliwa wystarcza dla naprawdę nielicznych.
1: Ale czekaj, powolutku. Przecież Putin twierdzi, że wszystko jest super. To jest na pewno propaganda, zachodnia propaganda tak twierdzi. To na bank nie są kolejki za paliwem, tylko wycieczki krajoznawcze.
0: Tak, tak. I to, no, nie są, to nie są braki paliwa. To jest nowy sposób Putina, żeby wszyscy robili kroki.
1: Okolicznościowy suchar? Kto przestał żłopać w Rosji?
0: No kto?
1: Samochody!

0: Trwa fantastyczna wakacyjna pobudeczka z Radiem Z. W studiu pojawiła się pani redaktor Beata Lubecka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
2: Dzień dobry. Czy ty masz PESEL zastrzeżony?
0: Właśnie.
1: Tak. Tak?
2: A czekaj, a byłaś osobiście w urzędzie, czy zrobiłaś to z aplikacji?
1: Z aplikacji mObywatel.
0: Wow, to taka nowoczesna, bo ja to jestem w tym wieku, że do urzędu musiałem dreptać.
2: No dobra, a jak płacisz rachunki,
1: można,
2: to
1: lubisz dreptać
2: po prostu. Na poczcie, czy nie? Czy też wirtualnie, jak płacisz rachunki?
1: Nie, no, wszystko przez internet.
0: A ja na poczcie jeszcze, patrzcie, no.
2: Dobra, a jak wysyłasz maila, to przez aplikację, czy piszesz listy?
0: Gołębiem pocztowym.
1: Tak, polecone.
0: Beatko, a możesz tak pierwsze dwie cyfry swojego PESEL-u podać?
2: Nie.
0: Dobra.
1: Nie bądź taki cwany, wiesz. To ty powiedz, taki jesteś mądry.
0: A
1: tak.
0: Dzisiaj twoim gościem będzie ktoś, kto pierwsze dwie cyfry z PESEL-u ma 8-1. Pan Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera.
1: No.
2: Będą sukcesy, prawda? Kolejne ogłaszane cały czas.
1: Nieprzebrana liczba.
0: Co im się znowu udało?
1: Tsunami. No, mamy deficyt taki.
2: Tsunami sukcesów rządu, bardzo
1: budżetowy.
2: Ładne.
0: 8:02. Zapraszamy gość Radia Z, Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera i Beata Lubecka.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
18: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
18: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
20: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
18: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Po reklamie.
24: Jest punktualnie 7.30, środa 19 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
25: Prokuratura chce przesłuchać dzieci z Ukrainy zaatakowane w Bydgoszczy przez agresywną kobietę. Przesłuchanie w obecności psychologa w najbliższych dniach. Śledczy chcą porównać wersję, którą przedstawiła matka dzieci i podejrzana. Ta druga miała wyzywać nastolatków, zniszczyć ich zabawkowego drona i wykręcać ręce.
26: 46-latka usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności na tle narodowościowym. Nie przyznała się do winy, inaczej przedstawia przebieg wydarzeń. Kobieta ma dozór policji, grożą jej 3 lata więzienia.
25: Coraz więcej śniętych ryb wyławianych jest z kanału Gliwickiego. Służby mówią o ponad tonie. Jak wiecie z Radia Z, w kanale zakwitły toksyczne złote algi.
26: Sytuację z bliska obserwuje kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z gliwickiej mariny. Scenariusz jest taki sam jak w zeszłych latach.
0: Woda jest taka, no troszeczkę zmącona przez glony. Później robi się delikatnie żółta. Później robi się taka szafirowa, później robi się brązowa, a potem padają ryby.
26: Zakazano korzystania z końcowego odcinka kanału przy porcie Gliwice, gdzie glonów jest najwięcej. Od ponad tygodnia obowiązuje zakaz otwierania śluz, by ograniczyć przepływ wody w kierunku Odry.
25: Ziemia drży w Hiszpanii. Kolejne wstrząsy sejsmiczne o magnitudzie 3,4 odnotowano w prowincji Grenada w Andaluzji na południu kraju. Od soboty ziemia trzęsła się tam ponad 400 razy.
26: Nie ma wiadomości o stratach. Z powodu uszkodzeń domów ewakuowano około 600 osób. Kilkanaście potrzebowało pomocy medycznej.
25: Puma na Dolnym Śląsku. Leśnicy zobaczyli ją na fotopułapce. Przemieszcza się w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego koło Wałbrzycha.
26: Nadleśnictwo Świdnica apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów w lesie. Nie można samemu pumy łapać, zbliżać się do niej i robić jej zdjęć. Koniecznie trzeba dzwonić na 112.
25: W Radiu Z wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Hitowy transfer Barcelony stał się faktem. Duma Katalonii ogłosiła, że jej nowym zawodnikiem został Rodri. Barcelona była moim pierwszym wyborem. To wielki klub na światowym poziomie. Ma swoją filozofię, sposób patrzenia na futbol oraz wartości, z którymi się utożsamiam. Miałem kilka innych opcji, ale Barca była moim priorytetem. Mówił Rodri. Według nieoficjalnych informacji, Katalończycy za Mistrza Świata i Europy zapłacili Manchesterowi City ponad 76 milionów euro, a to kolejny transfer Barcy tego lata. Wcześniej dołączył do niej m.in. Anglik Anthony Gordon. Venus Williams znów zagra w US Open. 46-letnia legenda tenisa dostała dziką kartę od organizatorów nowojorskiego turnieju. US Open ruszy 30 sierpnia. Weźmie w nim udział też Iga Świątek, ale zanim pojawi się w Nowym Jorku, przed nią jeszcze walka o triumf w Cincinnati. Dzisiaj nasza tenisistka zagra awans do ćwierćfinału. Jej rywalką będzie francuska Tian Paris. A nasi koszykarze zremisowali w sparingu. Biało-czerwoni grali z Bułgarami. Było 93-93. Polacy przygotowują się do drugiego etapu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Najbliższy mecz kwalifikacyjny 27 sierpnia z Izraelem w Rydze.
3: Sprzątałem wczoraj strych, zobaczyłem choinkę, mówię w sumie może już, ale chyba jeszcze nie. 19 stopni dzisiaj, najchłodniej w Szczecinie, najcieplej będzie 24, słuchajcie, to fajnie, 24 stopnie w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach jeszcze i tutaj też najwięcej słońca, na południu i południowym wschodzie, na zachodzie i na północy deszcz.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
7: No i już za 26 ósma.

0: ulubiona piosenka kominiarzy. O północy wejdźmy na dach w Radiu Z. Sound and Grace. Dziękuję.
1: Za 28, a to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchajcie, czas przetworów robienia na zimę. No i czytamy właśnie, że szczególnie polecany jest syrop z czarnego bzu.
0: Ale to z bzem czy bez?
1: Z bzem. Syrop z czarnego bzu, bo on zawiera, uwaga, dobroczynne antocyjany i flawonoidy. Antocyjany i flawonoidy.
0: Co to jest? No. Słuchajcie, dlaczego wszystko, co zdrowe, ma taką dziwną nazwę, prawda? Nie wiem. Brokuł, rzeżucha, kolonoskopia. Radio Z.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
10: Mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
17: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
16: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji.

0: Aci, sprytnie.
1: Kup w Media Expert Airfryer Kosoli Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Traktujesz dom jak hotel.
1: To był Mrozu i jego matka. Słuchacie Radia Z za 8. Ósma teraz u nas kronika kryminalna. Właściwie taka kronika policjantów służby drogowej, bo policjanci z Katowic z drogówki zatrzymali do kontroli Volkswagena Golfa, chyba jedynkę, pierwszy model, w którym, uwaga, jechało 8 osób z kierowcą. To młodzi ludzie. Kierowca miał 23 lata, a dwie osoby jechały w bagażniku.
0: Ale to jest dużo, 8 osób w Golfie? Proszę was, moi drodzy, jak się jechało nad morze z rodziną, maluchem, Fiatem 126P, to się jechało 15 osób, jeszcze się krowę brało.
1: Żeby było co jeść.
0: I pić.
1: 7:08.
0: Dzień dobry.

0: wiecie, że już w piątek finał naszej wakacyjnej Rządzę Pieniądza i ktoś z was zawalczy o super samochód, super nową Hondę?
1: Nawet wiem jaką, słuchajcie, będzie zagadka. Uwaga, jak się nazywa samochód taki szybki, co ma taki zrf?
0: Zrf? No.
1: Honda zrf.
0: Honda ZRV.
1: No dokładnie. Honda ZRV.
0: No. Chyba tak to zaprojektowali tę nazwę.
1: Dokładnie. I taka Honda będzie do wygrania, moi drodzy. A dzisiaj, proszę, proszę, ostatni finał dnia w wakacyjnej Rządzę Pieniądza. 700 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj można wygrać.
0: I do 8 przez najbliższe 4 minuty, jak wyślecie SMS-a o treści Radio Z pod 7353, to pomnożymy każdego waszego SMS-a razy 14 tysięcy.
1: Mamy dla was 14 tysięcy szans na dzisiejszy finał, ale zegar tyka. Jak robi zegar?
0: Tyk, tak, tyk, tak.
1: Zegar tyka, państwo słyszą.
0: Tak,
1: więc trzeba się pospieszyć.
0: Tyk, tak.
1: I teraz, uwaga, teraz.
0: Tak, kończy mi się powietrze.
1: Ślemy Radio Z. Ślemy Radio Z pod 7353.
0: Tak, tyk, tak.
2: Radio Z i już.
3: W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
5: Z pieskiem i z trójką dzieci.
6: Fajnie się ochłodzić, tak.
7: W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
8: Ta pogoda, która jest teraz, jest, będzie normą.
9: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
10: Przemek Taranek, Radio Z.
11: Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Michał Wieliński, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
13: Reklama.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
13: Po reklamie.
0: Wstajecie z Radiem Z. Jest środa, 19 sierpnia. Na wiadomości o 8 zapraszają i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
23: Kierowca w areszcie, kolejni ranni wrócą dziś do Polski. Nowe wiadomości z Węgier.
24: Smutny dzień dla Warszawy. Zmarła bohaterka powstania Wanda Traczyk-Stawska.
23: A gościem Radia Z jest Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera.
0: Ósma.
23: Druga grupa rannych Polaków ma dziś wrócić do kraju z Węgier. Plan zakłada, że będzie to 12 osób, których stan zdrowia pozwala na bezpieczny transport.
24: Ilu poszkodowanych w wypadku autokaru pozostanie na Węgrzech, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: W dwóch węgierskich szpitalach nadal leczonych będzie 5 Polaków. Troje z nich jest wciąż w stanie określanym jako bardzo ciężki. To są złamania, duże obrażenia wewnętrzne. Trudno przewidzieć, kiedy będzie ich można przewieźć do kraju, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo.
1: Grupa 12 pacjentów w stanie średnio ciężkim jeszcze dziś drogą lotniczą pod nadzorem lekarzy ma dotrzeć do Rzeszowa.
24: Węgierski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę, który prowadził autokar w momencie wypadku. Śledczy podejrzewają, że zasnął za kierownicą.
23: Premier na celowniku obrońców Marcina Romanowskiego chcą wezwać go jako świadka m.in. w sprawie listu żelaznego dla ściganego polityka PiS.
24: Punktem zwrotnym stały się słowa Donalda Tuska o tym, że na 99% były wiceminister jest w Naddniestrzu.
23: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk przynosi najnowsze
4: tak
23: szczegóły.
4: Jest.
23: Szef rządu rzeczywiście może zostać przesłuchany?
4: Na pewno obrona byłego wiceministra będzie o to walczyć. Wniosek do Sądu Okręgowego podobno już nawet jest, bo informacja, którą ma premier o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na jego korzyść. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
6: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
4: Stanowisko prokuratury też jest jasne. Nie ma zgody na list żelazny dla byłego wiceministra, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad.
24: Do tej pory Marcin Romanowski unikał polskiego wymiaru sprawiedliwości.
23: Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, bohaterkę, żołnierkę powstania, honorową obywatelkę miasta, pisze prezydent stolicy o Wandzie Traczyk-Stawskiej. Zmarła w wieku 99 lat.
24: W trakcie powstania walczyła w Śródmieściu i na Powiślu. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek zrywu.
23: Po powstaniu przez lata walczyła o pamięć o nim.
10: Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
24: Poruszające wspomnienia o Wandzie Traczyk-Stawskiej zbieramy na radioz.pl.
23: 7:58, czas najważniejszej rozmowy poranka. Beata Lubecka i gość Radia Z.
25: Dzień dobry, z nami jest Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera z PSL-u. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
25: Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
26: Za 2 tygodnie wszystko będzie jasne. Procedura jest zawsze taka. Jeżeli klub dostaje rekomendację, czy też popiera kogoś, to najpierw się z taką osobą spotyka, rozmawia, zadaje pytania, wyjaśnia wątpliwości. I tak się będzie działo w tym przypadku.
25: Czyli,
26: a jeśli pani redaktor pyta mnie osobiście,
25: tak,
26: o zdanie na temat pana ministra, tak, Berka, to mam jak najlepsze. Jeżeli ktokolwiek,
25: czyli
26: będzie,
25: tak,
26: mnie pytał o rekomendację, to oczywiście zarekomenduję. Tak.
25: Myślałam, że się pan minister będzie cały czas migał. No trochę się migał.
26: Nie.
25: Sonda na naszej stronie oczywiście jest za chwilę, już teraz jest uruchomiona, więc głosujcie, oceniacie. Czekamy na wasze głosy, na głosy internautów, słuchaczy Radia Z. No dobrze, ale proszę mi powiedzieć...
26: Ja się nigdy nie migam, pani redaktor.
25: Ojej. Zuch. A dziękuję. Kiedy Maciej Berek, minister, koordynator pracy rządu, tak to nazwę, no prawa ręka pana premiera, przestał przechodzić do pracy?
26: W jakim sensie przestał przychodzić do pracy? Ja nie wiem, czy przestał przychodzić do pracy.
25: Ale jego dymisja już została przyjęta, tak?
26: Ale jest coś takiego jak okres wypowiedzenia.
25: A, czyli przychodzi jeszcze do pracy,
26: i to
25: tak?
26: To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle człowiek był i człowiek znika. To nie Związek Radziecki. Natomiast mam wrażenie, tak już trochę wychodząc do przodu w kontekście pana ministra Berka, że mamy do czynienia z takim fenomenem. Pod koniec wakacji berkomania w Polsce nastąpiła i mamy berkologów wszelkiej maści. Wszyscy się ujawnili nagle, jak to świetnie Macieja Berka znają, rozumieją, wiedzą, że jest politykiem, chociaż nigdy nie był i nie będzie.
25: Startował w 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu.
26: Nie jest żadnej partii politycznej,
25: no,
26: nie jest,
25: jest
26: w ciałach statutowych żadnej partii. Tak, był ministrem, ale był ministrem legislatorem, był szefem RCL-u, był i jest świetnym prawnikiem. Znam go jeszcze z czasów przed 2023 roku, rokiem, i tak naprawdę mówienie o nim, że to jest polityk, to trochę robienie mu krzywdy. Naprawdę.
25: Jakub Stefaniak, znakomity rzecznik pana ministra Berka.
26: Nie,
25: naprawdę
26: po prostu...
25: Być. A mieliśmy być inni niż PiS, tak mówiła Anna Maria Żukowska.
26: Ale jesteśmy inni
25: z lewicy,
26: niż PiS, pani redaktor,
25: z nowej lewicy.
26: Idźcie, naprawdę nie idźcie wszyscy tym nurtem, który jest złą drogą. To jest zupełnie inna sytuacja, bo my mamy za cel posprzątać bałagan po PiSie, a nie wykorzystywać Trybunał jako Tak, i właśnie teraz, pani redaktor, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, to proszę zobaczyć, jak to jest niesamowite zjawisko. Przez 2 ostatnie lata ci sami komentatorzy, publicyści, z całym szacunkiem dla nich, krytykowali rząd za opieszałość, za to, że nie robi porządku z Trybunałem, że jest zbyt radykalny. W momencie, kiedy pojawił się case Berka, nagle ci sami ludzie krytykują, że jest za bardzo radykalny. No to zdecydujcie się w końcu. Wie pani, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z akcją policji i zakładnikami. Trybunał został przez PiS wzięty na zakładnika. Wysłaliśmy 2 negocjatorów. Najpierw był Bodnar. No nie dał rady. Później był Żurek. Też mówią, że za słaby. No to teraz wysyłamy oddział antyterrorystów. Też źle?
25: Czyli będzie rebelia. Rozumiem, że w takim
26: razie... Nie będzie żadnej rebelii, będą
25: Berek,
26: porządki.
25: Trafiając do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli tam trafi, ma jeśli po prostu zrobić, wywrócić stolik do góry nogami.
26: Nie, absolutnie żadnego stolika nie można wywracać, no to tylko o co trzeba chodzi? Przywrócić. Chodzi o to, żeby nie wywrócić,
25: Bogdan Święczko
26: przywrócić.
25: Być szefem Trybunału Konstytucyjnego?
26: Trzeba zrobić porządek w Trybunale, żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności. A Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że po pierwsze, oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup. I to jest jedna z nielicznych osób, która jest w stanie nawet i była w stanie się nawet spierać z panem premierem.
25: Niesamowite. To jest pytanie od słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska traktuje Trybunał Konstytucyjny dokładnie tak samo instrumentalnie jak PiS, zgłaszając kandydaturę Macieja Berka?
26: Już odpowiedziałem na to pytanie. Serdecznie pozdrawiam tego słuchacza.
25: To ja teraz jeszcze zacytuję tylko Marka Sawickiego z PSL-u, marszałka seniora, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówi tak, że ten pomysł nie jest mądry i nie wie, co kieruje Donaldem Tuskiem. Jeśli się wyznaje przez 11 lat zasadę, że nie wolno upolityczniać wymiaru sprawiedliwości, swoją prawą rękę ustanawia szefem tegoż Trybunału, no na razie to nie wiadomo, czy będzie szef, to nie jest to poważny sygnał dla odbiorców, także dla partnerów politycznych.
26: Zobaczymy, co Marek Sawicki powie po spotkaniu klubu parlamentarnego z kandydatem na sędziego, panem ministrem Berkiem.
25: Ale może zagłosować przeciw, rozumiem, że nie będzie dyscypliny.
26: Oczywiście, że każdy może zagłosować przeciw, ale powiem pani redaktor, że rozmawiałem już z kilkoma osobami, które miały do czynienia z na tej linii merytorycznej z panem ministrem Berkiem i każdy, kto miał tę sposobność z nim współpracować bądź pracować, uważa tak samo. Świetny kandydat.
25: Same laurki. A może
26: fakty.
25: Koalicja się nie rozpadnie przez Berka?
26: O Boże, już ta koalicja się miała tyle razy rozpaść, że może przez Berka się tym razem nie rozpadnie. Myślę, że Berek by tego nie chciał.
25: Pan sobie to tak dworuje. A może będą przyspieszone wybory?
26: Pani redaktor, ale po co miałyby być przyspieszone wybory?
25: Ja
26: my się z wyborcami umawialiśmy na 4 lata. My dzisiaj mamy zupełnie inny cel niż w 2023 roku, ale to na pewno nie jest cel...
25: A jaki jest ten cel? Kolejne wygrane wybory, tak?
26: Ten cel jest taki, żeby po pierwsze nie dopuścić oszołomów politycznych z prawicy do przejęcia Polski, położenia łapy na Polsce, bo po prostu cofniemy się w rozwoju o 10 przynajmniej lat. A drugi cel, i uważam, że to jest cały czas możliwe, stworzyć taką formułę startu i tak z naszymi koalicjantami współpracować, żeby przekonać tych ludzi, którzy dzisiaj są niezdecydowani, tych, którzy są też w jakiś sposób omamieni propagandą opozycji, do tego, żeby dać nam większość możliwą, umożliwiającą odrzucanie prezydenckie weta. To jest cel dzisiaj obozu rządzącego, bo tylko wtedy będziemy mogli w pełni realizować swój program, tak jak chociażby ustawa o statusie osoby najbliższej. Dobra ustawa, techniczna ustawa, bez żadnej ideologii, odrzucona w myśl złośliwości Pałacu Prezydenckiego i doktryny sypania piachu w tryby rządowi.
25: Nie no, wersja mocno okrojona może być absolutnie minimum
26: wersja
25: na sprawę.
26: Techniczna, no ale to bardziej, tak. Pani redaktor, potwierdza pani moje słowa. No, to
25: nie,
26: co,
25: no, wydmuszka,
26: co mu szkodziło podpisać? No, taką wersję okrojoną. No, tam nie było żadnej ideologii, to nie było żadnego zamachu na
25: szarpaniny w ramach samej
26: tak
25: koalicji rządzącej 15 października.
26: Ale się udało, pani redaktor. Ojej, fakty są takie.
25: Powinniśmy wam dziękować, naprawdę nie wiem,
26: nie,
25: co
26: to nie jest kwestia dziękowania, tylko powinniśmy pamiętać o tym, że pan Nawrocki po prostu splunął w twarz wielu setkom, dziesiątkom, setek, tysiącom Polaków, którzy na tę ustawę czekali.
25: Czyli nie będzie przyspieszonych wyborów, a taki wpis popełnił Jacek Karnowski z telewizji w Polsce 24, że ktoś go tam przekonywał, ktoś bardzo ważny, że wybory jednak będą przyspieszone, bo sytuacja finansów państwa jest tragiczna. Służba zdrowia tonie, a afer będzie tylko przybywało. Rzeczywiście ostatnio sporo. Służba zdrowia naprawdę ledwo zipie, można powiedzieć, i tonie, a sytuacja finansów państwa nie jest najlepsza, ponieważ zadłużenie wynosi ponad 141 miliardów po 7 miesiącach. W ciągu miesiąca deficyt państwa wzrósł o ponad 17 miliardów złotych. Skąd ta dziura w budżecie?
26: Panie redaktor, po pierwsze proszę pamiętać o tym, że poprzednicy narobili takiego bałaganu.
25: Czyli cały czas poprzednicy są
26: za to winni, jest po
25: tak?
26: pierwsze. Po drugie, jesteśmy w sytuacji ekstraordynaryjnej. Mamy wojnę za sobą, za swoją granicą. Mamy też gigantyczne, historyczne, największe w historii wydatki na obronność z budżetu krajowego. Mamy też dodatkowe wydatki niezapowiedziane, takie jak chociażby program CPN, który byłby kontynuowany, gdyby nie złośliwe weto Karola Nawryckiego.
25: Ale to 4 miliardy złotych.
26: Ale, no
25: to...
26: pani redaktor, ja podaję jeden z przykładów. Jeżeli byśmy zebrali do kupy tego typu działania, mamy pieniądze, które trzeba było wygenerować też na odszkodowania dla osób poszkodowanych w powodzi, na odszkodowania związane z klęskami żywiołowymi dla rolników i wiele, wiele innych nieprzewidywalnych.
25: To może nie jest najlepszy przykład, bo widzieliśmy, do kogo te pieniądze popłynęły tak de facto, a nie powinny.
26: I mówimy ścieli, o dolnym przepraszam za wyrażenie, ścieli koledzy z Koalicji Obywatelskiej, pani Łeb, nie bronili przez miesiące, tak jak PiS bronił Misiewicza.
25: To najlepsze
26: Ja wiem, ale politycznie,
25: a poza
26: politycznie
25: tym,
26: to zrobili.
25: Póki co, to ta pani nie została wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej,
26: no
25: tylko została zawieszona w prawach.
26: Bo ja dostałem taką informację, tak? że została. Natomiast nikt się na nią, po pierwsze, nie lituje, nikt jej nie broni i wszyscy krytykują, jak jeden mąż jej zachowania, w przeciwieństwie do chociażby rządów poprzedników, gdzie pamięta pani, ile Misiewicza bronili? Kilka miesięcy, specjalną komisję powoływali, kluczyli, także to są zupełnie inne standardy.
25: Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? Co orzekli nasi słuchacze, internauci kochani? Tak, 75%. Nie 25%. No tak właśnie, no, zresztą jak się słuchało pana ministra, no to można powiedzieć, że chyba sprawa jest rzeczywiście przesądzona.
26: Cieszę się, że mam taki duży posłuch społeczny. Pozdrawiam wszystkich naszych
25: jesteśmy
26: respondentów.
25: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
23: Za dwa tygodnie wszystko będzie jasne, odpowiada Jakub Stefaniak, pytany, czy PSL poprze wybór Macieja Berka do Trybunału.
3: Mówienie o nim, że to polityk, to robienie mu krzywdy, komentuje w Radiu Z wiceszef Kancelarii Premiera.
23: Oglądajcie dalej, ta rozmowa trwa na kanałach Radia Z w sieci.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Proszę dzisiaj kurtałkę wziąć ze sobą, bo dzisiaj będzie deszczowo, szczególnie na zachodzie. W centrum też może pokropić. Jak mieszkacie na południu, na południowym wschodzie, to ta kurtałka może nie będzie potrzebna. Będzie lekki deszcz, który ewentualnie zrobi.
8: Katanka na południu.
7: Tak, na południu mokra Włoszka dzisiaj może się pojawić. Mhm. Także, ale kiedyś, pamiętacie, była mokra Włoszka modna.
8: Tak?
7: No taki się robiło.
8: A przypomnij mi, skąd ty jesteś?
7: Z Dolnego Śląska.
8: To tam była modna.
7: Ja z Głogowa, przypomnij mi, skąd ty jesteś?
8: Przecież ja też z Dolnego Śląska, no, to wszyscy mokre Włoszki i takie okulary przeciwsłoneczne, jak skuter taki był, taki
7: było,
8: takie
7: tak.
8: cieniutkie, jak poseł Suski teraz
7: i
8: takie nosi.
7: Koniecznie blond włosy, tacy byliśmy.
8: Ta, jeszcze wczoraj, 13 po 8.

0: 20 minut po godzinie 8 tutaj Radio Z. Uwaga, uwaga, czas na okolicznościową zabawę.
1: Poka jak robi foka.
2: Poka jak robi foka.
0: Poka jak robi foka. No bo jest piękna historia. Internet mówi o foce, która w Polsce, w Bałtyku wskoczyła na deskę surfingową. Ta foka jest wszędzie i stwierdziliśmy
3: tak,
0: z Markiem, że...
3: To była taka foka dziecko, ona się po prostu zmęczyła i no. potrzebowała trochę pomocy, trochę się ogrzać w słonku, więc skoczyła na supa, na deskę turysty i sobie tak popływała, popływała. Tam ją miziali po brzuchu. Przyrodnicy mówią, żeby tego nie robić, bo ona ma pazury i zęby.
0: Ja wiem.
3: No ale odpoczęła i popłynęła.
0: Foczki lubią być miziane po brzuchu, nie wiem, czy nie robić tego. Słuchajcie, ale ważniejsza sprawa jest taka, że z foką jest ciekawa historia, bo nikt tak naprawdę nie wie, jak robi foka.
3: Właśnie. Stąd nasz konkurs. Poka jak robi foka. Numer telefonu do nas 3-2-3-2-3-2.
0: To była foka. Nieudana. Pokażcie nam, jak robi foka. Poka jak robi foka. Najciekawsza foka otrzyma od nas zestaw wakacyjnych gadżetów Radia Z.
3: Czyli foka dostanie braloka.
2: Poka jak robi foka. Radio Z.
0: Ja może podam normalnie numer telefonu, dobrze? 321-321-321. O! A puść jeszcze raz dźwięk, jak już dwa razy zagrałeś, zagraj trzeci raz, a co?
3: Niech nie, bo teraz wiedzą. Mark Ambor, wiesz?
0: Okej.

0: Dzień dobry, kochani, to jest Radio Z. Za chwilkę będzie 8.30 i będą wiadomości, a w nich powiemy o ciekawym biegu, wyścigu pana Macieja Berka.
1: Oj, naprawdę, no wczoraj, no dobra, no.
0: No ale to cały czas przecież wchodzi.
1: No ale to nasza wina, że pan ma takie zabawne nazwisko.
0: Piękne,
1: no.
0: Ale piękne nazwisko, gratulujemy.
1: Dobrze.
0: Chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
1: Tak, bo tam cały czas się ganiają.
0: Tak.
1: Ciekawe, kto wygra, kto dogoni.
0: Szczegóły będą za chwilkę. O 8.30 poważne wiadomości w Radiu Z.
1: Berek.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Słuchaj, Marian.
4: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
0: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy punktualnie 8.30, wiadomości w Radiu Z. Już teraz Idalia Tomczak, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
12: Polityczna walka o Macieja Berka, kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W rządowej koalicji trwa przekonywanie nieprzekonanych do tej kandydatury.
13: Ja mam jak najlepsze zdanie o ministrze Berku, ogłasza w Radiu Z Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera.
12: Polityk PSL twierdzi, że w ciągu 2 tygodni będzie jasne, czy jego partia zagłosuje za, a w Trybunale trzeba zrobić porządek.
14: Żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności, a Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że po pierwsze, oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup. I to jest jedna z nielicznych osób, która jest w stanie nawet i była w stanie się nawet spierać z panem premierem.
13: Na razie większość polityków lewicy mówi, że to zła kandydatura, a Polska 2050 się waha.
12: Hakerzy wykradli dane większości mieszkańców Łotwy, dokonali cyberataku na Dyrekcję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To rządowa agencja zajmująca się rejestracją pojazdów, wydawaniem prawa jazdy czy przeprowadzaniem przeglądów samochodów.
13: Do kradzieży doszło na początku sierpnia. Łupem hakerów padły wrażliwe dane ponad miliona osób z prawie 20 lat ruszyło policyjne dochodzenie.
12: Na polskich stacjach drożej niż wczoraj wzrosły maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 7,47.
13: Od poniedziałku działa pakiet ceny paliwa niżej. Obniżony jest VAT, a przy dystrybutorach obowiązują ceny maksymalne paliw.
12: Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami przez głośnik w pubach w Wielkiej Brytanii. Klientów doprowadzało to do szału, tłumaczy jedna z sieci i wprowadza zmiany.
13: Pojawiły się tabliczki za pelem, by klienci nie przeszkadzali innym. 2/3 Brytyjczyków chce karania za używanie głośnika w miejscach publicznych.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: No tak patrzymy na prognozy długoterminowe. Kamil, na antenie jesteśmy. Co to za... Dlaczego ty telefon odbierasz w godzinę
11: pracy? Albo na głośniku chciałem.
15: No to tym bardziej.
11: Nie można. Co z tobą? Ale to jeszcze nie Wielka Brytania, jeszcze można.
15: Chyba, że żona. Ania, to ja nie poprawiam, pozdrawiam cię serdecznie. Tutaj no, Kamilek grzeczny dzisiaj.
11: Kto inny może dzwonić?
15: Dzisiaj 22 stopnie i 25 maksymalnie w Przemyślu. Ale do czego zmierzam? Patrzymy tak na prognozy długoterminowe z Kamilkiem i nie widzimy tutaj takiego ocieplenia jakiegoś takiego spektakularnego.
11: Czekaj,
15: prawda?
11: Nazwałeś mnie Kamilkiem na antenie.

0: cestą Foki z Wałbrzycha.
1: Foka z Wałbrzycha, z mojego rodzinnego
2: foka
1: miasta.
2: Foka z Wałbrzycha, ładnie, ładnie. Będzie foka numer dwa. Pokaż, jak robi foka.
3: Według mnie foka to robi tak.
2: To tak strzelająca foka jakaś taka.
1: Czekaj, jest, no. jeszcze jest jedna. Trzecie, foka numer trzy.
3: Foka jak robi foka. O!
1: I teraz kto wygrywa? Czy wygrywa foka numer jeden, czy wygrywa foka numer dwa, czy wygrywa foka numer trzy?
2: Mamy remis.
1: Mamy remis trzykrotny, w związku z tym dla wszystkich państwa w nagrodę mamy okolicznościowy żart, Kamilu.
2: Uwaga, jak się nazywa foka bez oka?
1: No jak się nazywa foka bez oka? Wielkie brawa! Wszyscy są zwycięzcami. Z tym żartem żartowaliśmy, w sensie, że to nagroda, bo mamy prawdziwe nagrody. Wysyłamy wam zestawy wakacyjne, bidon, ręcznik plażowy i okulary przeciwsłoneczne.
2: Jak się nazywa foka bez oka?

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: 3 za 3,69 zł i wejdź do gry o 700 tysięcy złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe

0: oszczędności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Roxy Węgiel, Radio Z. Muzyka numer 1.

0: for another.
1: Fajnie grają i śpiewają, to radio Z
2: ja nie śpiewam.
1: One Direction, ty masz oficjalny zakaz śpiewania
2: tak jest,
1: na antenie.
2: Tak jest.
1: Tu Radio Z, kochani, Super Express przyłapał polityka PiSu pana Karola Karskiego w salonie fryzjerskim, jak pani fryzjerka przycina panu Karolowi brwi.
2: Ale ciebie to dziwi? W pewnym wieku brwi rosną, słuchajcie, jak szalone. Mam wrażenie, że włosy z głowy uciekają na brwi, je trzeba po prostu kosić.
1: Tak, uciekają w pewnym wieku na brwi i na plecy.
2: No.
1: Ja kiedyś zapomniałem przyciąć brwi, na ulicy dzieci wołały za mną: mamo, mamo, patrz, miś koala.
2: Ale słuchajcie, pamiętam, że mój dziadek to miał takie brwi, że on sobie mógł zaplatać warkocz.
1: Warkocz?
2: Brrr.

0: wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Słuchajcie, zbliża się ku końcowi, że tak powiem. W piątek walczycie o Honda ZRV, a dzisiaj?
1: A dzisiaj ostatni finał dnia do zgarnięcia 700 tysięcy złotych. I chcemy wam pomóc, moi drodzy. I właśnie teraz każdy SMS wysłany pod 7353 o treści Radio Z za 3,69 z VAT dostanie od nas 16 tysięcy losów.
0: Tak, tyle razy mnożymy każdego waszego SMS-a. Najlepsze jest to, że płacicie tylko za jednego, 3,69, a dzieje się magia. Jakby przyszło tych SMS-ów 16 tysięcy i o tyle rosną wasze szanse na 700 tysięcy złotych.
1: Radio Z. Słowo Radio Z wyślij teraz pod 7353.
2: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin na co dzień.

0: Kap wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Po reklamie.
5: Jest środa, 19 sierpnia, zbliża się 9 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Idalia Tomczak i Michał Adamiuk.
6: Przyspieszonych wyborów nie będzie, wiceszef kancelarii premiera w Radiu Z.
7: Górnicy chcą zwrotu pieniędzy, które wziął PiS. Minister energii mówi nie.
6: System Red Light czerwoną płachtą na kierowców hamuje przed łamaniem prawa.
5: Dziewiąta.
6: Transfer Macieja Berka z rządu do Trybunału. Czy poprze go PSL, będzie jasne za 2 tygodnie, deklaruje to w Radiu Z polityk Ludowców Jakub Stefaniak.
7: Sam przyznaje, że jeśli ktoś zapyta go o zdanie, to ministra do Trybunału będzie rekomendował.
6: Beata Lubecka rozmawiała w Radiu Z z wiceszefem kancelarii premiera.
8: Dzień dobry.
6: Dlaczego Ludowcy jeszcze nie zdecydowali?
8: No bo najpierw chcą się spotkać z ministrem Berkiem, chcą go zaprosić na posiedzenie swojego klubu, a potem zdecydują, co dalej. Moim zdaniem to formalność, choć jest i Marek Sawicki, który kontestuje tę kandydaturę i mówi, że to nie jest za mądry pomysł, ale nie wie, jakie są intencje premiera.
9: Zobaczymy, co Marek Sawicki powie po spotkaniu klubu parlamentarnego z kandydatem na sędziego, panem ministrem Berkiem.
8: W mediach pojawiły się spekulacje, że Berek, jeśli trafi do Trybunału, to ma tam zrobić przemeblowanie. Sam minister nie chce się wypowiadać w mediach i do wszystkich zastrzeżeń ma się odnieść na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która będzie opiniować jego kandydaturę.
6: Górnicy wściekli na ministra energii, który nie chce zwrócić Jastrzębskiej Spółce Węglowej 1,5 miliarda złotych składki solidarnościowej. JSW chce odzyskać pieniądze, bo po miliardowych stratach grozi jej finansowy krach.
7: Spółka nie wyklucza walki w sądzie, a związkowcy zapowiadają protest przed siedzibą firmy.
6: To brak dobrej woli ministra i rządu. Ledwo wiążemy koniec z końcem, mówi szef sierpnia 80 w JSW Krzysztof Łabądź.
10: Jak można było w jedną stronę ze spółki Jastrzębskiej zabrać pieniądze, tak i można w drugą stronę je oddać. I nie opowiadają, że do tego jest, że to jest niemożliwe, że to jest politycznie nie da się tego zrobić i tak dalej.
7: JSW zapłaciła składkę solidarnościową za rządów PiS w czasie kryzysu energetycznego, kiedy spółka notowała bardzo wysokie zyski. Pieniądze zasilały rządowe osłony cen energii.
6: Strach przed powodzią wraca do Głuchołazów po ostatniej potężnej ulewie. Nie ma jednak planów przebudowy tamtejszego potoku Bodzanowskiego. Ma wystarczyć odwodnienie przy planowanych remontach dróg.
7: Jaki jest konkretny plan samorządu na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: Według Wód Polskich przebudowa całościowa potoku jest niemożliwa, nie ma na to miejsca. Pomóc ma przebudowa dróg, zwłaszcza wyżej, nad Bodzanowem drogi wojewódzkiej.
12: Wiemy doskonale, że problemem są pola, które są powyżej naszej drogi wojewódzkiej i z których ta woda spływa wprost do potoku, który później zalewa Bodzanów.
11: Jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, remont jest zaprojektowany z licznymi odwodnieniami i zbiornikami. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Równolegle będzie remont drogi w samym Bodzanowie w gminie Głuchołazy.
6: Red Light działa, może system nie sprawia, że kierowcy całkiem przestali jeździć na czerwonym, ale przynajmniej rejestruje wszystkie takie wykroczenia.
7: W Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, gdzie funkcjonuje, liczba przejazdów na czerwonym wyraźnie spada.
6: Konkretne liczby zna łódzki reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: System Red Light w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował w tym roku już ponad 1800 wykroczeń. To czwarty wynik w kraju. Z kolei jeden z systemów w Łodzi złapał ponad 1500 kierowców. To piąty wynik w Polsce. Ale liczba wykroczeń spadła tu w porównaniu z zeszłym rokiem o połowę. To dowód na to, że to po prostu działa, mówił mi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
14: Mają za zadanie właśnie zmienić postawy i zachowania kierujących.
13: W województwie łódzkim system Red Light działa w sumie w 9 miejscach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Najskuteczniejszy w Polsce jest system Red Light w Warszawie na skrzyżowaniu krakowskiej z Łopuszańską.
6: Tutaj w tym roku wpadło już ponad 6 tysięcy kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Ciekawa sytuacja, bo prognoza pogody wygląda tak, jakby ktoś zrobił, tak jak się pisało pracę magisterską. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej.
16: A to nie wiem, ja sam napisałem, wiesz? Ja tak nie robiłem, to nie wiem, o czym mówisz.
4: Naprawdę?
16: Mhm. Nie, nie mam magistra, no co ty? A po co to?
4: Środa, czwartek, piątek, bardzo podobna pogoda, 20 stopni i dużo deszczu w całym kraju.
16: Widzisz, nie mam magistra, też tak potrafię powiedzieć.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

0: Maroon 5, This Love w Radiu Z, 13 po 9. Słuchajcie, nie uwierzycie, jak Feniks z popiołów. Janusz Palikot powrócił. Janusz Palikot zaczyna zupełnie nowy biznes.
1: Ale czekaj, powoli. Przecież pan Janusz Palikot ma problemy z prawem. Miał wyłudzić 70 baniek od ludzi. Mam setki, jak nie tysiące ludzi.
0: Nie miał wyłudzić, tylko wyłudził.
1: Tak, ale setki, tysiące ludzi oszukanych, pokrzywdzonych. Mówią, gdzie jest moja kasa? Ale oddawaj to... pieniądze, Janusz.
0: Ale to było kiedyś. To było kiedyś, a teraz zaczyna Janusz Palikot z winem i szuka winnic.
1: A, tak. Janusz biznesu, jak nic, naprawdę. To jest w ogóle mistrz świata.
0: Ale co ty, słuchaj, wina Janusza. Taka firma, wina Janusza. Przecież to brzmi wiarygodnie, nie?
1: Lepiej, słuchajcie, pan Janusz Palikot powinien produkować pieprz i założyć sklep.
0: Pieprza Janusza. Radio Z i już. Bardzo ładna nazwa, bardzo ładna.
1: 13 po 9.
0: Ale że szuka winnic, zawsze się, jak ci się powinna noga, to potem szukanie winnic, nie?

0: Jak wam całe życie mówili, że coś jest niemożliwe, to posłuchajcie tego.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: 700 tysięcy złotych, tyle dzisiaj można wygrać. I coś tak czujemy, że dzisiaj na osiedlach to będzie tak słychać, jak ktoś wygra. Jak nic.
3: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Romusz!
0: Ale będzie dobra impreza, słuchajcie.
3: Masuj moje
0: uda. Wszyscy sąsiedzi w jednym miejscu.
3: Tylko twoje ręce.
0: Gdzieś przy wiacie śmietnikowej, bo tam najlepsze imprezy.
4: A to sam to nagrywałeś? Tu na gitarze grasz?
3: Oj, wymasuj mnie,
0: Romanie. Moja żona śpiewa właśnie. Do sąsiada
3: Jestem
0: Romana śpiewa,
3: obolało.
0: Wiesz?
4: Słuchajcie, 700 tysięcy złotych.
3: Zerknij na mnie, dotknij
0: się. Przestań już śpiewać, no.
4: Dotknij, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Słuchajcie, 700 tysięcy złotych. No i to jest, słuchajcie, najwyższa premia, jaką dzisiaj możecie zgarnąć tego poranka.
0: Premia, czyli 18 tysięcy losów, tak, za każdy SMS wysłany pod 7353. Inwestujesz 3,69 zł i dostajecie 18 tysięcy losów w dzisiejszej grze.
4: Ale uwaga, tylko do 10, przez 40-39 minut już właściwie. Ta. Dzwońcie do znajomych, do rodziny, nie każdy z was. Wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353 tego poranka. Większego bonusu nie będzie. Każdego SMS-a mnożymy razy 18 tysięcy.
0: Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
1: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: mocniej, panią przepraszam, ale jak tak pani siedzi obok mnie na tym leżaku, to może pani by już mi pomogła posmarować pod łopatką, bo tam zawsze się spieka.
1: Ale co pan, jak pan zauważył, jak ja jestem za parawanem?
0: No, bo pani jest, pani nogi pani widać takie długie, że wystają poza parawan, poza horyzont mojego myślenia.
1: No wie pan, no.
0: Boże, jak dobrze, że mnie już nie musiałem podrywać.
1: Kaziu, to mnie pan podrywa.
0: Nie, najgorzej.
1: Kazimierz! Kazimierzu!
0: I wchodzi teraz Kazimierz. Kolo, wiecie co?
2: Co chciałeś tutaj?
0: Często sobie myślę, że wspaniałe jest to, Marek, że my już mamy żony, że my już nie musimy podrywać, bo bylibyśmy w tym najgorsi na świecie, naprawdę.
2: Fajnie, że mamy taką przykrywkę i że możemy tak zawsze powiedzieć.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mega,
0: co ty robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od

0: i na mediaexpert.pl. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland. Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Ale ja tutaj...
5: Teraz nie mówimy, teraz gra piosenka. Strach na lachy. Dzień dobry, kocham cię.
6: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: i ten talerzyk na końcu. Spin Doctor, Two Princes. To jest Radio Z. Dzień dobry bardzo. Moi drodzy, posłuchajcie o wielkiej kasie. 700 tysięcy złotych do zdobycia w ostatnim finale dnia naszej wakacyjnej zabawy. 700 tysięcy złotych dla was.
1: Tak, i przez najbliższe 6 minut, słuchajcie, możecie pomnożyć swoje SMS-y razy 18 tysięcy. Wysyłajcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 i takiego SMS-a mnożymy razy 18 tysięcy, a najlepsze jest to, że płacicie tylko za jednego.
0: Wyobraźcie sobie, ile to jest 18 tysięcy SMS-ów. To przez 8 lat by się pisało. 18.
1: To się w końcu musi udać, no.
0: Dokładnie. Ludzie, to może dzisiaj wygracie 700 tysięcy złotych. Pomóżcie szczęściu właśnie teraz. Radio Z pod 7353.
2: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełków. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
10: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
11: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
18: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
3: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Po reklamie.
0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i będzie godzina 10:00. To jest ta chwila, kiedy prezentujemy wiadomości w Radiu Z. Italia Tomczak, Michał Adamiuk, zapraszamy.
22: Śmierć na torach, nie jeżdżą pociągi do Zakopanego.
23: Podatkowe zmiany na plus, prace trwają, zapowiada w Radiu Z Jakub Stefaniak.
22: Chudnie codzienny jadłospis Polaków, podamy w wiadomościach ekonomicznych.
0: Dziesiąta.
22: Pociągi nie jeżdżą do Zakopanego. Ruch jest wstrzymany po potrąceniu rowerzysty na przejeździe w Rabie Wyżnej. 66-latek zginął na miejscu.
23: Pociągiem ze Świnoujścia do Zakopanego jechało ponad 300 pasażerów. PKP organizuje dla nich zastępczy transport.
22: Cierpliwości prosi w Radiu Z wiceszef kancelarii premiera. Jakub Stefaniak przyznaje, że w rządzie trwają przymiarki do korzystnych zmian podatkowych.
23: Proszę dać nam jeszcze chwilę, mówi polityk PSL. Na stole dwie kwestie. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, co było obietnicą wyborczą, i podniesienie drugiego progu.
22: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem w wiadomościach, a kiedy poznamy konkrety?
24: No raczej powinno to być szybciej niż później, jeśli faktycznie w mocy jest plan korekty od przyszłego roku. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, czyli człowiek blisko centrum decyzyjnego, w Radiu Z mówi wprost: wiemy, że Polacy oczekują zmian i chcemy to zrobić.
25: Nie będę pani mówił, że to będzie za tydzień, dwa, ale wiem, że są ku temu przymiarki i są bardzo poważne rozmowy. Żeby to nastąpiło, musimy to dobrze wszystko policzyć i pospinać, to musi minister finansów. I to robi.
24: A zamysł jest taki, jak tłumaczy gość Radia Z, żeby dać jak najlepszą ulgę w ramach możliwości, jakie daje budżet.
23: Na najbliższy piątek jest zaplanowane dodatkowe posiedzenie rządu, robocze, dotyczące właśnie budżetu. Dokument z planem na przyszły rok musi trafić do Sejmu do końca września.
22: Premier swoje, prokuratura swoje, ciągle nie wiadomo na 100%, gdzie jest Marcin Romanowski.
23: Według Donalda Tuska na 99% w Naddniestrzu, skąd był wysłany jego list do sądu. Śledczy zastrzegają jednak, że nic nie wskazuje na tak wysoki stopień pewności.
22: Prokuratura zwraca się więc o międzynarodową pomoc prawną. Skąd te rozbieżności? O tym teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
26: Dla premiera jest jasne, że Romanowski jest w Naddniestrzu.
27: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje.
26: Jednak informacja służb nie jest dla prokuratury dowodem. Wiadomo, że Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii. Nie ma go też pod adresem w Tyraspolu, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
28: Uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
26: Romanowski chciał być na wolności w czasie postępowania i stawiać się na każde wezwanie, ale prokuratura nie zgodziła się na to.
23: Obrońca Romanowskiego chce, by został przesłuchany premier po jego słowach o niemal całkowitej pewności co do lokalizacji ściganego polityka PiS.
22: Śmieciowy problem po wielkim pożarze składowiska na Pomorzu. Niemal całkowicie zniszczony został zakład w Chlewnicy w gminie Potęgowo i teraz trzeba znaleźć nowy adres do zwożenia około 10% odpadów.
23: Zwołaliśmy w tej sprawie sztab kryzysowy i podjęliśmy pierwsze decyzje, mówi Radiu Z rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
29: Sam pożar był problemem, ale teraz po pożarze trzeba zarządzić się tak sytuacją, żeby odpady, które są produkowane przez mieszkańców gmin, które są obsługiwane przez tą firmę, no nie zalegały, nie psuły się i nie powodowały różnego rodzaju uciążliwości.
22: Odpady będą trafiały teraz m.in. na składowiska w Gdańsku, Łężycach i w powiecie słupskim.
23: Tak będzie przez co najmniej 3 miesiące. Tyle zakład w Chlewnicy potrzebuje, by wrócić do pracy.
22: Diane Parry kolejną rywalką Igi Świątek na drodze do obrony tytułu w Cincinnati. Nasza tenisistka zagra z Francuską o awans do ćwierćfinału turnieju.
23: Iga próbuje też odbudować swoją pozycję w światowym rankingu. Jak teraz wygląda jej sytuacja w zestawieniu WTA, analizuje dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
30: Niestety nie najlepiej. Nasza tenisistka przed startem turnieju w Cincinnati straciła 1000 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w amerykańskiej imprezie. Przez to osunęła się aż o 4 pozycje i obecnie jest 9. 8. Ukrainka Elina Świtolina wycofała się z turnieju, a to daje Idze szansę na łatwy awans. W najlepszym wypadku, jeśli obroni tytuł w Cincinnati, to punktowo wyjdzie na 0 i awansuje na 5. miejsce w światowym zestawieniu tenisistek.
23: Mecz Igi Świątek z Diane Parry zacznie się o 17:00.
22: A teraz 4:50 wiadomości ekonomiczne serwuje Iwona Kutyna.
23: Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest Nestbank.
1: oferujące konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Ceny ropy na światowych rynkach rosną, bo nie widać szans na rozwiązanie konfliktu USA-Iran. Dziś droższe także paliwo na stacjach. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6,46, oleju napędowego 7,47. Co trzeci kierowca uważa, że leasing lub najem długoterminowy pozwala częściej zmieniać auto. Według badania przeprowadzonego przez Ibris, ankietowani mają konkretne wymagania dotyczące wyposażenia takiego samochodu. Największa grupa oczekiwałaby wygodnego standardu. Najwyższe wymagania mają najmłodsi dorośli. Również aktywni rodzice częściej poszukiwaliby wysokiej klasy nowoczesności. Średnie zadłużenie Polaka wzrosło o ponad 700 zł w ciągu roku. Przekroczyło 22 700 zł, wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów. Polak je miesięcznie o niemal 4 kg mniej żywności niż dekadę temu. Według badań analityków BNP Paribas w 2015 roku były to 32 kilogramy jedzenia, w zeszłym 28. Największe spadki dotyczyły m.in. cukru, ziemniaków czy pieczywa. Jednocześnie wzrosło spożycie serów i twarogów, masła oraz owoców. Dane nie obejmują posiłków m.in. w restauracjach.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Jaka piękna środa dzisiaj, słuchajcie, przyjemnie, bez upału, 20-21 stopni na południu, ciut cieplej 24.
5: A co piękna, wcześniej mówiłeś, że nie piękna.
0: A w Krakowie i w Przemyślu nawet 25, ale mi się zmieniło, wiesz?
5: Aha, zmieniło ci się.
0: Tylko świnia nie zmienia zdania.
5: Tylko krowa nie zmienia poglądów.
0: Czy tam krowa? Dzień dobry, z nami Robert Karpowicz, czy się słyszymy?
6: Dzień dobry, tak, słyszymy się, ja was słyszę bardzo dobrze, zgadzam się ze świniami i z krowami.
0: No właśnie.
6: Absolutnie.
5: Ale że co, że one poglądów nie zmieniają, czy co?
6: Nie, zgadzam się z wami.
5: A, dzięki.

Taka kolonia mi się przypomniała, ale fajnie było w Jastrzębiej Górze. Kwadrans po 10:00, tu Radio Z. Jest takie przysłowie na dzisiaj. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. A dzisiaj takie 20-21, to nie gorąco. To korzystając z okazji, chciałem ogłosić, że mam sanki do sprzedania. Stan idealny, od kilku lat użyte tylko 3 razy, a że zimy nie będzie, to ja chętnie sprzedam. Do pogody, ale takie już do końca wakacji, to jeszcze wrócimy. Tak jak i do naszych podróży po Polsce. Cel jest jeden. Trafić w wakacyjne bingo i dzisiaj znowu nam się uda.

0: No nie da się ich nie uwielbiać. Zawsze pomagają w pracy, ale w samochodzie też świetnie się sprawdzają. One Republic, All the Right Moves w Radio Z. Czuć, że zbliża się koniec naszej wakacyjnej loterii, bo dzisiaj w roli głównej 700 tysięcy złotych. Ja wiem, że się nie spodziewacie telefonu od nas, takiej wygranej. Ania miała podobnie, ale wysłałaś SMS-a?
1: Nie, dzisiaj tak akurat mówię, wyślę SMS-a. Mówię, jak będzie szczęście, to fajnie. I nagle dzwonicie.
0: No, a dzisiaj grając z nami wchodzicie do finału o 700 tysięcy złotych. No i jednocześnie ten SMS gra w piątkowym finale wakacji o najnowszą Hondę ZR-V. Czyli jeden SMS i dwa finały. A ta Honda, no przestronne wnętrze, duży bagażnik, to jest idealny samochód dla rodziny. Wygodny, komfortowy SUV do miasta na dłuższe trasy. I teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 369, zyska 7700 losów w grze o dzisiejsze 700 tysięcy i o Hondę. 7700 losów czeka do 11. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ten masz. Kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
5: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
7: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
5: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
11: Słuchaj, Marian,
12: no?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No
12: i
11: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
15: Po reklamie.

0: Margaret i Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w Radiu Z za 20 minut 11. My teraz będziemy opowiadać, czym jest wakacyjne bingo. To są takie miejsca polecane przez was, tylko że my je organoleptycznie sprawdzamy. I takie, że przyletujemy, przyjeżdżamy, mówimy wow. Bilgun Arion Batar jest na Kaszubach. Ja się nie wstydzę, że to są w Dzydze. Dobrze mówię?
1: Tak jest, kochany. W Dzydze Kiszewskie, trzeba podkreślić. Ja muszę przyznać, że stoję niczym Don Kiszot przed młynem, przed wielkim molochem. I tym molochem jest tak naprawdę wieża widokowa. Jest to ogromna wieża, 35 metrów ma wysokości, 3 platformy widokowe, 10 metrów, 20 metrów i 30 metrów. No i będę się chyba wspinał, stoję przed wielkim Nemezis moim, że tak powiem, bo jak wiesz, Robert, kochany, ja z grawitacją jestem trochę na bakiery.
0: Owszem, wiem, widziałem, znaczy nic nie widziałem. Ja nie widziałem, co się wydarzyło tam, gdzie byliśmy, to się wydarzyło tam, gdzie byliśmy, nic nie widziałem.
1: Ale... ja czuję, że jak wejdę, wdrapię się, to czeka mnie nagroda.
0: Pamiętaj, nie walcz z wiatrakami, bo to nic nie daje. Bilgun Arion Batar, piękne w Dzydze Kiszewskie, dobrze zapamiętałem?
1: Tak jest, w Dzydze Kiszewskie na Kaszubach.
0: Będziemy tu zaglądać, będziemy się z tobą łączyć po raz kolejny. Do usłyszonka, pa! Radio Z i już. Reklama.

0: All Inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Media Expert, dalej masz. Po reklamie.

0: Give It To Me, to Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake w Radio Z. 4,5 minuty do 11, ale piękny i szczęśliwy bonus do tej 11 trwa. 7700 szanse za jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69. Jeszcze 4 minuty. Radio Z wysyłacie pod 7353, gramy o 700 tysięcy.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.

0: S15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy.
11: DX2 LegMax. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Mamy środę, 19 dzień sierpnia, dochodzi godzina 11, więc to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna, dzień dobry.
17: Dzień dobry. 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do Polski. Ciało mężczyzny znalezione w beczce w ogródkach działkowych w Łowiczu. Puma w wałbrzyskich lasach, samorządowcy ostrzegają mieszkańców.
16: Jedenasta.
17: Kolejni Polacy ranni w wypadku na Węgrzech jeszcze dziś wrócą do kraju. Pierwsze loty wystartują około południa. Łączymy się z reporterem Mateuszem Kasiakiem. To ilu pacjentów dokładnie wróci do Rzeszowa?
18: W sumie do kraju przyleci dziś 12 osób. Ranni właśnie są przygotowywani. Trafią do trzech rzeszowskich szpitali, głównie na oddziały chirurgiczne i ortopedyczne, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
19: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dwukrotnie. Cztery takie loty. W każdym samolocie będzie trzy osoby.
18: Wojewoda dodała, że pięcioro najciężej rannych Polaków musi pozostać na Węgrzech. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Potwierdziła też, że wszystkie ciała zostały zidentyfikowane. Polskie służby robią wszystko, żeby jak najszybciej je sprowadzić. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmierci mężczyzny z Łowicza. Jego ciało zostało znalezione w poniedziałek w beczce wkopanej w ziemię. A więcej o tym reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
20: Początkowo zgłoszenie dotyczyło możliwego utonięcia w basenie, mówiła mi nadkomisarz Urszula Szymczak z policji w Łowiczu.
21: Do zdarzenia doszło w rejonie łowickich ogródków działkowych.
20: Na miejsce zostali wezwani strażacy, to oni wyciągnęli ciało 65-latka z beczki. Mężczyzna miał przed południem wyjść z domu na działkę. Długo nie wracał. To zaniepokoiło żonę, która zadzwoniła na numer alarmowy. Śledczy badają teraz m.in. to, czy śmierć 65-latka to jedynie nieszczęśliwy wypadek. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Pomóc odpowiedzieć na to pytanie mają wyniki sekcji zwłok. Trzeci dzień dronowych ataków na Rosję. Ukraińskie bezzałogowce uderzyły m.in. w Moskwę. Na kilku lotniskach został wstrzymany ruch samolotów. Pożary wybuchły w kilku zakładach. Spłonął także kolejny magazyn Wildberries, największy pierwszej rosyjskiej spółki logistycznej. Sytuację śledzi reporter Radia Zet Miłosz Gocłowski. Kijów szykuje nową ofensywę?
0: Tak, zgodnie z zapowiedziami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, do takich dronowych nalotów Rosjanie mają się przyzwyczajać. W atakach Ukraina używa swoich dronów dalekiego zasięgu i maszyn brytyjskich. Wszystkie mogą uderzać nawet kilka tysięcy kilometrów od linii frontu. Z powodu codziennych ataków spółka Wildberries, która straciła już kilkanaście swoich magazynów, usuwa teraz oznaczenia z budynków i pojazdów, tak żeby ciężej było je odnaleźć i w nie trafić. Jak przekazują jednak Ukraińcy, operatorzy dronów także i z tym sobie poradzą.
17: W nocy także Rosjanie zaatakowali drony i rakiety spadły na Zaporoże i Charków. Puma poszukiwana. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest nawet zdjęcie z fotobuławki Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody, ale bez konkretnej lokalizacji. Nadleśnictwo Świdnica powiadomiło samorządy. Dziś spotkania sztabów kryzysowych. W Zagórzu Śląskim jest reporterka Radia Zet Grażyna Wiatr. Jak reagują mieszkańcy?
15: Obawiają się, bo wcześniej były zgłoszenia o tym, że puma mogła być widziana na szlakach, a teraz pojawiło się to zdjęcie z fotopułapki.
22: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
23: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
15: Leśnicy jednak mówią, że nie ma powodów do paniki.
24: No ale na wszelkie bezpieczeństwo trzeba zachować.
15: Jak mówi mi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica, trwa analiza, gdzie puma może teraz być. Zagórze Śląskie, Grażyna Wiatr, Radio Zet.
17: Na razie władze powiatu wałbrzyskiego apelują o ostrożność, zwłaszcza podczas wycieczek w lasach.
25: Radio Zet. Pierwsze źródło informacji.
16: Ostrożność też należy zachować, wybierając się na spacer, bo nagle i znikąd może pojawić się przelotny deszcz. Na szczęście przelotny, dzisiaj nieulewny. I to też nie wszędzie, bo przejaśnienia będą na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, ale także w Łódzkiem i w Wielkopolsce. A na termometrach od 20 do 25 na południu.

4 minuty po 11. O, proszę, policjanci są już na posterunku, czyli do Police w Radio Z. Mamy środowe przedpołudnie, jak to dobrze, że wakacje wciąż trwają. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie w Radiu Z, 13 po 11. No jest, pojawił się nareszcie najnowsze rankingi, takie wyniki sądy. Ile powinno się wkładać do koperty, wybierając się na wesele, a sezon weselny wciąż trwa. No wszystko podrożało, wiadomo. To i koperty muszą być takie jakieś pokaźniejsze. Doczytałem, że zwykli znajomi to powinni do koperty włożyć minimum 1000 zł. Ajajaj. Bo ja na weselu byłem w zeszłym roku. Chyba muszę dopłacić.

0: Joe, End of Beginning w Radio Z. I mam takie wrażenie, że dzisiaj przed nami najszczęśliwszy finał w tym miesiącu, bo w naszych walizkach między innymi 70 tysięcy złotych i nawet 700 tysięcy. I tylko pytanie, kto dziś rozpakuje swoją wakacyjną walizkę? No z takich wakacji to się można wypakowywać, prawda? 700 tysięcy złotych, no jest co wyciągać. Żeby ułatwić wam wygraną, daję teraz premię każdemu, kto wyśle od teraz, od tej chwili SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Dodam okrągłe 10 tysięcy szans. Ja odliczam czas do 12, a wyślijcie, wysyłacie Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert taniej.
8: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.

0: No jest to takie muzyczne odkrycie tego roku. Summer, My Body Isn't Ready w Radiu Z. A w wakacyjnym bingo cudowne jest to, że każdego dnia razem z wami odkrywamy miejsca w Polsce, o których być może nie słyszeliście, a naprawdę warto je zobaczyć. Jak mówił były prezydent Komorowski, z góry widać lepiej. Bilgun, ty tam na tych Kaszubach to masz wieże widokowe. Wlazłeś tam?
1: Właśnie się wdrapałem, tak? O. Wdrapałem się na drewnianą, wysoką wieżę widokową we Wdzydzach Kiszewskich, 35 metrów. No, robi wrażenie, lekka zadyszka była, muszę przyznać, ale widoki, naprawdę to nagradza każdy wysiłek. Kochani, widać stąd idealnie morze Kaszub, Kaszubskie Morze, czyli Wdzydze jezioro, no i przede wszystkim Krzyż Jezior Wdzydzkich, czyli połączenie pięciu jezior sąsiednich. Naprawdę robi to ogromne, piorunujące wrażenie. Na jeziorze jest też wiele wysp, z tego co widzę. Mamy Ostrów Wielki, który jest chyba największym z nich. Ciekawostka jest taka, że według kaszubskiej legendy za powstanie Krzyża Jezior odpowiadają stolemy, czyli kaszubskie olbrzymy. Może ich spotkamy, może zagadam z nimi, może dołączę do kaszubskich olbrzymów. Trzymajcie za nas kciuki, my jedziemy dalej, jedziemy do Bytowa, do Zamku Krzyżackiego.
0: No trochę tam u ciebie na górze rzeczywiście dmuchało. Jakieś predyspozycje, to mam dobrą informację dla ciebie, Bill, do zostania olbrzymem masz. Nie jest tak, że nie. Jak coś, to będę lobbował. Usłyszymy się niedługo.
2: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
9: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
10: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
11: Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Gazet. Za 6 minut będzie godzina 12. No to piękna premia. 10 tysięcy szans na ten ostatni finał dnia w naszej wakacyjnej zabawie czeka. Ale niezbyt długo, bo tylko do 11. W grze 700 tysięcy złotych. Zostało właśnie już tylko 5,5 minuty, żeby zgarnąć te 10 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną jednym SMS-em. Wystarczy wysłać hasło Radio Z pod 7353.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: 3,69 z VAT i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 700 tysięcy.
1: To mi bardzo pomoże.
0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się południe, jest środa, 19 sierpnia. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
9: Masowo zastrzegamy PESEL, to po wycieku danych zdrowotnych. Kolejni ranni wracają do Polski po tragicznym wypadku na Węgrzech. System Red Light skuteczny wyłapuje kierowców na czerwonym świetle.
8: Dwunasta.
9: Po ogromnym wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków z platformy MyDoctor zainteresowanie zastrzeganiem numeru PESEL wzrosło lawinowo. Przed jednym z urzędów w Łodzi, w których można to zrobić, jest reporter Radia Z Mateusz Kudlarek. Jak to wygląda u Ciebie?
10: Rzeczywiście zainteresowanie zastrzeganiem numeru PESEL mocno w ostatnich dniach wzrosło, zwłaszcza tuż po informacji o wycieku, mówił mi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w Łódzkim Magistracie.
11: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
10: Dla porównania przez cały lipiec takich zastrzeżeń było nieco ponad 400. Dziś dużego ruchu w tym konkretnym urzędzie już nie ma, ale inne urzędy w Polsce nadal się z nim mierzą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Duży ruch na przykład w Lublinie. Kolejki tworzą się m.in. w biurach obsługi mieszkańców.
12: I po prostu z obawy przyszłam, że po prostu mogą wejść na moje konto.
13: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
9: Urzędy pełną parą pracują także w Warszawie. Dziś i jutro czynne są dłużej, do 18. A numer PESEL zastrzec można także w aplikacji mObywatel. Pierwszy dziś samolot z 3 rannymi w wypadku na Węgrzech Polakami wylądował na podrzeszowskim lotnisku. Do końca dnia wrócić ma jeszcze 9. Trafią do szpitali w Rzeszowie, potwierdza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
14: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
9: W sprawie wypadku trwa śledztwo zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce. Kierowca autokaru został wczoraj aresztowany na miesiąc. Po kolejnej katastrofie ekologicznej w kanale Gliwickim pojawiają się apele o dokładne badania i kontrolę wody. Złota alga znów zakwitła, a w kanale przybywa śniętych ryb. Właściciele mariny Gliwice twierdzą, że problem mogą powodować nielegalne zrzuty ścieków, które trafiają do kanału przez leśne potok. Od lat zbierają na to dowody, a sprawę bada prokuratura. Kapitan Michał Sternal, który pływa po kanale, przekonuje, że złota alga nie jest przyczyną, tylko skutkiem.
15: No tutaj mamy sytuację, gdzie pH rośnie i zwykłe glony ustępują, ponieważ kwasowość wody im nie odpowiada, a złota alga bardzo lubi wody zasadowe.
16: Jeżeli chodzi o bezpośrednie zanieczyszczenie kanału Gliwickiego, interwencji takich stricte przedmiotowych w tych dniach nie podejmowaliśmy, za wyjątkiem kilku zgłoszonych przez społeczników.
9: Odpowiada Linda Hoffman z Wód Polskich i zapewnia, że na kanale prowadzone są ciągłe kontrole od soboty. Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Łódź i Piotrków Trybunalski nadal w krajowej czołówce wykroczeń rejestrowanych przez system Red Light. W Piotrkowie zarejestrował w tym roku ponad 1800 wykroczeń, z kolei jeden system w Łodzi złapał ponad 1500 kierowców. Liczba wykroczeń jednak spada. To dowód, że tego rodzaju rozwiązania są skuteczne, mówi Radiu Z Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
17: Systemy mają za zadanie właśnie zmienić postawy i zachowania kierujących wobec tych sygnałów.
9: Najskuteczniejszy w Polsce jest system na skrzyżowaniu krakowskiej z Łopuszańską w Warszawie. Tu wpadło już w tym roku ponad 6 tysięcy kierowców. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Dalia Tomczak.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera rusza w najbliższą sobotę. Organizuje go Fundacja Shalom Teatr Żydowski. Festiwal jest przestrzenią, w której historia spotyka się z teraźniejszością, mówi inicjatorka wydarzeń Gouda Tencer.
4: Każdy festiwal na pewno jest pamięcią. Czy festiwal się zmienia? Zmienia. Pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
9: Warszawa Singera potrwa do 30 sierpnia. Zielona Góra z kolei szykuje się na winobranie. Święto muzyki, wina, tradycji i kultury rusza 4 września. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
18: Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna w Wielkiej Harmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska. Ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, 40 Lecie Farbenlejre oraz scena dla młodych przy palniarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście.
9: Oficjalne obchody winobrania odbywają się w Zielonej Górze od 180 lat.
19: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: No, trochę tych przelotnych opadów deszczu dzisiaj będzie, głównie na zachodzie i na północy naszego kraju, ale na zachodzie od Zielonej Góry po Szczecin, Koszalin aż do Gdańska. Za to Wrocław, Opole, Poznań, Toruń, Katowice, Łódź. Te regiony dzisiaj trochę odpoczną od opadów. Najcieplej ma być od Rzeszowa aż po Kraków, nawet do 25.
19: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
20: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: I proszę bardzo, teraz która słuchaczka miała ich plakat nad łóżkiem? A i widzę Last Wrong. To Backstreet Boys w Radiu Z. 5 po 12.

Bohema i Wilki w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 12. To jest temat, którym Dolny Śląsk już żyje od kilku dni, bo w lasach, w okolicach Wałbrzycha i w okolicach Górsowich widziano pumę. I to już na pewno nie jest fake, bo na początku wszyscy, to sztuczna inteligencja. Otóż nie, bo zwierzę zostało przyłapane przez fotopułapkę z nadleśnictwa. No i tutaj jest taka dobra rada, że przy spotkaniu to trzeba zachować spokój. Na pewno nie robić kici-kici, bo to nie ten kotek. Puma pod Wałbrzychem, zobaczcie. Niedawno w Warszawie widziano jeżozwierza. W Jeleniej Górze pytona. Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia ocieplenia klimatu, to żeby za chwilę się nie okazało, że więcej aligatorów będzie w Odrze niż w Nilu. Oby nie. To pani Shakira, prosto z Mistrzostw Świata. Daj, daj w Radiu Z.

0: Bandit. Fantastyczna Anne-Marie Rockabye w Radio Z. 23 minuty po 12. Ja uwielbiam takie momenty, kiedy możemy chwilę porozmawiać sobie na antenie, a później mówicie takie rzeczy.
1: Po prostu jestem oszołomiona. Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze w życiu nigdy nie wygrałam w ogóle żadnych pieniędzy, a już takich to już w ogóle. Ojejku.
0: Danusia wygrała 100 tysięcy złotych i jest oszołomiona, to co dopiero będzie, jak ktoś z was wygra 7 razy więcej, bo dzisiaj w walizkach między innymi 700 tysięcy złotych. To ja teraz ogłaszam szczęśliwy numerek. Jest po 12, mamy środę, niech tak będzie. Siódemka, bo ona symbolizuje szczęście. Od tego momentu każde SMS o treści Radio Z to szczęśliwe 7777 szans. I to nie są żarty. Takie szanse dostajecie od tej chwili do godziny 13. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Juhu, jedziemy

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
13: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Po reklamie.
16: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: No, bardzo przyjemna propozycja od Sylwii Grzeszczak. Oczywiście to, o czym śpiewała, to jedno, ale dwa, że sam tytuł piosenki Mango. Ach, to jest smak lata. Za 20 minut 13. Bilgun Arjun Batar w poszukiwaniu wakacyjnego bingo powinien dotrzeć już do Krzyżackiego Zamku. Czy ty jesteś w Malborku?
1: Owszem, nie jestem w Malborku.
0: No właśnie,
1: jesteśmy w Bytowie, mój drogi, jesteśmy w Zamku Krzyżackim w Bytowie, a ze mną jest pan Jaromir Żreder, który zna się na tym zamku. Zresztą zna pan cały zamek jak własną kieszeń.
2: No, nie mam innego wyjścia, bo to jest też moje miejsce pracy. Bo w zamku mieści się Muzeum Zachodnie Kaszubskie. Bardzo ciekawe, do którego zapraszam przy okazji.
1: Trzeba też przyznać, że pan Jaromir ma królewskie rysy, ale przede wszystkim ma królewską wiedzę, co tu się działo przede wszystkim za czasów Krzyżaków. Czy były tutaj jakieś największe oblężenia, którym ten zamek stanął właśnie i wyszedł z niego cało?
2: Krzyżacy mieli to szczęście, że nigdy nie byli oblegani. W tym zamku mam na myśli. Zamek przeżył jedno oblężenie. Było to oblężenie w czasie potopu szwedzkiego i wówczas został dość poważnie zniszczony.
1: Aczkolwiek jest to zamek nowoczesny z tego, co pan mówił.
2: W czasach, kiedy powstawał, był bardzo nowoczesnym zamkiem. Świadczą o tym przede wszystkim otwory strzelnicze na murze kurtynowym, z których część przystosowana była do używania broni palnej, co na owe czasy było naprawdę super nowoczesną sytuacją. I to, że na pierwszym piętrze, w salach reprezentacyjnych, takich urzędowych i nie tylko, każdy z tych pomieszczeń ma swoją toaletę poza kaplicą.
1: No to można powiedzieć, że apartment, moi drodzy. Ale właśnie dzięki temu, że ten zamek jest tak nowoczesny, to też w przyszłości odznaczał się ogromnym walorem w różnych oblężeniach. Także zapraszamy, warto tutaj przyjeżdżać i zwiedzać, bo naprawdę codzienność, jak i też historyczne akty można tutaj pozwiedzać i zobaczyć.

0: czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200.

0: Nowego Lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather w Radio Z. Pamiętacie naszą szczęśliwą cyfrę na dziś? 7, jak 700 tysięcy złotych, które czeka na nowego właściciela. Zostało jeszcze tylko 5 minut, żeby zgarnąć 7777 szans na dzisiejszą wygraną jednym SMS-em. 700 tysięcy czeka? To wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
2: Słyszę twój głos.
1: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
7: Faster.
6: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
8: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
9: Mega, Marian, co ty
10: robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
12: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 12 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 13, mamy środę, 19 dzień sierpnia. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
3: Podatkowe zmiany dla Polaków. Ulga dla klasy średniej. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji. Sztaby kryzysowe w sprawie Pumy. Ta pojawiła się w lasach w okolicach Wałbrzycha.
2: 13.
3: Będą zmiany w systemie podatkowym. Rząd chce podwyższyć drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Premier zapowiada także wprowadzenie nowego progu dla osób, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Zapłacą stawkę 24%, wyjaśnia Donald Tusk.
4: Mówimy o tej rozwijającej się klasie średniej i to na jej barkach dzisiaj spoczywa w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa, etc. Dlatego chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie ulgę.
3: Stawka 32% będzie obowiązywać dla zarobków powyżej 150 tysięcy złotych. Na reformie podatkowej w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona osób, o ile prezydent zmian nie zawetuje. W chorwackiej Puli aresztowano Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet jest wyszkolonym nurkiem, jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Mężczyzna został rok temu zatrzymany w Polsce. Sąd odrzucił wtedy niemiecki wniosek ekstradycyjny i Ukrainiec wyszedł na wolność. Wygaszona elektrownia atomowa na Węgrzech od niedzieli będzie włączana. Z powodu historycznie niskiego poziomu Dunaju praca elektrowni była praktycznie wstrzymana. Jeśli jednak prognozy się sprawdzą, w niedzielę poziom wody wzrośnie na tyle, że będzie można rozgrzewać atomowe bloki. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Ponowne uruchomienie elektrowni zajmie około tygodnia. W tym czasie poziom wody w Dunaju powinien podnieść się na tyle, że kolejne wyłączenie nie będzie konieczne. Do tego cały czas węgierskie służby pracują nad stałym podniesieniem poziomu wody na wysokości elektrowni. Na rzece powstają specjalne progi, które spiętrzą wodę i na stałe podniosą poziom wody w tym miejscu co najmniej o kilkadziesiąt centymetrów. Według służb prace potrwają jeszcze miesiąc, ale przy kolejnej suszy zakład energetyczny ma już być bezpieczny.
3: Zakład znacznie ograniczył produkcję prądu na początku sierpnia po tym, jak opadła woda w Dunaju i zabrakło jej do chłodzenia reaktorów. Elektrownia dostarcza blisko połowę energii dla Węgier. Kolejny szpital mierzy się z poważnym problemem kadrowym. W szpitalu specjalistycznym numer 1 w Bytomiu z powodu braku lekarzy zawieszono do końca sierpnia działalność oddziału chorób wewnętrznych. Trwa poszukiwanie specjalistów. Jak zapewnia Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala, powodem nie są pieniądze, długi, brak płatności czy żądania lekarzy.
6: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność personelu lekarskiego na rynku pracy. Szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia wynikające zarówno z umów o pracę, jak i umów kontraktowych.
3: Od dziś pacjenci tego oddziału są wypisywani. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia, zostaną przetransportowani do innych placówek w Bytomiu i sąsiednich miastach. Jest zdjęcie pumy, nie ma konkretnej lokalizacji. Fotopułapka uchwyciła zwierzę w okolicy Wałbrzycha. Wcześniej leśników o pumie informowali mieszkańcy Zagórza Śląskiego i Michałowej.
7: Delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
8: Oczywiście, że jest strach, bo są to dzikie zwierzęta.
9: Mariusz Wojciechowski, Nadleśnictwo Świdnica, zastępca nadleśniczych. Nasze działanie właśnie skupia się na tym, żeby po prostu ludzie zostali zaznajomieni z tą informacją, że takie zwierzę mogą spotkać w lesie i żeby zachowali szczególną ostrożność.
10: A są powody do paniki?
9: Nie.
3: Leśnicy proszą o zachowanie spokoju, wycofanie się z lasu w przypadku spotkania pumy i poinformowanie służb, dzwoniąc pod numer 112. I jeszcze na koniec ceny paliw. Jutro na stacjach będzie ciut drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,49, a oleju napędowego 7,52.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Dość Takie mocniejsze opady deszczu będą się pojawiały dzisiaj od Szczecina przez Gorzów po Poznań, Bydgoszcz aż do Gdańska, czyli ta taka północno-zachodnia część naszego kraju. W pozostałych regionach dość dużo przejaśnień, ale na termometrach bez szału. Około 20-25 maksymalnie na południu.
0: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
11: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Zerknąłem na prognozę pogody do końca wakacji. Ma być powyżej 20 stopni, ale z przelotnymi opadami deszczu, a deszczu potrzebujemy. To jest Status Quo, In the Army Now. 5 minut po pierwszej, Robert Karpowicz. Cześć ponownie.

jest człowiek, któremu energii nigdy nie brakuje. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu Z, 14 minut po pierwszej. Na jednym z dużych portali dzisiaj przeczytałem, że Polacy z niepokojem patrzą na prognozę pogody na środę. Nic mi o tym nie wiadomo. I to wszystko przez to, że IMGW zapowiada kolejną porcję opadów deszczu, choć mniejszą niż w poprzednich dniach. I ten portal, on pyta. On pyta, czy to już jesień? Pytają, ja powtórzę to pytanie. Czy to już jesień? Podaję odpowiedź: nie. Radio Z i już. To, moi drodzy, tylko opady deszczu, także nie dziękujcie. O, jaki dobry letni kawałek. Texas Summer Sun w Radio Z. Kwadrans po pierwszej. Czy to już jesień? Dajcie spokój.

Sa Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: rozmawiał Fikueba na Vida, Bubble Tea w Radio Z, 22 minuty po pierwszej. To takie krótkie pytanie. Czy fajnie jest wygrać duże pieniądze, Ewo?
1: Niesamowite. Jestem bardzo, bardzo, bardzo rezemocjonowana i właściwie jeszcze nie mogę ochłonąć.
0: A losowanie naszej wakacyjnej rządzy pieniądze coraz bliżej. Dzisiaj możecie wygrać m.in. 70 tysięcy i 700 tysięcy złotych. No i do tego jednym SMS-em wchodzicie do gry i o 700 tysięcy dzisiaj, i o Hondę ZRV, o którą gramy już w piątek. To jeszcze taki prezent ode mnie, tak po 13. Od tej chwili, ale to może ogłośmy to oficjalnie. Od tej chwili każdy SMS wysłany do 14 dostaje 13 tysięcy szans. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Reklama.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
6: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
7: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
11: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
18: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Media Expert.
9: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
21: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Po reklamie. Radio Z
22: i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Oscar Sims w Radiu Z bez końca. Za 20 minut 14. Wakacyjne bingo w Radiu Z. No to jest odkrywanie miejsc, które nam polecacie, a my sprawdzamy je sami dla was. Bilgunarion Bater wylądował w Krzyżackim Zamku w Bytowie, zgadza się?
1: Tak, moi drodzy, jesteśmy w Bytowie, w Krzyżackim Zamku i zwiedzamy i to robi ogromne wrażenie. Tym bardziej mnie interesuje ciekawie przede wszystkim codzienność, panie Romirze.
2: No ona była bardzo taka normalna, zależała od okoliczności. Bo musimy pamiętać tak, że z jednej strony mieliśmy rycerzy, którzy też byli zakonnikami, którzy codziennie musieli się modlić to kilka razy, ale była też obsługa, czyli było też gospodarstwo, zwierzęta, konie, też zwierzęta takie rolne, czyli trzeba było też prowadzić takie życie normalne, gospodarcze. Czyli jakby sakrum i to szare profanum na co dzień się przenikało.
1: Pięknie, to czy ja bym nadawał się na rycerza?
2: Myślę, że ma pan wszelkie atrybuty, żeby być porządnym, solidnym rycerzem. Nie wiem, czy krzyżackim akurat, ale rycerzem na pewno. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem

0: Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w jednym. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy. DX2 LegMax. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

spoglądam na zegarek i tu jasno widać, że zostało tylko 8 minut, żeby zgarnąć 13 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną. Jednym SMS-em czeka 700 tysięcy złotych. To jest ostatni finał dnia naszej wakacyjnej zabawy. No to kto się łapie, Radio Z wysyłamy pod 7353. Jeszcze 8 minut.

0: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Sąsiadko, witam.
12: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
11: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
11: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
15: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
15: Ale są takie atrakcyjne.
16: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 14, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
3: Podatkowa rewolucja, zmiany dla 3,5 miliona Polaków. Chcą przebudowy potoku mieszkańcy Bodzanowa po kolejnych podtopieniach. 2 lata utrudnień w centrum Łodzi, budują tunel kolei dużych prędkości. Rząd ogłasza zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podniesiony ze 120 na 130 tysięcy złotych. Ma być nowa stawka. Ci, którzy zarobią do 150 tysięcy złotych, zapłacą podatek w wysokości 24%. Łączymy się z Danielem Wrzosem, który jest przed kancelarią premiera. Jaka to będzie korzyść dla podatnika?
4: Rocznie zysk z reformy może wynieść 3600 zł, wylicza minister finansów. W sumie zmiany w podatkach obejmą w przyszłym roku 3,5 miliona osób, a w kolejnych latach może być jeszcze więcej, ponieważ, jak twierdzi premier, wynagrodzenia rosną.
5: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
4: Zmiany w podatkach PIT będą sfinansowane przez podniesienie danin dla najbogatszych firm i najwięcej zarabiających przedsiębiorców. Warszawa, Daniel Wyczos, Radio Z.
3: W planach nie ma za to podniesienia kwoty wolnej od podatku. Mieszkańcy Bodzanowa w Opolskiem chcą przebudowy lokalnego potoku, który wylał po nawałnicy w poniedziałek. Dzisiaj jeszcze trwa sprzątanie i liczenie strat. Mieszkańcy mają obawy, czy nie powtórzy się sytuacja sprzed 2 lat, bo potok kiedyś wyglądał inaczej i nie wylewał.
6: Był szerszy, miał rozlewiska takie, co ileś tam metrów był szerszy, droga była niższa.
7: To jest takie trochę zrzucanie winy na innych, nie? No my jako mieszkańcy nie mamy tutaj, można powiedzieć, żadnej linii obrony. No.
3: Według Wód Polskich przebudowa potoku teraz jest niemożliwa. Jak mówi Radio Z, Jacek Drabiński, zastępca dyrektora oddziału we Wrocławiu, to, że woda wylała, to także wina wielu kładek nad potokiem.
8: Robimy porządek z konstrukcjami, które przepiętrzały. One umożliwią swobodny spływ, prace konserwacyjne.
3: Dopiero potem będzie analiza możliwości pogłębienia potoku. W zmniejszeniu spływu wody pomóc ma remont drogi wojewódzkiej nad Bodzanowem w relacji Głuchoła-Zynysa. Jastrzębska Spółka Węglowa kontra Ministerstwo Energii. Górniczy gigant nie wyklucza walki o pieniądze w sądzie. Chodzi o ponad 1,5 miliarda złotych składki solidarnościowej, którą JSW zapłaciła za rządów PiS. W czasie kryzysu energetycznego spółka chciała odzyskać te pieniądze, bo po miliardowych stratach walczy dziś o przetrwanie. Ministerstwo Energii kolejny raz powiedziało nie. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
9: JSW informuje, że skorzysta z przysługujących jej środków ochrony prawnej. To znaczy, że dokumenty teraz analizują już prawnicy spółki, a sprawa może trafić do sądu administracyjnego. Zdaniem szefa Związku Zawodowego Sierpień 80 w JSW Krzysztofa Łabądzia, to brak dobrej woli rządu.
10: Ledwo wiążemy koniec z końcem.
9: JSW, żeby ratować swoją sytuację, składa kolejny wniosek o pożyczkę do Agencji Rozwoju Przemysłu. Tym razem spółka chce ponad 1 miliard złotych. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Jastrzębska Spółka Węglowa dostała już pożyczkę ponad 800 milionów złotych. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w mieście, na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. Tam trzeba korzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówi Radio Z przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
11: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
3: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Lucyna Płużyczka będzie z Wami od 15. Spokojnego popołudnia.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: No po południu niestety większe opady deszczu w województwie lubuskim, ale także zachodniopomorskim i Wielkopolsce. Pod wieczór deszcz przeniesie się na Kujawy, zaliczy także Trójmiasto i okolice Olsztyna. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 25 stopni, najcieplej będzie w pasie od Krakowa do Rzeszowa.
13: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: Radio Z i już.
2: 4 po 14. Jak to było? Że środa minie, tydzień zginie. No to już niewiele zostało wam tej pracy w środę i już będzie z górki. Lady Gaga, Poker Face w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

odświeżyłem sobie ostatnio całą dyskografię Fleetwood Mac, a mam kilka ich płyt i są cudowni niezmiennie. 14 minut po 14, tu Radio Z. No, pewnie wiecie, że przez całe dekady uważało się, że temperatura ciała zdrowego człowieka to ile? Dobrze, 36,6. Znaczy źle, bo badania, które prowadzono przez długie lata, pokazują dużą zmianę i teraz przyjmuje się, że jest taki zakres normy dla zdrowego dorosłego i to wynosi między 35,7 a 37,3 i to podobno jest zdrowo. I to są mylne badania. Ja w ogóle się z tym nie zgadzam. Powszechnie wiadomo, że u każdego zdrowego mężczyzny temperatura powyżej 37 stopni oznacza stan agonalny. I nie ma co dalej o tym dyskutować.

0: 21 minut po 14. Jest środowe popołudnie, więc odpowiedzmy sobie na to bardzo ważne pytanie. Czy w Radiu Z wygrywa się dużą kasę? A jeszcze jak?
1: Nigdy w życiu nic nie wygrałam, matko święta.
2: Naprawdę, że jeszcze nie usygnowałem po tym telefonie po prostu.
3: Wszyscy jesteśmy w szoku, bo nie wiemy w ogóle jak to zareagować, bo to jest jakaś w ogóle moja pierwsza wygrana, no.
0: Do tego jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać, bo wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em o treści Radio Z wysłanym pod 7353 gracie dwa razy. Dzisiaj o 700 tysięcy złotych taka kasa czeka. No i w finale lata, w ten piątek, gramy o najnowszą Hondę ZR-V. Pełna hybryda o mocy 184 koni. Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealny dla rodziny. No to jeszcze coś ode mnie, żeby było jeszcze łatwiej. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 załapie się na specjalny mnożnik. Ostatni, jaki ja mam dzisiaj dla was. Ale jaki? 17 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. To wiecie, co robić. Ślijcie teraz Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
2: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co
7: mega,
6: ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90, a przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: dźwiękami, taką muzyką numer jeden. Wspieramy was w pracy, ale także za kółkiem. Atomic Kitten w Radiu Z. Dzisiaj trafiliśmy bingo, takie wakacyjne oczywiście, bo takie miejsca uwielbiamy najbardziej. Wchodzisz i od razu chcesz zostać tu dłużej. Bilgunarion Bater zatrzymał się, no właśnie, na dłużej w Bytowie, prawda?
1: Kochani, a my jeszcze w Zamku Krzyżackim w Bytowie. No nie da się stąd tak szybko uciec, bo rzeczywiście intryguje mnie tak naprawdę wszystko w tym zamku, co się dzieje, no i też czego nie można ominąć, będąc w tym rejonie.
2: Będąc w tym rejonie, nie można ominąć Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, no i też, jeśli ktoś bardzo interesuje się rycerstwem w szerokim tego słowa rozumieniu, to są też tu właśnie turnieje rycerskie.
1: O!
2: A ponadto na wystawach, na ekspozycjach muzealnych mamy też sporo zabytków z epoki, czyli ze średniowiecza, które warto zobaczyć, poza tymi etnograficznymi jeszcze.
1: No to ja będę czyhał na taki turniej, panie Jaromirze, niech pan mnie pasuje na rycerza już teraz! Albo przynajmniej na giernika.
2: Pasuje ciebie na rycerza.
1: O, dziękuję.
0: Bill chyba zapomniał, ile waży zbroja i że trzeba to targać samemu. Ale ważne, że wróci z tarczą. Brawo, brawo. Radio Z
3: i już. Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: uprzedzali. Tylko kochaj mnie w Radio Z. Jeszcze tylko przez 5 minut działa specjalny mnożnik w naszej wakacyjnej rządze pieniądza. Do wzięcia dzisiaj w 700 tysięcy złotych, między innymi, a za każdy SMS o treści Radio Z dostajecie 17 tysięcy szans, ale tylko do 15. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
9: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, o czym myślisz?
14: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
16: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
15: Nie masz pomysłu na lato?
16: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
17: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
18: Po reklamie.
19: 19 sierpnia, jest środa, a na zegarach już prawie 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Wypadek autokaru na Węgrzech, jest wniosek o przekazanie śledztwa do Polski. Drugi Ukrainiec zatrzymany w sprawie wysadzenia Nord Stream wpadł w Chorwacji. Gwałtowna pogoda znów przed nami i IMGW wydaje ostrzeżenia.
19: 15.
20: Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech do Polski. Jest wniosek w tej sprawie. Węgierska prokuratura postawiła kierowcy autobusu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Jakie powody swojej decyzji podają polscy śledczy?
21: Między innymi z powodu okoliczności całej sprawy. Mówimy tu o polskim autokarze, polskich ofiarach, także podejrzany ma polskie obywatelstwo. Wszystkie czynności będą teraz przyspieszone, poinformowała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
22: Ten wniosek zostanie niezwłocznie skierowany na ręce polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który następnie rozważy przedłożenie tego wniosku pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
21: Prokurator dodała, że w oddzielnym polskim śledztwie rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: W niedzielnej katastrofie zginęło 12 osób, ranni są przewożeni do Polski. Podejrzany o udział w zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream Wołodymyr Rzet wpadł w Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie wydanego przez Niemcy europejskiego nakazu aresztowania. To już drugi aresztowany w tej sprawie Ukrainiec. Pierwszy, Serhii K., usłyszał już zarzuty i czeka w Niemczech na proces. O szczegółach berliński korespondent Radio Z, Wojciech Hernes.
0: Niemieckie media podają, że Wołodymyr Rzet zatrzymany został w chorwackiej miejscowości Pula. Prokuratura federalna w Karlsruhe liczy teraz na rychłe wydanie Niemcom podejrzanego. Ukrainiec, który jest wyszkolonym nurkiem, był już raz aresztowany na podstawie tego samego nakazu w zeszłym roku w Polsce, ale nie został wydany Niemcom i wypuszczony na wolność. Niemiecka prokuratura federalna zarzuca mu spowodowanie eksplozji będącej sabotażem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: A proces pierwszego z Ukraińców zatrzymanych w sprawie Nord Stream ma ruszyć wkrótce w Hamburgu. Coraz trudniejsza sytuacja w kanale Gliwickim. W jego końcowym odcinku przybywa złotych alg. Z wody wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Mimo to międzyresortowy zespół do spraw Odry nie zdecydował o wprowadzeniu nowych działań. Uznał, że te obecne są wystarczające. Nadal nie podjęto też decyzji o użyciu nadtlenku wodoru, który w zeszłym roku skutecznie ograniczał rozwój toksycznych glonów. Linda Hoffman z Wód Polskich zapewnia jednak, alga nie przedostaje się w kierunku Odry, a kanał Gliwicki jest na bieżąco monitorowany.
1: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. W tym celu wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
20: Trwa też walka o zabezpieczenie polskiego zbiornika Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu złota alga zabiła ponad 100 ton ryb. Podnoszone są zastawki, które mają zatrzymać wodę z kanału, żeby po opadach deszczu nie przedostała się do zbiornika. IMGW ostrzega przed upałami, burzami i ulewami. Gwałtowna pogoda czeka nas w nocy w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę, a jutro na południu kraju termometry mogą pokazywać około 30 stopni. Pogoda w te wakacje jest wyjątkowo kapryśna i pełna skrajności. Mamy rekordowo wysokie temperatury na zmianę z uderzeniami chłodu i nawałnicami. I wiele wskazuje na to, że tak będzie już do końca sierpnia. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
18: W najbliższych godzinach wartości na termometrach znów zaczną rosnąć na południowym wschodzie kraju. Możliwy nawet upał, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
23: Wraz ze wzrostem tej temperatury potencjał na te burze, które miejscami mogą być gwałtowne, znów połączone z ulewnymi opadami, z bardzo silnymi porywami wiatru, lokalnie gradem.
18: Tuż przed weekendem znów się ochłodzi. Najbliższy weekend również deszczowy. Podobna pogoda przywita nas też w ostatnim tygodniu sierpnia. Do końca miesiąca na przemian dni słoneczne i deszczowe. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Według synoptyków noce zrobią się już zdecydowanie chłodniejsze. Czas już na ekonomię w Radiu Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
26: Podatkowe zmiany zapowiada premier. Osoby, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą stawkę 24%. Podniesiony zostanie także drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na zmianach skorzystać ma 3,5 miliona osób. Paliwo jutro będzie droższe. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,49, a oleju napędowego 7,52. W lipcu wzrosła zdolność kredytowa singli i bezdzietnych par, spadła rodzin z dzieckiem. Jak wynika z raportu rynku pierwotnego i rankomatu, singiel, który zarabia 6 tysięcy złotych netto miesięcznie, mógł liczyć na kredyt mieszkaniowy w wysokości 447 tysięcy złotych. Para z dochodem około 8 tysięcy mogła wziąć kredyt w wysokości prawie 556 tysięcy. Zdolność kredytowa rodziny z dzieckiem osiągającej dochód około 10 tysięcy wyniosła prawie 632 tysiące. Ponad 37% badanych uważa, że świadkowie i najbliżsi powinni dawać w prezencie ślubnym powyżej 1000 złotych. Według badania UC Research i Bridge'u w przypadku znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny najwięcej badanych wskazało przedział między 200 a 500 zł.
25: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Wszystko wskazuje na to, że wielu z Was za chwilę może otrzymać alert RCB przed upałami, burzami i ulewami. No, taka gwałtowna pogoda czeka nas w pasie od Dolnego Śląska aż po Lubelszczyznę. Jutro znowu 30, ale to nie jest tak, że upały wracają, bo do końca sierpnia ta pogoda ma być właśnie taka trochę w kratkę. Norbert Binkowski, cześć.
27: Cześć, dzień dobry, sprawdzam, jeszcze nie mam.

0: Kto może być? Przebój lata Radia Z i Polsatu. Dowiemy się tego 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni. Marisa i Odkochaj. Tymczasem na bazarkach pojawiły się już węgierki, ręklody, śliweczki nasze kochane. Żółte śliwki kosztują 5 zł za kilogram, a przy takim samodzielnym zbiorze w sadzie nawet 2 zł za kilogram. To chyba dobry moment na zakup owoców do przetworów. Sprawdziliśmy to z naszą reporterką Olą. Posłuchajcie, proszę, uwaga!
1: Śliwki, węgierka czy dąbrowiska są w cenie 5 zł za kilogram.
2: Czy to już oznacza aktualne rozpoczęcie sezonu?
1: Zdecydowanie tak.
2: Które najlepsze śliwki na kompot, jakby pan miał nam tutaj zdradzić?
3: Dąbrowiska, jest słodsze.
2: Czy mamy jakiś najlepszy przepis na najpyszniejsze powidła?
4: Śliwki przesmażane, najpierw podduszone, odrobinka wody na dno garnka, potem dodać przepołowione, wypestkowane śliwki i na koniec odrobina cukru w zależności od słodkości śliwek. Im mniejsze śliwki, słodsze, tym powidła lepsze.
0: No i to jest hasło, które powinniśmy wszyscy zapamiętać.

Dobrze mówi ten Calvin Harris. Jeszcze do 23 września mamy summer w Polsce. 20 minut po 15. Tymczasem koniec z rezerwowaniem leżaków za pomocą ręcznika. Przynajmniej we Włoszech. Włosi mówią dość, a dokładniej basta. I chcą wręczać za to mandaty. 500 euro kary. Drogo. Mają nawet nazwę na takich cwaniaczków. Nazywają ich furbetti dell'ombrellone. Więc jeśli zdarzało się wam rezerwować leżaki na plaży za pomocą ręcznika, niech pierwszy z was teraz rzuci ręcznikiem. Radio Z i już. Tylko nie mokrym. Sylwia Grzeszczak i Słowa na K, to jest muzyka numer 1.

0: Jeśli jesteście ciekawi, co się czuje, jak wygrywa się duże pieniądze, to posłuchajcie Patryka.
1: Co się czuje? No na pewno radość i niedowierzanie. Szok, bo przyznam, że nigdy wcześniej nie próbowałem w takich akcjach. To była pierwsza taka, a może się uda.
0: No właśnie, wchodźcie do gry SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Dzisiaj gracie dwa razy o 700 tysięcy złotych, a w finale tego lata, już w ten piątek, o najnowszą Hondę ZR-V. Od teraz bonus 20 tysięcy szans, więc wy wysyłacie jednego SMS-a i macie aż 20 tysięcy szans. Radio Z pod 7353.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jest 15.30, słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
3: Polacy masowo ruszyli do urzędów, żeby zastrzec numer PESEL. To po cyberataku na firmę MyDiary wycieku danych 19 milionów ludzi. Kolejki są m.in. w biurach obsługi mieszkańców w Warszawie i Lublinie. Urzędnicy pracują pełną parą, proszą o wyrozumiałość i zachęcają do wypełniania wniosków online. Mówi Monika Artymiak z Urzędu Miasta Lublina.
4: Bo można zastrzec numer PESEL bez wychodzenia z domu, poprzez aplikację mObywatel albo korzystając z serwisu gov.pl. Są to narzędzia intuicyjne.
3: Niektóre urzędy wydłużają godziny pracy, tak jest m.in. w Warszawie. Węgry już oficjalnie mają nowego prezydenta. Urząd objął Andrzej Baka, który wcześniej był prezesem węgierskiego Sądu Najwyższego. Jego kadencja potrwa do momentu wejścia w życie nowej konstytucji zapowiadanej przez premiera Madziara, ale nie dłużej niż 5 lat. Tłumy wiernych na Świętej Górze Grabarce koło Siemiatycz. Odbywają się tam główne obchody prawosławnego święta Przemienienia Pańskiego. Podczas uroczystości cerkiew upamiętnia 1700. Rocznicę odnalezienia Krzyża Pańskiego. Grabarka ma dla wyznawców prawosławia w Polsce takie samo znaczenie jak Częstochowa dla katolików. Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Korkuje się A1 w Łódzkiem przed węzłem Piotrków. Trybunalski Południe zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy w stronę Gdańska. Zator na A1 także na Pomorzu. Za węzłem Kopytkowo też zablokowany jest pas w stronę Gdańska. Tam trwają prace drogowe. Stoicie również na ekspresowej 7 na Mazowszu za Lesznowolą, czyli przed wjazdem do Warszawy stoi zepsuty tir. Nieprzejezdny jest jeden pas. I jeszcze Mazowsze i ekspresowa 17 na wysokości Garwolina. Pracują drogowcy. Korek w stronę Lublina ma 3 km. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: A ja już zaglądam, żeby sprawdzić aktualne temperatury. Ponad 25 stopni w Krakowie i z tego co widzę tutaj aktualnie jest najcieplej, najchłodniej w Chojnicach na Pomorzu. Ale dzisiaj te temperatury, słuchajcie, dużo się już nie zmienią. Wieczorem spadną do 13 na północy, do 16 w centrum i do 17 na południu. Do tego deszcz. 27 minut do 16 to jest przebojowe lato w Radiu Z. Teraz Opus.

0: Uwielbiam gościa, uważam, że tworzy super muzykę taką, żeby się człowiek mógł uśmiechnąć w drodze z pracy do domu. To Alex Warren w Radiu Z. No i mamy 17 minut do 16, a ja czytam, że Niemcy ruszyli tankować do Świnoujścia. Po spadku cen paliw na stacjach u nas Niemiec może zaoszczędzić nawet 4 zł na litrze. Więc tankują do pełna, niektórzy przyjeżdżają nawet z kanistrami. Ja uważam, że to jest kiepski pomysł, bo przecież jak Niemiec powie Świnoujście?
1: Brzęczyszczykiewicz.

0: Słuchajcie, wczoraj wydarzyło się coś wyjątkowego. Poznałem Patryka Starnowa. W wakacyjnej rządze pieniądza Radia Z wygrał 13 tysięcy złotych i chciał wam coś przekazać.
1: Cześć, tu Patryk Starnowa. Próbujcie szczęścia, bo warto.
0: O właśnie. I dlatego jeszcze tylko przez 3,5 minuty działa specjalny megabonus do wzięcia między innymi 70 tysięcy albo nawet 700 tysięcy złotych. A za każdy SMS o treści Radio Z daje rekordowe dzisiaj 20 tysięcy szans. Naprawdę warto skorzystać. Zostały już tylko 3 minuty. Ślemy Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 700 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi 16:00, tu Radio Z, w studiu Lucyna Płużyczka. To oznacza, że czas na wiadomości. Zróbcie głośniej.
11: YouTuber Stu z zarzutami grozi mu 15 lat więzienia. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, skorzystać ma klasa średnia. Puma zauważona na Dolnym Śląsku, sprawę badają służby.
10: Szesnasta.
11: Wydany Polsce przez Wielką Brytanię, znany kiedyś YouTuber usłyszał dziś zarzuty. Stuart K., znany w sieci jako Stu, będzie odpowiadać za 2 przypadki rozpijania nieletnich i 2 czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: Dzień dobry.
11: Podejrzany przyznał się do winy?
12: Nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, choć nie wykluczył, że po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego przedstawi swoją wersję wydarzeń i swoje argumenty. Jutro, jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, sąd zdecyduje, czy na najbliższe miesiące trafi do aresztu.
13: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
12: Kolejnym argumentem za zastosowaniem aresztu jest fakt, że YouTuber już raz uciekł przed wymiarem sprawiedliwości i wypuszczony na wolność mógłby zrobić to ponownie.
11: Stu grozi w sumie nawet do 15 lat więzienia. 3,5 miliona osób zapłaci w przyszłym roku niższy podatek. Rząd ogłosił zmiany w progu podatkowym. Będzie on podniesiony do 130 tysięcy złotych. Ci, którzy zarabią do 150 tysięcy, zapłacą niższą stawkę PIT, 24%. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos. To ile te zmiany będą kosztować budżet państwa?
14: No, koszty będą iść w miliardy złotych. Dziurę powstałą w wyniku niższego podatku PIT rząd będzie chciał pokryć podwyżką CIT-u dla najbogatszych firm i najlepiej zarabiających przedsiębiorców, wyjaśnia minister finansów Andrzej Domański.
15: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność.
14: Rocznie z tytułu niższego podatku PIT będzie można zaoszczędzić do 3600 zł.
11: Wiadomo już, że do końca kadencji rząd nie planuje podnosić kwoty wolnej od podatku. Nowa metoda oszustów na prokuratura. Kryminalni z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali w tej sprawie 51-latkę z Lublina. W przestępstwach pomagał jej 18-latek, który podawał się za kuriera. Razem okradali seniorów z pieniędzy i biżuterii. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Oszuści wpadli potem, jak od 80-letniej mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego wyłudzili 30 tysięcy złotych. Mówi mi aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
17: Pieniądze seniorki miały być zagrożone. 80-latka wypłaciła gotówkę. Chwilę później zjawił się u niej kurier.
16: Na zewnątrz na młodego mężczyznę czekali już jednak tomaszowscy kryminalni. Mundurowi ustalili, że telefonicznie instruowała go cały czas kobieta, którą wcześniej zawoził jako kierowca pod wskazane adresy na terenie całego województwa lubelskiego. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Podejrzani trafili do aresztu, grozi im do 8 lat więzienia. Prawdopodobnie puma grasuje na Dolnym Śląsku. Miała być widziana już w samym Wałbrzychu. Służby miejskie są w gotowości. To informacje po sztabie kryzysowym powiatu wałbrzyskiego. Dzikiego kota uchwyciła w okolicy fotopułapka. Zdjęcie jest analizowane, ale według leśników wszystko wskazuje na to, że jest prawdziwe. Łączymy się z Wałbrzychem i reporterką Radia Z Grażyną Wiatr. Jakie w związku z tym są decyzje służb?
9: Po informacji, że puma mogła być w lesie na terenie Wałbrzycha, okolice patrolują strażnicy miejsce i specjaliści od egzotycznych i dzikich zwierząt z organizacji pozarządowych. Mówi mi Marcin Szewczak, dyrektor Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
18: To jest drapieżnik, który rządzi się swoimi prawami, zostawia specyficzne ślady, w tej chwili trwa weryfikacja.
9: Służby nie chcą siać paniki, nie ma zakazu wstępu do lasów. Wałbrzych, Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Do sprawdzania terenów leśnych w całej okolicy oddelegowano policjantów i leśników. Po niemieckie drzewa z Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostaną przebadane tomografem. To po tym, jak podczas ostatniej wichury kilkudziesięcioletnia akacja spadła na zaparkowane przy niej samochody. Urząd sprawdził już część drzew i kilka rzeczywiście może być w kiepskim stanie, mówi Paulina Łatka z Zakładu Usług Komunalnych.
19: Dwa drzewa, które wzbudzały pewien niepokój, ich stan czy wygląd, przede wszystkim pnia, zostaną poddane badaniom tomografem akustycznym oraz próbom obciążenia.
11: Po testach urząd zdecyduje, czy starodrzew trzeba wyciąć, czy uda się go jakoś uratować.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
10: Jutro spodziewajmy się opadów deszczu wszędzie, dodatkowo w województwach świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, podkarpackim, śląskim i opolskim prognozowane są burze, nawet z opadami gradu. We wskazanych województwach także wysokie temperatury dochodzące nawet do 30 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
10: To jest przebojowe lato w Radiu Z. 5 minut po 16:00. Za chwilę, mam nadzieję, razem pośmiejemy się. Lee Kelly, I Follow Rivers. To muzycznie już teraz.

prawie podsiadło na błysk. W Radio Z 13 minut po 16. Za chwilę opowiem wam o turyście, który pojechał na All Inclusive do Egiptu. Mocno się zdziwił. Na pewno ta historia wam się spodoba. Ale wcześniej ważne ogłoszenie, bo dzisiaj 75. urodziny obchodzi John Deacon, basista Queen. Na radioz.pl przeczytacie, jakie hity Queen stworzył. A teraz po prostu nie może być inaczej. Zagrajmy. Queen, Don't Stop Me Now.

chwila to fikaraz. Tu Radio Z, 20 minut po 16. 61-letni facet pojechał z żoną do Egiptu. Brzmi dobrze historia. Do hotelu w Sharm el-Sheikh na wakacje all inclusive. Pewnego wieczoru postanowił, że weźmie udział w hotelowej animacji. No wiecie, tego jest mnóstwo. Z tego, co mówi jego żona, podczas tańczenia lambady potknął się i przewrócił się na Egipcjankę. Nic jej się nie stało, ale pozwała go, a facet spędził 4 dni w areszcie. A tam, jak się domyślacie, raczej nie serwują drinków po północy.

Słuchacie Zetki, ale zostało już niewiele czasu. Dzisiaj do zgarnięcia nawet 700 tysięcy złotych. Od teraz, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł, zyskujecie 17 700 szans na swoją wygraną. Ślemy Radio Z pod 7353.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
4: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
9: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
15: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z, jest 16.30 w studiu Lucyna Płużyczka. To czas na wiadomości. Zapraszamy.
19: 103 ukraińskich żołnierzy wróciło do kraju z rosyjskiej niewoli w ramach 77. już wymiany jeńców. To nasi obrońcy z Sił Zbrojnych, Służby Granicznej i Gwardii Narodowej Ukrainy, poinformował Wołodymyr Zełenski. W tej grupie są m.in. obrońcy Mariupola. Prezydent Ukrainy zapewnił, że władze w Kijowie robią wszystko, co w ich mocy, żeby uwolnić wszystkich ukraińskich jeńców. Senator Monika Piątkowska rusza w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprezentowała dziś najważniejsze założenia swojego programu. Ma być konkretnie, lokalnie i ponad politycznymi podziałami, przekonuje.
20: Chcę łączyć wokół rozwoju Krakowa wszystkie środowiska, które mają wiedzę, chęć, energię do zmiany. Potrafię współpracować również z środowiskami, które są dokładnie po drugiej stronie sceny politycznej.
19: Program kandydatki ma być oparty na Piątce Piątkowskiej, czyli pięciu najważniejszych kierunkach zmian w mieście. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa będą 27 września. Ponad 22 tysiące zabawek bez wymaganych certyfikatów zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami w Kudowie Słonem. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Podejrzany towar miał trafić do sprzedaży w automatach. To m.in. maskotki przedstawiające popularne postacie z filmów animowanych. Wartość transportu wyceniona na ponad 1 000 000 zł. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Zablokowany jest pas w stronę Gdyni na S6 w Pomorskiem. Uważajcie przed węzłem Koleczkowo. Osobówka uderzyła tam w bariery. 10 km ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Na wysokości węzła Kostomłoty stoi zepsute auto. Jeden pas w stronę Wrocławia jest nieprzejezdny. Wciąż jest duży zator na A1 w Łódzkiem. To po tym, jak przed węzłem Piotrków Trybunalski Południe zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy w stronę Gdańska. Uważajcie też na ekspresowej 8 na Mazowszu. Przez prace drogowe jest 5-kilometrowy korek zawyżkowym w kierunku Warszawy. A jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: A dzisiaj w nocy ma padać w całym kraju. Do tego burze mają pojawić się m.in. na Dolnym Śląsku. Na termometrach od 12 stopni w Olsztynie, przez 16 stopni w Łodzi, do 17 stopni w Krakowie. Jutro w ciągu dnia także obecne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 30 stopni. To na Podkarpaciu.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: To jest Metzner. Proszę zapamiętać to nazwisko. Kim jestem w Radiu Z? To jest numer, który powalczy o miano przeboju lata Radia Z i Polsatu 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni. Metzner to jest debiutujący niedawno muzyk. Nazywa się Bartek Metzner, ale zamiast pseudonimu artystycznego posługuje się po prostu swoim nazwiskiem. Poza tym, że śpiewa piosenki, jest również ich autorem, by, jak sam zdradza, łatwiej było mu się z nimi utożsamić. Pamiętajcie, 30 sierpnia kielecka kadzielnia. Kciuki za Bartka można trzymać już teraz.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
12: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert wyprzedaż.

0: to już ostatnie 5 minut, żeby wejść do gry. Ostatni moment, a potem to możecie być wy.
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: Przed wami ostatni finał dnia. Czeka nawet 700 tysięcy złotych. Przez te najbliższe 5 minut, już niecałe, czeka też ostatni dzisiaj bonus. 17 700 szans za każdy SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353. Ja odliczam, a wy ślijcie. Radio Z pod 7353. Powodzenia.
2: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5-litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie Radio Z, jest 17:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała dla Was Lucyna Pużyczka.
16: Eksplozja w porcie w Jastarni, dwóch rybaków rannych. Hołd dla Wandy Traczyk-Stawskiej, księga kondolencyjna już wystawiona. Agenci CBA w Jeleniogórskim Ratuszu sprawdzają zaświadczenia popowodziowe.
15: 17:00.
16: Kuter rybacki eksplodował w porcie w Jastarni na Półwyspie Helskim. Dwóch mężczyzn zostało rannych. Trafili do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Jak wstępnie ustalono, do wybuchu doszło podczas czyszczenia silnika. Dokładne przyczyny wypadku bada policja. Na razie nie udało się przesłuchać poszkodowanych. Wiadomo, że są właścicielami kutra. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, mówi Rafał Trzaskowski. W wieku 99 lat odeszła Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. W studiu wiadomości Radia Z reporter Tomasz Kubat. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana, ale już można oddawać hołd zmarłej.
17: Tak, dokładnie od teraz, od 17:00 każdy może wpisać się do księgi kondolencyjnej, która została wystawiona w Izbie Pamięci przy stołecznym cmentarzu Paryżu powstańców. Wandę Traczyk-Stawską bardzo często nazywano bohaterką, czego ona sama bardzo nie lubiła. W wielu wywiadach, jak w tym udzielonym Muzeum Warszawy, tak tłumaczyła decyzję o wzięciu udziału w powstaniu.
2: Dla mnie, jak dla większości młodych ludzi w powstaniu, życie było mniej ważne aniżeli wolność, aniżeli uratowanie swojej ludzkiej godności. Bo my zaczęliśmy powstanie między innymi dlatego, że Niemcy uważali nas za podludzi.
17: Po upadku zrywu pani Wanda trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne, pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
16: Uczyła nas tego, co najważniejsze, odwagi, godności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tak o Wandzie Traczyk-Stawskiej napisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy. Agenci CBA wkroczyli do jeleniogórskiego ratusza. Rozmawiają z pracownikami urzędu i proszą o dokumenty do wglądu. Sprawdzają zaświadczenia wydawane przedsiębiorcom po powodzi 2 lata temu. Były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. Działania służb to reakcja na medialne informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa. Najpierw posiedzenie klubu, później decyzja PSL-u w sprawie poparcia Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko będzie jasne za 2 tygodnie, zapowiadał w Radiu Z Jakub Stefaniak. Na razie jednak w obozie władzy jest sporo wątpliwości, bo były przecież deklaracje, że takich transferów za czasów tej władzy nie będzie. Czy będzie więc koalicyjne zielone światło dla byłego ministra rządu? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Wiceszef kancelarii premiera mówi wprost: jesteśmy inni niż PiS, bo kandydat Maciej Berek nie jest członkiem żadnej partii i nie jest też politykiem. A co więcej, jak tłumaczy w Radiu Z Jakub Stefaniak, my mamy jasny cel – zrobić porządek w Trybunale.
14: Żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności, a Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup.
9: I choć jego kompetencji nikt nie kwestionuje, to spór toczy się o zasady. Kluczowe pytanie więc brzmi, jak to wszystko się skończy?
16: Kluby parlamentarne chcą spotkań z Maciejem Berkiem. Przed najbliższym posiedzeniem Sejmu wiadomo już, że były minister na pewno spotka się z PSL-em. 50 kg dynamitu kontra 7 tysięcy ton żelbetonu. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Konstrukcja wysoka na ponad 70 metrów zniknęła w kilka sekund, pozostawiając po sobie tylko chmurę pyłu.
18: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodnie. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych i w związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
16: Podsumował akcję kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek. Zdjęcia i wideo z tej akcji są na profilu Radio Z News na platformie X i na radioz.pl. Mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek. Polka właśnie zaczyna bój o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką jest francuska Diane Paris. Ten pojedynek będzie śledził dla Was Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. No Iga pewnie wygra to spotkanie.
19: Bo jest zdecydowaną faworytką. Jej forma rośnie, o czym świadczy seria 8 wygranych spotkań z rzędu. Jeśli dzisiaj nie odniesie 9. zwycięstwa, to będziemy mówić o dużej niespodziance. Paris to 66. tenisistka światowego rankingu. Z Igą mierzyła się do tej pory tylko raz. 2 lata temu we French Open Polka była górą w 2 setach. W obu oddała jej zaledwie 1 gema. I podobnej dominacji naszej tenisistki oczekujemy dzisiaj.
16: Wyniki meczu Igi Świątek będziemy dla Was sprawdzać w kolejnych wiadomościach Radia Z.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
15: Dzisiaj w nocy burza na Dolnym Śląsku, deszcz w większości miejsc w kraju, bez opadów w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 12 do maksymalnie 17 stopni na południu. Jutro w ciągu dnia, no, na południu 30 stopni upały, a na północy 21 do 23 i także opady deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
23: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
15: 6 minut po godzinie 17. Tu Radio Z. A jeśli wysyłaliście SMS-y do wakacyjnej żądzy pieniądza, to pilnujcie telefonów. Za chwilę dzwonię do ciebie albo do ciebie. Trzymajcie kciuki.

0: To Rihanna w Radiu Z, 15 minut po 17.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: Ja mam ochotę dzisiaj rozdać trochę pieniędzy, więc od razu dzwonię, skoro mamy już wylosowany numer. Czekamy oczywiście 5 regulaminowych sygnałów, to już też na pewno znacie i wiecie. Czekam na pierwszy z nich. Dobra, spróbuję jeszcze raz. O, jest, dobrze, pierwszy sygnał. Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 5, 15, 35, 70 tysięcy albo nawet 700 tysięcy złotych. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, Norbert Winkowski, Radio Z, wakacyjna żądza pieniądza. Z kim mam przyjemność? Jak masz na imię?
3: Ewa.
0: Jeszcze raz proszę, Ewa.
3: Ewa.
0: Ewa, bardzo kiepsko cię słyszę. Czy możesz bliżej troszkę do słuchawki? Uwaga, chyba...
3: Halo.
0: Mamy to, dobrze. Dzień dobry, Ewa. Wiesz, z kim rozmawiasz?
3: No, nie bardzo.
0: Norbert Winkowski, Radio Z. Wakacyjna żądza pieniądza. Miło mi cię poznać, Ewo. Skąd jesteś? Ewa, rozmawiaj. Słyszysz mnie, prawda?
3: Słyszę, ale nie wiem, że...
0: No tak, to się dzieje w Radio Z. Rozdajemy pieniądze. Powiedz, skąd jesteś?
3: Z Limanowej, okolic Limanowej.
0: Dobrze, Limanowa, Ewa, z okolic Limanowej. Moja droga, udało ci się kiedyś coś w życiu wygrać?
3: No, raczej nie.
0: No właśnie, dzisiaj tak się składa, że mam dla ciebie dobre wiadomości. Chcę cię tylko zapytać, czy gramy o wielkie pieniądze?
3: Tak.
0: Tak, dobrze. I to jest to, czego potrzebowałem od ciebie. Właśnie w tej chwili wręczam ci czerwony portfel, a w środku jest 10 tysięcy złotych. Ależ to jest proste. Ewa, wierzysz w to, czy nie?
3: No nie bardzo.
0: Słuchaj, no nie wiem, co mam ci podać. Nie mogę ci podać swojego PESEL-u, nie mogę. Ale to się dzieje naprawdę na żywo na antenie Radia Z. 10 tysięcy złotych jest już twoje. Jak się z tym czujesz?
3: No, super.
0: No słyszę właśnie, że ogromne emocje tobą targają. Posłuchaj, powiem ci, co dalej zrobimy. Możesz ten portfel sobie wziąć i te 10 tysięcy złotych zabrać razem z tym portfelem i to może być koniec naszej rozmowy, ale też możemy zagrać dalej. Oczywiście decyzja należy do ciebie, wtedy oddajesz mi portfel razem z gotówką i wybierzesz sobie jedną z walizek. Dzisiaj w walizkach mamy, poczekaj, bo tutaj sobie zajrzę, mamy tak 5... 15, 35, 70 albo nawet 700 tysięcy złotych. I potrzebuję, Ewa, od ciebie decyzji. W ogóle powiedz, gdzie jesteś teraz?
3: W pracy.
0: W pracy. Masz kogo się poradzić tam?
3: No nie, raczej sama jest.
0: Raczej sama. No to musisz dźwignąć tę decyzję. 10 tysięcy złotych dla ciebie w portfelu albo oddajesz mi portfel i gramy.
3: Ale to raczej zaryzykuję i gram dalej.
0: To słuchaj, zanim się zdecydujesz jeszcze na grę, to ja ci dorzucam 2000 zł do tego portfela i już masz 12 tysięcy złotych, skoro nie masz się kogo poradzić.
3: Nie mam.
0: To 12 tysięcy jest już twoje. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ewa, potrzebuje decyzji. 12 tysięcy złotych albo gramy dalej.
3: To może gramy dalej.
0: Dobrze, to 13 tysięcy złotych. I to już jest moja ostatnia. To już jest moja ostatnia tutaj dla ciebie, w twoją stronę, wyciąganie ręki. 13 tysięcy złotych to jest twoje gwarantowane teraz w portfelu.
3: A mogę wygrać ile jeszcze raz?
0: Możesz, słuchaj, no jeżeli podejmiesz się gry, no to możesz wygrać między innymi 5 tysięcy, więc wtedy masz już troszkę mniej, ale w walizkach jest też 15, 35, 70, a nawet 700.
3: Ewunia.
0: Ewunia, dobrze, w takim razie gramy dalej. Wyobraź sobie napis Radio Z i wybierz jedną z liter.
3: Z.
0: Z. Dobrze. Pod tą literą kryje się 10 walizek, więc chciałbym, żebyś wybrała i jedną z
3: 10.
0: Nich. Dyszka, tak? Okej.
3: Okay. Tak.
0: Otwieramy. Ewa?
3: Otwieramy.
0: Proszę bardzo.
3: Otwieram.
4: Masz 15 tysięcy złotych.
0: Ewa, z okolic Limanowej wygrywasz 15 tysięcy złotych. Widzę tę gotówkę. Ona już jest twoja.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ewa, no ale powiedz coś więcej, to jest aż niemożliwe. Siedzisz sobie w pracy, odbierasz telefon, 15 tysięcy złotych, już jest twoje.
3: No, kawa się czasy.
0: Kochana, w takim razie wdech, wydech, twój SMS bierze też udział w wielkim wakacyjnym finale, który już w ten piątek. A moi drodzy, w takim razie tobie, Ewa, dziękuję. A ja przypominam, że dzisiaj do zgarnięcia w piątek 800 tysięcy złotych albo nowa Honda ZR-V do gry możecie dołączyć już teraz. Jak zawsze wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl. Ja się

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie.
15: Punktualnie 17.30 w Radiu Z to czas na najnowsze wydanie wiadomości, a moje dla was Lucyna Płużyczka.
16: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. afery krzesełkowej w Trybunale Stanu. Chodzi o niewłaściwe zachowanie przewodniczącego, w tym popychanie innych, krzyki i wprowadzenie chaosu w funkcjonowaniu tej instytucji. Sędzia Piotr Andrzejewski był wzburzony, reagował bardzo emocjonalnie, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
17: Wskazują na to słowa, które wypowiadał: podniesiony głos, uderzenie ręką w stół. No i o ile takie zachowania można uznać za sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu adwokata, który wykonuje sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, to nie można uznać, że swoim zachowaniem wyczerpał on znamiona przestępstwa.
16: A chodzi o wydarzenia z września zeszłego roku i sprawy uchylenia immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzacie Manowskiej. Podczas posiedzenia zwołanego w tej sprawie wybuchła awantura. Plaga kradzieży kieszonkowych we Włoszech. Złodzieje grasują m.in. na lotnisku Malpensa w Mediolanie, w centrum Wenecji i w Rzymie. Nasze służby konsularne apelują do polskich turystów o czujność. Polski Instytut Sztuki Filmowej powołał 9-osobową komisję, która wybierze polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Na czele komisji stanął producent Jan Naszewski, a w składzie znaleźli się m.in. Małgorzata Szumowska, Paweł Łoziński, Tadeusz Łysiak i Agnieszka Odorowicz. Termin zgłoszenia polskiego kandydata do Oscara mija 30 września. Teraz już wiadomości z dróg, zapraszam.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Poważne utrudnienia na ekspresowej siódemce na Pomorzu za węzłem Żuławy Zachód. Jadąc w kierunku Gdańska, cysterna zatrzymała się w poprzek jezdni i blokuje jeden pas. Zablokowana jest ekspresowa trójka na Dolnym Śląsku za węzłem Lubin Północ. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Zorganizowano objazdy drogą numer 333. Nieprzejezdna jest też droga krajowa 46 w Opolskiem we wsi Sidzina między Opolem a Nysą. Samochód wypadł z drogi i uderzył w słup. I jeszcze obwodnica Krakowa z powodu dużego natężenia ruchu. Stoicie w obie strony między Balicami a węzłem Tyniec. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli też widzicie utrudnienia.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Dzisiaj do końca dnia opady mają pojawić się jeszcze w okolicach Zielonej Góry, Opola i Wrocławia, a także wyżej na mapie w okolicach Olsztyna. Jutro w ciągu dnia opady deszczu mają być obecne już w większości miejsc w kraju. Na termometrach na południu nawet do 30 stopni, najchłodniej będzie w Koszalinie zaledwie 20.
18: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Dobry numer. Tylko takie gramy wam w Radiu Z. Dub Dogs, Fetso i Zark. 18 minut do 18. Nie wiem, czy wiecie, ale przed kilkoma minutami wydarzyło się na antenie Radia Z coś absolutnie niezwykłego.
1: Dzień dobry, Ewa z okolic Limanowej. Właśnie dzisiaj wygrałam w Radiu Z 15 tysięcy złotych. Hurra! Myślę, że warto, bo zawsze warto mieć nadzieję. Na moim przykładzie widać, jednak marzenia się spełniają.
0: No właśnie, pamiętajcie, że przed wami wielki finał wakacyjnej Rządzy Pieniądza w Radiu Z, a w nim do zgarnięcia 800 tysięcy złotych albo nowiusieńka japońska Honda ZR-V. Do gry możecie dołączyć już teraz, jak zawsze. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejsze

Topic i Becky G Radio Z. 5 minut do godziny 18. Zastrzegacie PESEL po ostatnim wycieku danych medycznych? Zanim to zrobicie, warto posłuchać naszego reportera, który dopytywał w urzędach, na co uważać. To w wiadomościach Radio Z. Punktualnie o godzinie 18. Bądźcie blisko Zetki.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: sprawdziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
8: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
9: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
12: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Słuchaj, Marian.
3: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
17: Po reklamie.
18: Dochodzi 18, słuchacie Radia Z. To czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
19: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech. Kryzys w szpitalu w Bytomiu, zawieszono działalność jednego z oddziałów. Kanye West znów szokuje, słynny raper ma wystąpić w Rosji.
18: Osiemnasta.
19: Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech do Polski. Jest wniosek w tej sprawie. Węgierska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a trwają tymczasem powroty kolejnych rannych pielgrzymów do kraju. Do rzeszowskich szpitali trafi dziś w sumie 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 pacjentów. Dwoje ma wrócić do kraju w piątek, a troje kolejnych na razie zostanie na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas Hul.
10: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
19: Lekarze z Polski i Węgier codziennie mają konsylia i na bieżąco kwalifikują pacjentów do transportu medycznego do kraju. W niedzielnej katastrofie zginęło 12 osób. Polacy lawinowo zastrzegają numery PESEL. To w związku z wyciekiem danych medycznych 19 milionów Polaków zużywanej przez przychodnie platformy medycznej MyDR. Duże kolejki tworzą się m.in. w urzędach w Lublinie. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Tylko w 3 dni zastrzec numer w Lublinie, do urzędu przyszło 1,5 tysiąca osób. Żeby nie czekać, warto to zrobić online i pomóc najbliższym, mówi Monika Artymiak, dyrektorka Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublina.
17: Seniorom, którzy korzystają ze smartfonów, bo założenie profilu zaufanego też jest bardzo po prostu proste, a to naprawdę ułatwia życie.
4: Zastrzec PESEL można m.in. przez aplikację mObywatel czy za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Wszystkie szczegóły są na stronie gov.pl. Kryzys kadrowy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na Górnym Śląsku. Z powodu braku lekarzy do końca sierpnia zawieszono działalność oddziału chorób wewnętrznych. Dlaczego w szpitalu brakuje specjalistów? No i co w tej sytuacji z pacjentami? Sprawdził śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
20: Od dziś pacjenci oddziału są wypisywani ze szpitala.
21: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych.
20: Mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala i dodaje, że powodem nie są pieniądze i wygórowane żądania lekarzy, po prostu brakuje ich na rynku pracy. Sytuację pogarsza sezon urlopowy oraz, jak dowiedziałem się, długotrwały L4 jednego ze specjalistów, dlatego szpital nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki. Bytom, Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Szpital gorączkowo szuka nowych specjalistów i publikuje kolejne oferty pracy. Szokująca decyzja rapera Ye, znanego wcześniej jako Kanye West. Artysta zagra w Rosji i prawdopodobnie spotka się z Władimirem Putinem. Kontrowersyjny muzyk jest pierwszą zachodnią gwiazdą tej skali, która wystąpi w Rosji od czasu wybuchu wojny z Ukrainą. Bilety na jego koncerty wyprzedały się w kilka godzin. Więcej o tym reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
22: Raper jest nieproszonym gościem w większości europejskich krajów. Koncertów odmówiono mu m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach czy w Polsce. W Rosji natomiast witany jest z otwartymi ramionami. Nie tylko organizuje 2 koncerty w Sankt Petersburgu, ale także według nieoficjalnych informacji spotkać ma się także z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Bilety kosztujące równowartość nawet 7 000 zł wyprzedały się w kilka godzin.
19: Skandal z raperem wywołały jego wypowiedzi sprzed kilku lat, w których wychwalał nazistów i Adolfa Hitlera. I jeszcze sport. Iga Świątek o krok bliżej ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polka w pojedynku z francuską Diane Perry wygrała pierwszego seta 6-3. Ten pojedynek obserwuje dla Was Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. No zaczął się już 2. set. Jaki jest wynik?
23: O, pierwszego gema wygrała Perry, drugiego Iga, to znaczy, że mamy remis 1-1. Pierwszy set zaczął się od wymiany ciosów. Perry już w otwierającym gemie przełamała Polkę. Była lepsza do 15. To podrażniło Igę, która najpierw wyrównała, a później sama wywalczyła przewagę przełamania i już jej nie oddała, choć francuska łatwo skóry nie sprzedała. W ostatnim gemie naciskała, a Iga miała problemy z precyzją, ale wytrzymała tę próbę charakteru. Wykorzystała dopiero 3. piłkę setową i była górą 6-3.
19: Trzymamy mocno kciuki za Igę. O jej meczu usłyszycie w wiadomościach Radia Z za niespełna godzinę, na które zapraszam w imieniu Oli Wojciechowskiej.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Pogoda w czwartek to upały dla mieszkańców Podkarpacia, Małopolski, Śląska i Opolskiego, a także przeciętne temperatury na poziomie 20-21 stopni na Warmii i Mazurach czy Pomorzu Zachodnim. Opady deszczu prognozowane są jutro w całej Polsce, a burze m.in. w Lublinie, Katowicach i Opolu.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: 18:05, ja za chwilę powiem Wam, co zrobić, żeby pójść do muzeum za złotówkę. A taki jestem. Rotary, teraz gramy w Radio Z.

I wszystkie dzieciaki w samochodach. Daj, daj, Iko, to jest Shakira i Burna Boy w Radiu Z. Tymczasem ruszyła akcja Ministerstwa Kultury Muzeum za złotówkę. Z oferty mogą korzystać osoby między 8 a 26 rokiem życia. Ja już się niestety nie łapię. A w programie są placówki w całej Polsce. Fajnie, bo za złotówkę trudno dzisiaj kupić nawet gumę do rzucia, a można sobie kupić troszkę kultury. Radio Z i już. Tylko nie idźcie z gumą do muzeum.

20 minut po 18. Tu Radio Z, a ja czytam właśnie, że pan Roman Ficek ze Skawicy w Małopolsce przebiegł całą Skandynawię. Dosłownie całą, od Nordkap po sam południowy cypel Norwegii. Wow. Prawie 2700 km, 40 dni i 11 godzin. Sam z 9-kilogramowym plecakiem, bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Po drodze podobno stracił paznokieć. Brnął przez bagna, których nikt wcześniej nie zaplanował i często nie miał co jeść. Sam mówi, że to było 95% cierpienia i tylko 5% radości. Jak ja dobrze rozumiem pana Romana. Ja się tak czuję, jak muszę do autobusu podbiec.

0: Marquez w Radiu Z, 27 minut po godzinie 18. Bądźcie z nami, bo na łódzkim odcinku jedynki znowu stoicie w korku. Co się stało pod Piotrkowem Trybunalskim, powiem wam za chwilę w wiadomościach Radia Z o 18.30.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
8: Jest 18.30, w studiu widzę już Olę Wojciechowską. Witaj.
9: Dobrze widzisz, dzień dobry, zapraszam.
8: Czas na wiadomości.
9: Warszawa zachęca do wpisania się do księgi kondolencyjnej wystawionej ku pamięci Wandy Traczek-Stawskiej, jednej z najwybitniejszych postaci powstania warszawskiego. Walczyła w nim z bronią w ręku. Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne.
9: Traczek-Stawska została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Polscy strażacy ponownie ruszają do walki z pożarami lasów w Hiszpanii. Jutro z Warszawy do Madrytu wylatuje ostatnia, 35-osobowa zmiana. Do Polski wrócą 31 sierpnia. Imiona Zofia i Nikodem były najczęściej nadawanymi dzieciom w pierwszej połowie tego roku, przekazał resort cyfryzacji. Zosiek przybyło w Polsce prawie 2200, Nikodemów mamy ponad 2600 więcej. Wśród dziewczynek na podium są także Zuzanna i Maja, a wśród chłopców Antoni i Jan. Kierowcy, dajcie głośniej. W Radiu Z mamy dla Was teraz wiadomości z dróg.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
9: Duże utrudnienia na ekspresowej siódemce na Pomorzu. Zawęzłem Żuławy Zachód. Cysterna zatrzymała się w poprzek jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Wciąż korkuje się A1 w Łódzkiem. Przed węzłem Piotrków Trybunalski Południe zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w stronę Gdańska. Stoicie także na ekspresowej 17 w Mazowieckiem. Korek w stronę Lublina ma 3 km. Na wysokości Garwolina pracują drogowcy i prace drogowe także na A4 w Śląskiem. Zawęzłem Kleszczów jest 4-kilometrowy zator w stronę Wrocławia. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie nam znać.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
12: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
8: Jutro, czyli w czwartek, od 20 stopni w Koszalinie do 30 w Rzeszowie. Północna część chłodniejsza, południowa cieplejsza nawet z upałami. W piątek już takich upałów nie widzę. 26 stopni w Rzeszowie, tam najcieplej, chociaż widzę, 27 w Lublinie. Sobota i niedziela chłodniejsza, od 20 do 23 stopni. Cały czas opady deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Tu Radio Z, słuchajcie, czytam sobie i nie wierzę, że ponad 31 tysięcy Polaków przed 26 rokiem życia widnieje w rejestrze dłużników. Rekordziska wśród młodych ma na koncie zaległości przekraczające 500 000 zł. I tak dochodzę do wniosku, że tak kończy się kupowanie w szkolnym sklepiku na zeszyt.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Te brawa są dla Igi Świątek, która awansowała do ćwierćfinału w Cincinnati. Kolejny mecz i kolejne zwycięstwo. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z śledził dziś to spotkanie i jestem przekonany, że opowie wam o nim w wiadomościach Radia Z punktualnie o godzinie 19. Bądźcie z nami.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert.

0: na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, dochodzi 19:00. W studiu Ola Wojciechowska. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszamy.
8: Iga Świątek się nie zatrzymuje, mamy kolejny awans naszej tenisistki. Odra po festiwalu w Szwecji, liczba zakażeń rośnie z każdym dniem. Puma w okolicach Wałbrzycha, służby sprawdzają zgłoszenia o dzikim kocie.
7: Dziewiętnasta.
8: Brawo, Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. To dzięki wygranej w dwóch setach z francuską Diane Paris. Ten pojedynek oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
9: Potwierdzam.
8: Krzysztof, obok trwa sesja wygranych Igi, które to jest z rzędu.
9: O 9:00 jej zwycięski marsz zaczął się na turnieju w Toronto i trwa w starciu z Paris. Łatwo nie było. W całym spotkaniu francuska dwukrotnie przełamała naszą tenisistkę, między innymi w końcówce drugiej partii. Polka miała na rakiecie piłkę setową, ale zamiast zakończyć mecz dała się przełamać. To podrażniło Igę. W kolejnym gemie dopięła już swego. Drugiego seta wygrała 6-3, podobnie jak pierwszego. Jest już w ćwierćfinale, może się w nim zmierzyć z Rosjanką Dianą Schneider lub wiceliderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną.
8: Więcej o meczu Igi Świątek i nie tylko. Za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. Ryzyko weta prezydenta zawsze jest, mówi premier Donald Tusk po tym, jak zapowiedział zmiany w progach podatkowych. Od przyszłego roku osoby zarabiające do 130 tysięcy złotych rocznie nadal będą płacić podatek według pierwszego progu. Z kolei osiągający dochód do 150 tysięcy rocznie mieliby zostać objęci niższą, 24% stawką PIT. Premier przypomniał, że Karol Nawrocki skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli prezydent i tym razem postawi weto, będzie chronić najbogatszych, mówi Tusk.
10: Jeśli prezydent przyjmie logikę z kwestii paliw, to obawiam się, że będzie chciał zawetować. To znaczy ochroni tych, którzy mają 200 milionów rocznie przychodu, a najlepiej zarabiającym pielęgniarkom, nauczycielom, urzędnikom zabierze te pieniądze.
8: Rocznie na niższym podatku będzie można zaoszczędzić do 3600 zł. 2 tygodnie przygotowań, jedna eksplozja i w kilka sekund wieża szybu poszła z dymem. Kilkudziesięciu kilogramów dynamitu potrzeba było, żeby zburzyć ponad 70-metrową konstrukcję po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Efektowne wyburzanie, choć nie z bliska, obserwował śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Syreny, odliczanie, potem cisza i nagły huk. 7 tysięcy ton żelbetonu runęło jak domek z kart. Nad okolicą uniosła się ogromna chmura pyłu. Wszystko poszło zgodnie z planem, potwierdził kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek.
12: Upadek zgodnie z wyliczeniami.
11: Po wieży został tylko stos gruzu, który zostanie teraz uprzątnięty. Teren jest przygotowywany do sprzedaży. Jastrzębie-Zdrój, Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Wideo i zdjęcia możecie obejrzeć na radioz.pl i na naszym X-ie. Gwałtowny wzrost zachorowań na odrę w Szwecji. Tamtejszy Urząd Zdrowia Publicznego łączy to z Festiwalem Kultury Alternatywnej, którego uczestnikami byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. W ciągu kilku dni z objawami do lekarzy zgłosiło się ponad 20 osób, ale służby ostrzegają, że ze względu na długi okres inkubacji wirusa liczba przypadków może jeszcze wzrosnąć. Służby ustalają informacje o pumie, która miała być widziana w Wałbrzychu i okolicach. Po pojawieniu się zdjęcia z fotopułapki z rejonu Zagórza Śląskiego sprawdzają teraz, czy dziki kot mógł pojawić się także w lesie na terenie Wałbrzycha. Do poszukiwań włączyli się specjaliści od dzikich zwierząt, a w gotowości są także strażacy z dronami termowizyjnymi, mówi Radiu Z Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
13: W tej chwili patrole policji, bo to jest bardzo ważny element tutaj w tej całej układance, są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w tym rejonie, w którym teoretycznie to zwierzę mogło się pojawić.
8: Nadleśnictwo Świdnica apeluje o ostrożność, ale na razie nie planuje zakazu wstępu do lasów. Polska sztuka wyląduje na Księżycu. Jak to możliwe? O tym już za moment w wiadomościach kulturalnych Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: To będą dni pełne śmiechu, wzruszeń i niesamowitych wrażeń. Tak o kolejnej edycji festiwalu Warszawa Singera mówią organizatorzy wydarzenia. Plan jest bogaty, a w nim klezmer, sefardyjskie rytmy, Broadway i wiele innych, mówi inicjatorka imprezy Gołda Tencer.
0: Tym razem posłuchacie pierwszy raz opery klezmerskiej w wykonaniu amerykańskich twórców.
8: Warszawa Singera potrwa od 22 do 30 sierpnia. Zanim ludzie wrócą na Księżyc, dotrze tam polska kultura. Prace kilkunastu artystów z Polski trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej właśnie na Księżycu. W sumie z całego świata poleci tam 250 tysięcy dzieł sztuki, literatury, muzyki i filmu. Prace zapisano na wyjątkowo trwałych niklowych dyskach, które mają przetrwać nawet milion lat. Niepublikowane teksty, literackie odkrycia z całego świata i spotkania z autorami to wszystko na tegorocznym festiwalu Miasto Słowa w Gdyni. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie prezentacja niepublikowanego dotąd 10 tomu Opowieści niesamowitych Mirona Białoszewskiego. Wydarzenie potrwa od 26 do 30 sierpnia.
7: No dzisiaj deszczowo w całej Polsce. Na południu naszego kraju widzę tak do 14, może 15 stopni. Na północy w okolicach 12. Burze na zachodzie. Jutro w ciągu dnia także deszczowo, także z burzami na południu. A w studiu już Mateusz Ptaszyński, DJ Ptaku. Witamy.
6: Tak, kłaniam się. Nie wiem, czy nie słyszysz tego przeciągu tutaj w studiu.
7: Nie.
6: Bo to nowe studio, ale wieje, no.
4: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
14: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

To Marisa i Odkochaj w Radiu Z. Miejsce 10 dzisiejszego notowania listy. Lubię to. Wy głosujecie cały czas na radioz.pl. Tam was gorąco zapraszam. Marisa z tym numerem zawalczy o zwycięstwo w plebiscycie przeboju lata Radia Z i Polsatu. Rozwiązanie w Kieleckiej Kadzielni 30 sierpnia. Trzymamy kciuki za każdego z tych, którzy biorą udział. A teraz gramy propozycję do listy Artur Rojek i Mira Fiori. Bardzo wakacyjny utwór od niego. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, dajcie głośniej Radio Z.

My Body is in Ready. Miejsce dziewiąte dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z i Somber, którego polubiliście, trzeba to przyznać, patrząc na to, że ostatnio pojawia się w tej pierwszej dziesiątce. Płyta niespodzianka do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Pierwsza podpowiedź, polska grupa dzisiaj jest numerem jeden. Polska supergrupa, można powiedzieć, taka tymczasowa grupa, ale będą jeszcze kolejne podpowiedzi, więc na razie tyle wam powiem, co to za utwór, co to za grupa. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. A w propozycjach do listy uwielbiany przez nas Oskar Cyms, który wrzucił już backstage nagrywania wideoklipu do tej piosenki bez końca.

0: Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, lista Lubię to na wakacjach. To było miejsce ósme dzisiejszego notowania. Za chwilę hit z Norwegii, The Bausa. Oni ogłosili internetowy koncert, który to już jutro na jednej z platform streamingowych. Przypomniały mi się czasy, na szczęście minione. Nie będę może wymieniał nazwy, które, ale to kilka lat temu. Pamiętacie, co się działo? Koncerty też się przeniosły do internetu. The Bausa, Magnetic, za chwilę na siódmym.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

Zuzia Urocza, jak zawsze. I CITPITD, tak nazywa się ten utwór od Sanach. To jest jedna z naszych nowości, która dzisiaj na miejscu szóstym listy Lubię To w Radiu Z. Miniony weekend Sanach grała na stadionie miejskim w Krakowie. Oj, działo się. Pojawiło się tam blisko 40 tysięcy osób. Na prawą murawę to koszt około 900 tysięcy złotych, a słyszałem, że podobno 200 tysięcy dostali na to. Także, ale może to wizerunkowo się jakoś opłaciło temu klubowi, który tam gra na co dzień. Kto wie? Fast Boy Music Sounds, propozycja do listy. Już teraz płyta niespodzianka też do wygrania. W grupie, tej super grupie, takiej tymczasowej, śpiewa dwóch facetów i jedna dziewczyna. Kto to taki? Jeśli wiecie, dzwońcie 321 321 321.

0: Chico, DJ Godza, Jason Derulo i Melody na miejscu piątym dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców na radioz.pl. Tam was zapraszam, a za chwilę Mrozu. Mrozu, który wrzucił podsumowanie swojego występu na Bittersweetie. A wywiad Magdy Barczyk z Mrozem właśnie dostępny jest na social mediach Radio Z. Tam was odsyłam bardzo gorąco.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

Tańcz i Bletka w Radiu Z. Świetna propozycja do listy, głosujcie na radioz.pl. Płyta niespodzianka do wygrania cały czas. Ostatnia podpowiedź. W ten weekend zagrają w Warszawie i to będą dwa koncerty od tej supergrupy. To już chyba wszystko jest jasne. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, więc poproszę o tytuł piosenki i o tytuł tej supergrupy trzyosobowej. Temper City, Self-Aware, dzisiaj na miejscu trzecim w notowaniu.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. I miejsce drugie dzisiejszego notowania. Teraz jeszcze dwie propozycje. Jedna z nich to również propozycja do wygrania. Plebiscytu Przebój Lata Radio Z i Polsatu. Metzner, kim jestem? Na razie możecie głosować na radioz.pl.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

wójt schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Ring My Bell Age w Radiu Z. No, gdyby to przetłumaczyć tak na polski dosłownie, to nie wiem, czy to by się nadawało jeszcze przed 22, ale może sprawdźmy, kto dzisiaj na miejscu pierwszym. To wie Kamil z Kamionki. Słuchamy.
1: Przypuszczam, że tą super grupą jest Męskie Granie 2026.
0: Tak jest, oni w ten weekend w Warszawie. Męskie Granie, Orkiestra 2026. Nareszcie. Ja się staram.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręcony.

0: Borys Szyc.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 19 sierpnia, czas na najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska już w studiu.
6: YouTuber Stu z zarzutami będzie odpowiadał przed polskim sądem. Służby walczą ze złotą algą. Padła już ponad tona ryb. Kosmiczna galeria na Księżycu, a w niej dzieła polskich artystów. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mimo to usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich oraz rozpijania nieletnich. Chodzi o popularnego youtubera znanego w internecie jako Stu. Mężczyzna do niedawna ukrywał się w Wielkiej Brytanii, ale nasze służby ściągnęły go stamtąd i odpowie przed polskim sądem. Więcej o tej sprawie w relacji reportera Radia Z Tomasza Kubata.
7: W sprawie zebrano 30 tomów akt, przesłuchano kilkadziesiąt osób. Wszystko zaczęło się od afery zwanej Pandora Gate, która wybuchła jesienią niemal 3 lata temu. Dzięki ujawnionym nagraniom i zapisom rozmów runął budowany w sieci wizerunek idola młodych fanów, tworzącego dla nich treści rozrywkowe, gry i wyzwania. Jako jeden z pierwszych Polaków zdobył ponad 1 000 000 subskrybentów na YouTube. Założył Dom X, projekt, w którym grupa młodych influencerów mieszkała w luksusowej willi. Władze brytyjskie długo wstrzymywały się z wydaniem Stu, a on wykorzystywał wszystkie możliwości odwołania. Tydzień temu wreszcie odstawiono go do Warszawy.
6: Jutro sąd zdecyduje, czy Stu poczeka na proces w areszcie, jak chce prokuratura, czy raczej odpowie dać będzie z wolnej stopy. Za wszystkie przestępstwa grozi mu do 15 lat więzienia. Już ponad tonę martwych ryb wyłowiono z kanału Gliwickiego po tym, jak w wodzie pojawiła się złota alga. Służby robią co mogą i wzmacniają prewencję, żeby toksyczny mikroorganizm nie dostał się teraz do zbiornika Dzierżno-Duże. A może się tak stać, mimo zamkniętych zastawek jazu piętrzącego. Wystarczy, że mocniej popada, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
8: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
6: 2 lata temu przez złotą algę padło ponad 100 ton ryb w zbiorniku Dzierżno-Duże. Szwecja kupiła drony do walki, a Dania systemy mające chronić przed atakiem bezzałogowców. W przypadku szwedzkiego wojska to nowość. Zakupione maszyny będą mogły nie tylko rozpoznawać, ale także atakować wrogie cele. Z kolei duńskie Ministerstwo Obrony kupiło system Thermahelion, który pozwala szybko wykrywać i zwalczać drony. Rok temu niezidentyfikowane drony pojawiły się nad duńskimi lotniskami i bazami wojskowymi. Podobne incydenty były także w Szwecji i Norwegii. Prace 8 polskich artystów polecą na Księżyc. Będzie to część niezwykłej pozaziemskiej misji Lunar Codex, której celem jest zachowanie dzieł sztuki nawet na 1 000 000 lat. Na naszego satelitę trafią m.in. dzieła dwojga łodzian. Szczegóły księżycowego projektu poznał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Lunar Codex to międzynarodowy projekt. Dorobek twórców z całego świata zostanie wysłany na naszego satelitę rakietą SpaceX Falcon Heavy. W tym gronie znaleźli się też łodzianie, architekt Daniel Libeskind i malarka Daria Solar.
10: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
9: Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA. Dzięki temu, nawet jeśli na Ziemi doszłoby do katastrofy, pamięć o naszej kulturze i sztuce przetrwa na Księżycu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Specjalny sposób zapisu ma pozwolić na odczytanie prac także cywilizacjom nieznającym ziemskiej technologii. Krzysztof Wilanowski ze mną w studiu.
11: Jestem.
6: Który z naszych sportowców jest teraz w kosmicznej formie.
11: Zbliża się do niej Iga Świątek i o tym w wiadomościach sportowych. Zapraszam.
6: Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: To zgodnie z zapowiedzią na początek tenis i kolejne już 9. z rzędu zwycięstwo Igi Świątek. Nasza tenisistka w dwóch setach, w obu 6-3, rozprawiła się z francuską Dianne Paris i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Już 4. rok z rzędu i po raz 30. w imprezach rangi 1000. Zazwyczaj po turnieju lubię rzucić okiem na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Do każdego spotkania podchodzę tak samo. Choć wiem, że mój wpis na Wikipedii będzie wyglądał imponująco, to kluczem do sukcesu jest koncentracja na tym, co tu i teraz. Mówiła Iga, jej kolejną rywalkę poznamy dzisiaj. Za mniej więcej pół godziny zacznie się pojedynek, który ją wyłoni. Wiceliderkę światowego rankingu Jelena Rybakina zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Paul Pogba nie zagra w Zabrzu. Ponako, czyli najbliższy rywal Górnika w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, ogłosił, że kończy współpracę z mistrzem świata z 2018 roku. 33-letni pomocnik w klubie z Księstwa spędził jeden sezon, rozegrał zaledwie 6 meczów.
5: Trzeba w pogodzie dziś wieczorem. Deszczowo na Suwalszczyźnie, w centrum, mam na myśli Warszawę, Łódź, Poznań, generalnie cała Wielkopolska też z deszczem, Dolny Śląsk również. Na termometrach za to przyjemnie, bo od 15 do nawet 21 stopni, to tak za godzinę nawet.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria. Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
5: 6 minut po 20. Tu Radio Z w środę. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, lubię to na wakacjach. I'm so excited. Bardzo słoneczna piosenka od Pointer Sisters. Już teraz.

Olly Mercer, Little Kicks, Heart Skips a Beat w Radiu Z. Tak wam gramy wieczorową porą w środę, to jest Lubię to na wakacjach. A już w sobotę finał naszej wakacyjnej trasy Lato Z. Odwiedzaliśmy polskie miasta 22 sierpnia, czyli właśnie w najbliższą sobotę gramy w Ełku. I tam dla was Agnieszka Chylińska i Roxy Węgiel. Więc widzimy się na starej plaży miejskiej przy ulicy Parkowej. Koncert startuje o 19:30. Wstęp jest wolny, więc chyba nie muszę mówić, że po prostu się widzimy. Kuba i Kuba, oni też na tej trasie grali. Stygnie lato od nich teraz w Radiu Z.

0: I Like It, Narcotic Trust w Radiu Z, a za chwilę gramy dalej Hozier, Take Me to Church. Radio Z i już. A później wielka niespodzianka. Zadzwonimy do Zenka Martyniuka, nie możecie tego przegapić.
1: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
15: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
14: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Orły oszczędzania stać na więcej.
20: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
21: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
22: Po reklamie.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, Jasiek Wiwowarczyk. Halo Houston, mamy problem. To dobrze się odnosi do tej sytuacji z dzisiaj z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem, o której więcej za chwilę będzie nawet komentarz samego zainteresowanego Zenka Martyniuka w Radiu Z, do którego zadzwonię. Ale wcześniej propozycja do listy Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. Piękny powrot zarówno Swedish House Mafia, jak i Luckily, i to jeszcze w jednym utworze. Głosujcie na Radio Z.pl.

0: Aziz Ahmed, Shiran w Radiu Z. I 21 minut do godziny 21. Niby wakacje, niby sezon ogórkowy, ale w końcu mamy jakąś porządną aferę. Jacek Kawalec, aktor, ale również piosenkarz, odchodzi z Budki Suflera. Tam był wokalistą. Ta informacja o odejściu może zszokować zwłaszcza tych, którzy nigdy nie słyszeli o tym, że on w ogóle kiedykolwiek dołączył do Budki Suflera, a poszło o parodię Zenka Martyniuka w trakcie jednego z jego solowych występów. Może posłuchajmy.
1: Co poradzić mogę na to, że w każdej wiosce chcą się mieć, że płacić chcą mi za to, bym z playbacku puszczał luty twe.
0: No i właśnie tak to brzmiało. Do sprawy odniósł się sam Zenon Martyniuk. Pan Kawalec jest po prostu chamski i bezczelny. Rocznie pewnie gra tyle koncertów, ile ja przez weekend, i to przez zwykłą zazdrość. Była też mowa o drodze sądowej, więc ja postanowiłem trochę rozmiękczyć może tę sprawę i klimat między panami. Zapytać o sprawę po prostu u źródła, u pana Zenka Martyniuka. Nasi słuchacze bardzo chcą wiedzieć, co pan na tą nową wersję piosenki Przez twoje oczy zielone w wykonaniu pana Jacka Kawalca. Może to był tak a propos jakiś zwykły kawalec?
2: Nie wiem.
0: A nie myślał pan o tym, że ktoś mu odpowiedział to jakoś z Budki Suflera, tej słynnej, takiej jak w teatrze?
2: No być może.
0: No ale niech pan tak szczerze powie, śpiewał pan kiedyś z playbacku, bo słuchacze chcą wiedzieć.
2: Akurat to, co pan Jacek opowiada o mnie, że śpiewam do wyłączonego mikrofonu, to jest oczywiście nieprawda. I że włączam tylko jak trzeba przyjść na nasz koncert i posłuchać.
0: No właśnie, coś mi się wydaje, że to po prostu jest jakby dośpiewywanie do tego, co tam leci w tle, prawda? Czyli to nie jest jakby taki klasyczny playback.
2: Nie, to nie jest dośpiewywanie.
0: Okej.
2: Czyli... My gramy z muzykami na żywo, live na scenie.
0: No i mamy tutaj to rozwiązane. A czy moglibyśmy w takim razie, jeśli nie przeszkadzamy jakoś bardzo wieczorową porą, jakąś tak ad hoc próbkę talentu na żywo poprosić, żeby słuchacze naprawdę uwierzyli?
2: Przez te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz.
0: No ja nie mam żadnych wątpliwości. Wielkie brawa, panie Zenku. No mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do tej sprawy, bo ja mam wrażenie, że to by wyglądało jak, nie wiem, jakaś scena z programu Randka w ciemno, który prowadził kiedyś pan Kawalec, więc oby nie.
2: No właśnie.
0: Miłego wieczorku. Miłego wieczoru życzę i pozdrawiamy. Wszyscy słuchacze
2: wzajemnie
0: również pozdrawiają.
2: Dzięki. Wzajemnie pozdrawiam.
3: Reklama. Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
19: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
19: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
19: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
21: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Po reklamie.
22: To już prawie 21, więc łączymy się ze studiem wiadomości Radia Z. Tam Ola Wojciechowska, która ma dla nas najnowsze wydanie.
23: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Kolejki na kilka godzin. Polacy masowo zastrzegają numer PESEL. Plaża z murem przyciąga tłumy. Tak jest we włoskim Trieście.
22: Dwudziesta pierwsza.
23: Polska prokuratura chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo dotyczące wypadku autokaru na Węgrzech. Jak wiecie z Radia Z, do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego trafił już wniosek w tej sprawie. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Kasiak.
1: Jak tłumaczy rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolędowska-Matejczuk, sprawa w całości powinna trafić do Polski, bo zarówno podejrzany o spowodowanie wypadku, jak i pokrzywdzeni są obywatelami naszego kraju.
2: Dlatego też w naszym przekonaniu istnieje po naszej stronie interes wymiaru sprawiedliwości, by przejąć to śledztwo.
1: Kierowca autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany. Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Prokuratura w Krośnie rozpoczęła już przesłuchania poszkodowanych i organizatorów wycieczki. Misja sprowadzenia Marcina Romanowskiego z Naddniestrza nie jest przegrana. Tak uważa Donald Tusk. Premier przyznaje, że rząd na razie głównie monitoruje sytuację, ale bardziej konkretne rozwiązania też są brane pod uwagę.
10: Sprawa nie jest prosta. Każdy, kto wie, jak wygląda Naddniestrze, kto tam rządzi, kto kontroluje sytuację. To jest formalnie część Mołdawii, ale wiemy, kto tam de facto rozdaje karty. Staramy się dyskretnie i naprawdę profesjonalnie sytuację monitorować i niewykluczone, że znajdziemy sposób.
23: Donald Tusk potwierdził, że stawi się w sądzie, jeśli dostanie wezwanie od adwokata Romanowskiego, bo jak mówi, zawsze się stawia, gdy otrzymuje wezwanie w charakterze świadka. Po ogromnym wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków z platformy MyDoktor, używanej przez przychodnie, Polacy masowo zaczęli zastrzegać swoje numery PESEL. W urzędach ustawiają się kolejki, w których stać trzeba nawet kilka godzin. Tak jest między innymi w Łodzi.
11: Rzeczywiście zainteresowanie zastrzeganiem numeru PESEL mocno w ostatnich dniach wzrosło, zwłaszcza tuż po informacji o wycieku, mówił mi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
24: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
11: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń było nieco ponad 400. Dziś dużego ruchu w tym konkretnym urzędzie już nie ma, ale inne urzędy w Polsce nadal się z nim mierzą. Tak jest m.in. w Warszawie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: A warszawskie urzędy wydłużyły godziny pracy. Jeszcze jutro instytucje będą otwarte do 18. Ukraińcy bez paszportu muszą zgłosić się do urzędu. Termin mija z końcem sierpnia. Chodzi o dorosłych i dzieci, którzy wjechali do Polski okazując inne dokumenty, na przykład akt urodzenia lub ukraiński dowód osobisty i na tej podstawie otrzymali status uchodźcy. Żeby zachować uprawnienia, muszą zgłosić się do urzędu gminy w miejscu zamieszkania. Część uchodźców jest w trudnej sytuacji, przyznaje Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
25: Mamy takie osoby, które dzwonią i to rzeczywiście może być problem, że do 31 sierpnia, pomimo że złożyli wniosek o nowy paszport w konsulacie czy w ambasadzie ukraińskiej, tego paszportu nie otrzymają. No jest to trudna sytuacja, ale na sam fakt, że złożony został wniosek o wydanie paszportu, to my nie możemy niczego wprowadzić do bazy i z urzędu pewnie zostanie to zmienione tak czy inaczej.
23: Prawie milion Ukraińców ma w Polsce status uchodźcy. Ponad 100 tysięcy osób wybrało w tym roku plażę, na której kobiety i mężczyźni nie mogą opalać się razem. We włoskim Trieste plażowiczów dzieli, ale jednocześnie też przyciąga 74-metrowy mur. Kobiety mogą przebywać z dziećmi, przechodzenie na drugą stronę jest zabronione. Ta osobliwa zasada obowiązuje tam od ponad 120 lat i mieszkańcy z dumą jej bronią. Popularność podzielonej murem plaży pokazuje, że tradycji nie warto zmieniać. Krzysztof Wilanowski ze mną w studiu. Co ty na to, Krzysztof?
26: Tradycyjnie zapraszam na wiadomości sportowe.
23: Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Znamy skład naszej reprezentacji na Mistrzostwa Europy Siatkarek. Trener Stefano Lavarini przedstawił listę 14 nazwisk i nie zaskoczył. Spośród zawodniczek, które przygotowywały się do turnieju, zabrakło tylko Julii Orzeł. Przyjmująca rywalizację na swojej pozycji przegrała z Julitą Piasecką, Moniką Lampkowską, Martyną Czerniańską i Pauliną Domaskę. Za rozegranie będzie odpowiadał duet Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka, za atak Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska, za defensywę dwie libero, Aleksandra Szczygłowska i Justyna Łysiak. Na środku zagrają Magdalena Jurczyk, Anna Obiała, Sonia Stefanik i Maja Koput. Polki turniej zaczną w sobotę od meczu z Węgierkami. A przed momentem zaczęła się walka o awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ostatniej już rundzie kwalifikacji gra m.in. azerski Sabach z Tymoteuszem Puchaczem w składzie. Rywalem ekipy Polaka jest Hapoel Berszewa. Jutro nasze zespoły zagrają w kwalifikacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach Raków powalczy w Splicie z Hajdukiem, a to wyjątkowy mecz dla obrońcy częstochowian Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego klubu.
28: Cieszę się, że tutaj jestem i no, mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
26: Mówił Tudor, mecz Hajduk-Raków jutro o 21:00.
3: two door, czyli tu drzwi. Można byłoby tak zażartować, ale przepraszam za ten żenujący żart prowadzącego. Musiał się pojawić wakacyjny program jednak. Jutro w pogodzie, oj, tutaj żenująco. Żenująco tutaj naprawdę i tak bez żartów już. Deszczowo i burzowo. Burzowo zwłaszcza na południu kraju, więc uważajcie tam na siebie. I 30 nawet, albo 31 to Kraków i Rzeszów. Także na razie słodkich snów. Eurythmics, Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, lubię to na wakacjach.

Break My Stride, Blue Lagoon. No właśnie, Błękitna Laguna. To kojarzy się z wakacjami zdecydowanie. Jeśli nawet nie mogliście się wybrać, to proszę bardzo, przenieśliśmy was tam myślami. Lubię to na wakacjach. No i kolejny wakacyjny temat, nie ma co ukrywać. To o tym mówi się już od wczoraj, tym żyje cały piłkarski świat, bo Rodri przechodzi do Barcelony, czyli MVP ostatniego mundialu z drużyną Hiszpanii. No i pojawił się taki wpis na profilu Barcelony właśnie na Twitterze, który tutaj czytam po angielsku, ładnie, quality, precision, control. I później jest po hiszpańsku Rodri Culer, to się chyba mówi, czy Ciuler, jakoś coś takiego, bardziej po hiszpańsku. No i słuchajcie, mi tego nie przetłumaczyło z automatu, ale widzę, że ekipie Make Life Harder, którą może niektórzy z was śledzą w mediach społecznościowych, wyskoczyło, że autotłumacz napisał jakość, precyzja i kontrola. Rodri jest do... Sami wiecie czego. Także to chyba nie o to chodziło autorowi. Mam nadzieję, że Rodri jednak pokaże, na co go stać. Na razie Barcelona w spotkaniu towarzyskim z Al Ahli Kair w spotkaniu towarzyskim wygrywa 2-0, a to jest druga połowa tego spotkania.

0: Train. I Drive By. No, Train, piosenka kojarząca się, nie ma co ukrywać, z latem i z podróżami, a za chwilę hymn miłości I Want To Know What Love Is, Foreigner w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicić wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

September, Cry For You w Radiu Z. I 24 minuty zostały do godziny 22. Może jeszcze propozycja do listy. Karol G i Bruno Mars łączą siły Steel. Tak nazywa się ich utwór. No, połączenie trochę dwóch różnych muzycznych światów, ale czy udane? To już zależy od was. Głosujcie na radioz.pl. Być może ten utwór już jutro pojawi się w notowaniu. Bruno Mars ze świętymi koncertami. Słyszałem, że naprawdę dzieje się na jego trasie.

Summer Jam i Underdog Project w Radiu Z. To jest jedna z tych piosenek, które mają same dobre skojarzenia i przywołują same dobre wspomnienia. A teraz, no, człowiek, który wywołuje u niektórych ciarki na plecach. Niektórzy się go boją, dają mu jakieś zakazy, nakazy. No, różnie to się dzieje. Mowa o Książulu, czyli popularnym youtuberze, który testuje jedzenie. Bo właśnie, bo to nie jest żaden krytyk kulinarny, za którego niektórzy próbują go uważać, bo on sam o sobie tak nie mówi. No i chyba to sprawiło, że wszyscy go tak polubili w internecie. Książulu pochwalił się swoim nowym samochodem. A to już nie pierwszy taki wypasiony samochód w jego kolekcji. Bo chyba były dwa Mercedesy, jakiś Jaguar, a teraz czas na Porsche. Cena takiego Porsche 911 Turbo S w Polsce to około 1,5 miliona złotych. Tak się kaszle w internecie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z teraz. Yeah.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
7: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Po reklamie.
8: Zbliża się 22, łączymy się ze studiem wiadomości. Czas na najnowsze wydanie te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
9: Bohaterka Warszawy, głosu społeczeństwa, odeszła Wanda Traczek-Stawska. Burze i ulewy w najnowszych alertach dla kilku regionów. Dzikie zwierzęta pokochały wolność. Poszukiwania pumy i jeżozwierza.
8: 22.
9: Warszawa żegna bohaterkę. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, a po wojnie nauczycielka i działaczka społeczna. Była osobą niezwykle skromną, ale twardo walczącą o wartości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Mamy pewne zobowiązania wobec niej i całego jej środowiska, dlatego że pani Wanda przede wszystkim walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, o ponad 100 tysięcy ofiar z Woli, z Ochoty.
9: Wanda Traczek-Stawska była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy na Woli. Została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aresztowany dziś w Chorwacji Ukrainiec Wołodymyr Żet trafi do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Trybunałem Federalnym. Potwierdza to tamtejsza prokuratura, ale zaznacza, że nie wiadomo, kiedy ekstradycja się odbędzie. Wołodymyr Żet jest podejrzany o udział 4 lata temu w atakach na bałtyckie gazociągi Nord Stream.
11: Wołodymyr Żet ujęty został na chorwackiej wyspie Istria w jednym z hotelowych kompleksów. Według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów przebywał tam jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: Zgodnie z niemieckim prawem Wołodymyrowi Żet grozi do 15 lat więzienia. To nie będzie spokojna noc dla mieszkańców zachodu i południa kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami i ulewami, które będą przechodzić przez kilka regionów. Jak to wygląda na mapach, gdzie będzie najgorzej, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: Intensywnie lać, mocno wiać oraz bardzo grzmieć i się błyskać może w szerokim pasie od zachodniej do wschodniej granicy. Od Zielonej Góry i Wałbrzycha na zachodzie przez Poznań i Kalisz, Płock, Bydgoszcz, Olsztyn, aż do Białegostoku, Siedlec i Lublina na wschodzie. W prognozach czytamy, że to dobrze zorganizowany wielokomórkowy układ burzowy, który teraz jest nad Niemcami. W porywach wiatr osiągnie do 90 km na godzinę. Raczej nie prognozuje się wystąpienia gradu.
9: Jutro burzowo będzie głównie na południu, od Opola przez Kraków do Przemyśla. Węgrzy liczyli na cud i cud nastąpił. Poziom wody w Dunaju wzrósł o 15 cm, co poprawiło warunki chłodzenia elektrowni. Dzięki temu zakład w Pakszu uniknął całkowitego wyłączenia. W niedzielę możemy rozpocząć przywracanie pełnej mocy, ogłosił dzisiaj na Facebooku premier Peter Madziar. Puma pod Wałbrzychem, jeżozwierz w okolicach Warszawy. Dzikie zwierzęta pokochały wolność i coraz śmielej wypuszczają się w miasto. To jednak nie jest ich naturalne środowisko, więc i reakcje na spotkanie z człowiekiem mogą być różne. Warto więc zachować ostrożność, mówi Angelika Gackowska z warszawskiego zoo.
1: Takie zwierzę może zachowywać się w dowolny sposób, łącznie z agresją. Ze względu na stres, który towarzyszy takiej ucieczce, po prostu znajduje się nagle w zupełnie nieznanym sobie środowisku. Jest otoczone bodźcami, których nie rozumie. Spotyka ludzi, którzy zachowują się dziwnie, zupełnie inaczej niż jego opiekun i może to interpretować jako zagrożenie dla siebie i po prostu będzie się broniło tym, co posiada.
9: Spotkania oko w oko z pumą nie warto ryzykować. Wątpliwe, by jeżozwierz chciał się z nami bratać. Jeśli zauważycie któregoś z tych osobników, dajcie znać służbom i zadzwońcie na 112. W studiu obok mnie oswojony osobnik.
13: Jestem.
9: Krzysztof Wilanowski. Czas na wiadomość.
13: Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Tymoteusz Puchacz z asystą w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jego Sabach Baku do przerwy 1-1 remisuje z HPL-em Berszewa. W innych meczach ostatniej rundy kwalifikacji Champions League Celtic Glasgow i 2-0 prowadzi z Laskiem Linz. NAC Nijmegen 0-2 przegrywa z Bodo Glimt. Slovan Bratysława 1-1 remisuje z Celje. A jutro będziemy trzymać kciuki za naszych przedstawicieli w piłkarskich pucharach, m.in. za Górnika. Przed Zabrzanami trudne zadanie, bo awans do Ligi Konferencji zagra z Monako.
14: Pozytywne nastawienie jest na zespole i to jest mecz taki, gdzie tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko w tym meczu.
13: Mówił obrońca Górnika Rafał Janicki. Jutro też o awans do Ligi Konferencji. Raków zagra z Hajdukiem Split. O miejsce w Lidze Europy będą walczyć Lech i Jagiellonia. Kolejosz zmierzy się z FC Tun, a Jaga zagra z Iberią Tbilisi.
8: Sprawdzam prognozy na najbliższy weekend, sobota z deszczem, a burze wtedy możliwe w Koszalinie czy Gdańsku. W niedzielę widzę, że w niektórych miejscach powinno odpuścić, jeśli chodzi o deszcz, zwłaszcza w centrum i gdzieniegdzie na zachodzie. No ale też temperatury wtedy niższe, bo w sobotę tak nawet 26 stopni, w niedzielę bliżej 22-23. Maggie Riley, Every Time We Touch w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, lubię to na wakacjach, ale będziemy grać za chwilę Hypnotize, Purple Disco Machine, też Dawid Podsiadło, Avicii. Nie możecie tego przegapić.

gra w Szer w Radio Z, jedyna niepowtarzalna. Prawie 16 minut po 22. Wakacje trwają w najlepsze, no ale służby mają sporo roboty w tym czasie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościńce zlikwidowali gniazdo os, które zamieszkały w toalecie w bibliotece w Bieszkowicach na Pomorzu. Jak poinformowali strażacy we wpisie na Facebooku, owady założyły gniazdo w muszli klozetowej w toalecie dla pracowników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bieszkowicach. Strażacy w specjalnych strojach na szczęście usunęli gniazdo i przywrócili bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. No i później nie ma się co dziwić, że w internecie czyta się o jakiejś książce recenzję, że za przeproszeniem jest gówniana.

0: Hey Brother, Avicii w Radiu Z. Wielki nieobecny, tak samo jak Tina Turner, którą zagramy za chwilę. The Best. No oni są po prostu The Best. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Out of Love, Armin van Buuren w Radiu Z. Oczywiście 35 minut do 23. A teraz propozycja jeszcze jedna na dzisiaj. Od Skubasa, życie jest piękne, jak on głosi. No, jego zwłaszcza. Ostatnio pojawił się na festiwalu Van Gogha w Brzuskach. Głosujcie na Skubasa na Radiu Z.pl.

Brainstorm i Maybe w Radio Z. Kto jeszcze pamięta ten numer? No, powiem wam, że trochę czasu minęło. 2001 rok, aż trudno w to uwierzyć, kiedy to było, ale nie zestarzał się w ogóle ten utwór. A to nasi w zasadzie pobratymcy, nasi sąsiedzi niemalże, bo pochodzą z Łotwy, jeśli dobrze kojarzę. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Klip do tej piosenki kręcili w Pradze z kolei, więc u Czechów, więc też się tam działo. Kungsta of Just London, Galaxy w Radio Z. Teraz coś wakacyjnego, za chwilę Hold the Line, Toto.

0: Jak lato, to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
1: Słyszę twój głos.
0: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: To już czas na ostatnie środowe wiadomości. Te do studia przynosi Ola Wojciechowska. Posłuchajmy.
3: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd proponuje nowe progi fiskalne. Katastrofa ekologiczna i już tony śniętych ryb w kanale na Śląsku. Sztuka będzie nieśmiertelna. Na Księżycu ma przetrwać milion lat.
2: 23.
3: Rząd proponuje podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku. Osoby zarabiające do 150 tysięcy złotych rocznie mają też płacić niższy PIT, 24%. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Jeżeli prezydent zawetuje zmiany w podatkach, to znaczy, że chroni najbogatszych, uważa premier Tusk. Podwyższenie progu podatkowego będzie korzystne dla klasy średniej. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić do 3600 zł, wylicza minister finansów Andrzej Domański.
5: To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków. To jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników.
4: Z kolei największe firmy i najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższy CIT i daninę solidarnościową.
3: Rząd nie planuje za to podnosić kwoty wolnej od podatku. Najpierw posiedzenie klubu, później decyzja PSL w sprawie poparcia kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko będzie jasne za 2 tygodnie, zapowiada w Radiu Z Jakub Stefaniak. W obozie władzy słychać sporo wątpliwości, bo były zapewnienia, że takich transferów ta władza robić nie będzie. Czy zatem będzie koalicyjne zielone światło dla kandydata Berka? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Wiceszef Kancelarii Premiera mówi wprost, jesteśmy inni niż PiS, bo kandydat Maciej Berek nie jest członkiem żadnej partii i nie jest też politykiem. A co więcej, jak tłumaczy w Radiu Z Jakub Stefaniak, my mamy jasny cel – zrobić porządek w Trybunale.
7: Żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności, a Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup.
6: I choć jego kompetencji nikt nie kwestionuje, to spór toczy się o zasady. Kluczowe pytanie więc brzmi, jak to wszystko się skończy?
3: Kluby parlamentarne chcą spotkań z Maciejem Berkiem przed najbliższym posiedzeniem Sejmu. Wiadomo już, że były minister na pewno spotka się z PSL-em. Już nie w kilogramach, a w tonach odławiane są martwe ryby z kanału Gliwickiego. Zabija je toksyczna złota alga, choć słychać też głosy, że przyczyna leży gdzie indziej. Pojawiają się zarzuty, że do kanału nielegalnie zrzucane są ścieki, które są pożywką dla toksycznych glonów. Co naprawdę dzieje się w kanale Gliwickim i gdzie szukać winnych, sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Kanał od lat jest mocno zasolony przez wody kopalniane i przemysłowe, ale właściciele Mariny Gliwice, organizującej rejsy po kanale, twierdzą jednak, że sytuację pogarszają ścieki trafiające z leśnego potoku.
9: Potok leśny nie ma żadnej klapy.
8: Mówi Michał Sternal z Gliwickiej Mariny. Wody Polskie zapewniają, że kontrolują to, co trafia do kanału, odpowiada Linda Hoffman z Gliwickiego Zarządu.
10: Interweniowaliśmy w ubiegłym tygodniu po zgłoszeniach prawdopodobnego zanieczyszczenia.
8: Sprawę bada prokuratura, ale jak dotąd nie ma podejrzanych. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Od soboty z kanału wyłowiono ponad 3 tony martwych ryb. 50 kg dynamitu kontra 7 tysięcy ton żelbetonu. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. 70-metrowa konstrukcja zniknęła w kilka sekund, pozostawiając po sobie chmurę pyłu.
11: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodnie. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. W związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenie.
3: Podsumował akcję kierownik robót Krzysztof Dymek. Zdjęcia i wideo z tego wybuchowego widowiska zobaczycie na radioz.pl i na naszym X-ie. Ona prokurator, on kurier, oboje oszuści. Kryminalni z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali 51-latkę i jej 18-letniego wspólnika, którzy okradali seniorów metodą na prokuratora. Zabierali im pieniądze i biżuterię. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Oszuści wpadli potem, jak od 80-letniej mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego wyłudzili 30 tysięcy złotych. Mówi mi aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
12: Pieniądze seniorki miały być zagrożone. 80-latka wypłaciła gotówkę. Chwilę później zjawił się u niej kurier.
1: Na zewnątrz na młodego mężczyznę czekali już jednak tomaszowscy kryminalni. Mundurowi ustalili, że telefonicznie instruowała go cały czas kobieta, którą wcześniej zawoził jako kierowca pod wskazane adresy na terenie całego województwa lubelskiego. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Podejrzani są w areszcie. Grozi im do 8 lat więzienia. Polska sztuka poleci na Księżyc. Prace dwojga artystów z Łodzi, Daniela Libeskinda i Darii Solar, polecą tam w ramach misji Lunar Codex. Do pozaziemskiego archiwum na Księżycu trafią razem z tysiącami dzieł z całego świata. Malarka Daria Solar opowiada Radiu Z, w jakiej formie będą tam przechowywane.
13: Jest to wypalone w takiej technologii, która się nazywa nanofish, na takich niklowych dyskach, bardzo odpornych. Podobno przez milion lat mają przetrwać, przynajmniej według gwarancji producenta. I tam zostały fizycznie wyryte laserowo wszystkie nasze obrazy.
3: Prace artystów polecą na Księżyc przy okazji misji NASA. Mają tam zachować pamięć o naszej kulturze, nawet gdyby na Ziemi doszło do katastrofy. Teraz o sprawach ziemskich będzie Was już informował Michał Krasucki i w jego imieniu zapraszam na kolejne wiadomości Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: A co w nocy? Jeśli chodzi o pogodę, cieplej niż wczoraj, to zdecydowanie pewne. Od 14 do nawet 18 stopni, no i deszczowo w nocy, ale niech pada, niech pada. Warzywa i owoce będą tańsze. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Zostawiam Was z muzyką numer 1 w Radiu Z.
14: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Reklama.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.

0: północ. Czwartek, 20 sierpnia. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech do Polski. Jest wniosek w tej sprawie. Węgierska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna został aresztowany. Tymczasem trwają powroty kolejnych rannych pielgrzymów. Do rzeszowskich szpitali trafiło wczoraj w sumie 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Dwie mają wrócić do kraju w piątek, a 3 na razie zostają na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
0: Lekarze z Polski i Węgier codziennie mają konsylia i na bieżąco kwalifikują pacjentów do transportu medycznego do kraju. W niedzielnej katastrofie zginęło 12 osób. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, mówi Rafał Trzaskowski. W wieku 99 lat odeszła Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana, ale już można oddawać hołd zmarłej. Każdy może wpisać się do księgi kondolencyjnej, która została wystawiona w Izbie Pamięci przy Stołecznym Cmentarzu Powstańców. Wandę Traczyk-Stawską bardzo często nazywano bohaterką, czego ona sama bardzo nie lubiła. W wielu wywiadach, jak w tym udzielonym Muzeum Warszawy, tak tłumaczyła decyzję o wzięciu udziału w powstaniu.
2: Dla mnie, jak dla większości młodych ludzi w powstaniu, życie było mniej ważne aniżeli wolność, aniżeli uratowanie swojej ludzkiej godności. Bo my zaczęliśmy powstanie między innymi dlatego, że Niemcy uważali nas za podludzi.
0: Po upadku zrywu pani Wanda trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne, pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Uczyła nas tego, co najważniejsze – odwagi, godności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tak o Wandzie Traczyk-Stawskiej napisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmierci mężczyzny z Łowicza. Jego ciało zostało znalezione w poniedziałek w beczce wkopanej w ziemię. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Początkowo zgłoszenie dotyczyło możliwego utonięcia w basenie, mówiła mi nadkomisarz Urszula Szymczak z policji w Łowiczu.
4: Do zdarzenia doszło w rejonie łowickich ogródków działkowych.
3: Na miejsce zostali wezwani strażacy, to oni wyciągnęli ciało 65-latka z beczki. Mężczyzna miał przed południem wyjść z domu na działkę, długo nie wracał, to zaniepokoiło żonę, która zadzwoniła na numer alarmowy. Śledczy badają teraz m.in. to, czy śmierć 65-latka to jedynie nieszczęśliwy wypadek. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Pomoc odpowiedzieć na to pytanie mają wyniki sekcji zwłok. Kolejny szpital mierzy się z poważnym problemem kadrowym. W szpitalu specjalistycznym numer 1 w Bytomiu z powodu braku lekarzy zawieszono do końca sierpnia działalność oddziału chorób wewnętrznych. Trwa poszukiwanie specjalistów. Jak zapewnia Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala, powodem nie są pieniądze, długi, brak płatności czy żądania lekarzy.
5: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność personelu lekarskiego na rynku pracy. Szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia wynikające zarówno z umów o pracę, jak i umów kontraktowych.
0: Pacjenci tego oddziału są wypisywani. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia, zostaną przetransportowani do innych placówek w Bytomiu i sąsiednich miastach. Ukraińcy bez paszportu muszą zgłosić się do urzędu. Termin mija z końcem sierpnia. Chodzi o dorosłych i dzieci, którzy wjechali do Polski okazując inne dokumenty, na przykład akt urodzenia lub ukraiński dowód osobisty i na tej podstawie otrzymali status uchodźcy. Żeby zachować uprawnienia, muszą zgłosić się do urzędu gminy w miejscu zamieszkania. Część uchodźców jest w trudnej sytuacji, przyznaje Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
6: Mamy takie osoby, które dzwonią i to rzeczywiście może być problem, że do 31 sierpnia, pomimo, że złożyli wniosek o nowy paszport w konsulacie czy w ambasadzie ukraińskiej, tego paszportu nie otrzymają. No jest to trudna sytuacja, ale na sam fakt, że złożony został wniosek o wydanie paszportu, to my nie możemy niczego wprowadzić do bazy i z urzędu pewnie zostanie to zmienione tak czy inaczej.
0: Prawie 1 000 000 Ukraińców ma w Polsce status uchodźcy. Służby ustalają informacje o pumie, która miała być widziana w Wałbrzychu i okolicach. Po pojawieniu się zdjęcia z fotopułapki z rejonu Zagórza Śląskiego, sprawdzają, czy dziki kot mógł pojawić się także w lesie na terenie Wałbrzycha. Do poszukiwań włączyli się specjaliści od dzikich zwierząt, a w gotowości są także strażacy z dronami termowizyjnymi, mówi Radiu Z Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
7: W tej chwili patrole policji, to jest bardzo ważny element tutaj w tej całej układance, są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w tym rejonie, w którym teoretycznie to zwierzę mogło się pojawić.
0: Nadleśnictwo Świdnica apeluje o ostrożność, na razie nie planuje jednak zakazu wstępu do lasów. Włochy liczą straty po paraliżu lotniska w Katanii. Tylko branża turystyczna straciła 22 miliony euro. Lotnisko zamknięte było przez 8 dni z powodu aktywności wulkanu Etna. W tym czasie odwołano prawie 700 lotów. Dyrekcja portu w Katanii mówi, że był to największy kryzys od 20 lat. Ponad 100 tysięcy osób wybrało w tym roku plażę, na której kobiety i mężczyźni nie mogą opalać się razem. We włoskim Trieste plażowiczów dzieli, ale jednocześnie przyciąga 74-metrowy mur. Kobiety mogą przebywać z dziećmi. Przechodzenie na drugą stronę jest zabronione. Ta osobliwa zasada obowiązuje tam od ponad 120 lat i mieszkańcy z dumą jej bronią. Popularność podzielonej murem plaży pokazuje, że tradycji nie warto zmieniać. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami przez głośnik w pubach w Wielkiej Brytanii. Klientów doprowadzało to do szału, tłumaczy jedna z sieci i wprowadza zmiany. Pojawiły się tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym. 2/3 Brytyjczyków chce karania za używanie głośnika w miejscach publicznych.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Podatkowe zmiany zapowiada premier. Osoby, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą stawkę 24%. Podniesiony zostanie także drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na zmianach skorzystać ma 3,5 miliona osób. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie. Na drodze może bowiem stanąć Karol Nawrocki. Gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i groźbą weta, przyznał Donald Tusk. I dodał od razu, że taka decyzja ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom, nauczycielom i urzędnikom.
2: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
1: Zdaniem Donalda Tuska decyzja o zawetowaniu zmian w podatkach będzie tak samo niezrozumiała jak obalenie rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych. Pieniądze zyskane w ten sposób miały pójść na obniżenie cen paliw na stacjach. Prezydent stanął przeciwko polskim kierowcom, którzy tankują i czasem płaczą jak tankują, podsumował premier. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. afery krzesełkowej w Trybunale Stanu. Chodzi o niewłaściwe zachowanie przewodniczącego, w tym popychanie innych, krzyki i wprowadzanie chaosu w funkcjonowaniu tej instytucji. Sędzia Piotr Andrzejewski był wzburzony, reagował bardzo emocjonalnie, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
3: Wskazują na to słowa, które wypowiadał: podniesiony głos, uderzenie ręką w stół. No i o ile takie zachowania można uznać za sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu adwokata, który wykonuje sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, to nie można uznać, że swoim zachowaniem wyczerpał on znamiona przestępstwa.
1: A chodzi o wydarzenia z września zeszłego roku i sprawę uchylenia immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzacie Manowskiej. Podczas posiedzenia zwołanego w tej sprawie wybuchła awantura. Senator Monika Piątkowska rusza w wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprezentowała najważniejsze założenia swojego programu. Ma być konkretnie, lokalnie i ponad politycznymi podziałami, przekonuje.
4: Chcę łączyć wokół rozwoju Krakowa wszystkie środowiska, które mają wiedzę, chęć, energię do zmiany. Potrafię współpracować również z środowiskami, które są dokładnie po drugiej stronie sceny politycznej.
1: Program kandydatki ma być oparty na piątce piątkowskiej, czyli pięciu najważniejszych kierunkach zmian w mieście. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa będą 27 września. Mieszkańcy Bodzanowa w Opolskiem chcą przebudowy lokalnego potoku, który wylał po nawałnicy w poniedziałek. Mieszkańcy mają obawy, czy nie powtórzy się sytuacja sprzed 2 lat, bo potok kiedyś wyglądał inaczej i nie wylewał.
5: Był szerszy, miał rozlewiska takie, co ileś tam metrów był szerszy, droga była niższa.
6: To jest takie trochę zrzucanie winy na innych, nie? No my jako mieszkańcy nie mamy tutaj, można powiedzieć, żadnej linii obrony. No.
1: Według Wód Polskich przebudowa potoku teraz jest niemożliwa. Jak mówi Radio Z Jacek Drabiński, zastępca dyrektora oddziału we Wrocławiu, to, że woda wylała, to także wina wielu kładek nad potokiem.
7: Robimy porządek z konstrukcjami, które przepiętrzały. One umożliwią swobodny spływ, prace konserwacyjne.
1: Dopiero potem będzie analiza możliwości pogłębienia potoku. W zmniejszeniu spływu wody pomóc ma remont drogi wojewódzkiej nad Bodzanowem w relacji Głuchołazy-Nysa. Po kolejnej katastrofie ekologicznej w kanale Gliwickim pojawiają się apele o dokładne badania i kontrolę wody. Złota alga znów zakwitła, a w kanale przybywa śniętych ryb. Właściciele mariny Gliwice tu twierdzą, że problem mogą powodować nielegalne zrzuty ścieków, które trafiają do kanału przez leśny potok. Od lat zbierają na to dowody, a sprawę bada prokuratura. Kapitan Michał Sternal, który pływa po kanale, przekonuje, że złota alga nie jest przyczyną, tylko skutkiem.
8: Bo tutaj mamy sytuację, gdzie pH rośnie i zwykłe glony ustępują, ponieważ kwasowość wody im nie odpowiada, a złota alga bardzo lubi wody zasadowe.
9: Jeżeli chodzi o bezpośrednie zanieczyszczenie kanału Gliwickiego, interwencji takich stricte przedmiotowych w tych dniach nie podejmowaliśmy, za wyjątkiem kilku zgłoszonych przez społeczników.
1: Odpowiada Linda Hoffman z Wód Polskich i zapewnia, że na kanale prowadzone są ciągłe kontrole. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb. 2 tygodnie przygotowań, jedna eksplozja i w kilka sekund wieża szybu poszła z dymem. Kilkudziesięciu kilogramów dynamitu potrzeba było, żeby zburzyć ponad 70-metrową konstrukcję po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu Zdroju. Efektowne wyburzanie, choć nie z bliska, obserwował śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
10: Syreny, odliczanie, potem cisza i nagły huk. 7 tysięcy ton żelbetonu runęło jak domek z kart. Nad okolicą uniosła się ogromna chmura pyłu. Wszystko poszło zgodnie z planem, potwierdził kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek.
11: Upadek zgodnie z wyliczeniami.
10: Po wieży został tylko stos gruzu, który zostanie teraz uprzątnięty. Teren jest przygotowywany do sprzedaży. Jastrzębie Zdrój, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Wideo i zdjęcia możecie obejrzeć na radioz.pl i na naszym X-ie. Łódź i Piotrków Trybunalski nadal w krajowej czołówce wykroczeń rejestrowanych przez system Red Light. W Piotrkowie zarejestrował w tym roku ponad 1800 wykroczeń. Z kolei jeden z systemów w Łodzi złapał ponad 1500 kierowców. Liczba wykroczeń jednak spada. To dowód, że tego rodzaju rozwiązania są skuteczne, mówi Radiu Z Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
12: Systemy mają za zadanie właśnie zmienić postawy i zachowania kierujących wobec tych sygnałów.
1: Najskuteczniejszy w Polsce jest system na skrzyżowaniu Krakowskiej z Łopuszańską w Warszawie. To tu wpadło już w tym roku ponad 6 tysięcy kierowców. I jeszcze ceny paliw. Dziś na stacjach będzie ciut drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,49, a oleju napędowego 7,52. Na koniec sport. Kazaszka Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3. Mierzyły się rywalizacja Świątek z Rybakiną. Jest obecnie jedną z najbardziej zaciętych w kobiecym tenisie. Mierzyły się 13 razy, a bilans wynosi 7-6 dla Polki. Ostatni raz grały ze sobą zaledwie tydzień temu. Świątek zwyciężyła w finale turnieju w Toronto 6-2, 6-3.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię znany kiedyś youtuber usłyszał wczoraj zarzuty. Stuart K., znany w sieci jako Stu, będzie odpowiadał.